0: Turyści stanowią większość poszkodowanych w powodzi w Nepalu. Polska rozważa pomoc Ukrainie w sprawie zboża z portów w Kijowie. Uzależniali młodych ludzi od mediów społecznościowych. Teraz koncern Meta ma zapłacić odszkodowanie. Agnieszka Trojanowska-Wis. Nie ma informacji, by Polacy byli poszkodowani w powodzi błyskawicznej, która nawiedziła północny Nepal. Wieczorem liczba zabitych wzrosła do 157, a ponad 400 osób uznaje się za zaginione. Większość z nich to zagraniczni turyści. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Powódź zeszła przy granicy z Chinami. Według wstępnych doniesień kataklizm nastąpił w wyniku trzęsienia ziemi. Ochrona interesów polskich rolników jest najważniejsza, zapewnia wicepremier i szef PSL Władysław Kośniak-Kamysz. Pytano o zwiększenie tranzytu ukraińskiego zboża.
1: Ryzyka są dużo wyższe, związane z tym, co kiedyś się działo w 22, 23. Kilka milionów ton zostało w niekontrolowany sposób wpuszczone. Też pod hasłem często transportu tylko przez Polskę. Zostało po prostu w Polsce sprzedane, zaniżyło cenę polskiego zboża. Do tej pory wychodzimy z tego załamania.
0: Porty w Kijowie są bombardowane przez Rosjan. Dlatego polski rząd w tej sprawie prowadzi rozmowy z Ukrainą, która potrzebuje nowych szlaków. Ale decyzja w sprawie zwiększenia transportu zboża przez Polskę nie została jeszcze podjęta. Resort rolnictwa przypomina z kolei, że cały czas obowiązuje bezterminowy zakaz importu wybranych produktów rolnych z Ukrainy. Za uzależnienie młodych osób koncern Meta zapłaci prawie 17 miliardów dolarów. To efekt procesu, który technologicznemu koncernowi wytoczyło blisko 30 stanów USA i ostatecznej ugody. Jednak to nie kara finansowa jest największym osiągnięciem tej ugody, uważa medioznawca dr habilitowany Mariusz Babecki.
2: To, na co Meta musiała się ostatecznie zgodzić, na co musiała przystać, to na przykład włączenie takiego limitu 2 godzin dziennie na Facebooku, na Instagramie, kiedy nastolatek nie włączy sieci, czyli tych dwóch aplikacji Facebook i Instagram bez zgody rodzica, i włączenie blokady od północy do 6 rano.
0: Ale tylko na terenie Stanów Zjednoczonych. Podobne procesy toczą się także przeciwko właścicielom takich serwisów jak TikTok, YouTube czy Snapchat. Piosenkarka i celebrytka Dorota R. odpowie przed sądem za promowanie żelków, które miały leczyć chorobę Hashimoto i inne zaburzenia tarczycy. Według prokuratury artystka podczas reklamowania swoich produktów złamała przepisy ustawy o prawie farmaceutycznym. Śledczy oskarżają piosenkarkę o to, że przepisywała żelkom z witaminą D, selenem i jodem właściwości leków. Dorocie R. grozi grzywna, której wysokość będzie ustalana m.in. w oparciu o jej zarobki i posiadany majątek. Brawura plażowiczów po spożyciu alkoholu to jeden z największych problemów i wyzwań ratowników morskich w tym roku. Ratownicy kończą powoli sezon na plażach w Trójmieście i podsumowują

0: Ostatnie 2 miesiące.
1: Jest to problem, ludzie nie rozumieją, uważają, że wypicie 1 czy 2 piw jest okej.
0: Mówił Kacper Adamkiewicz, koordynator ratownictwa wodnego w Gdańskim Ośrodku Sportu. Ciastka z plastikowych odpadów. Takie wypieki przygotowali amerykańscy naukowcy w ramach projektu NASA, polegającego na pozyskiwaniu żywności w kosmosie. Ciastka uformowała drukarka 3D. Na razie wypieki cieszą jedynie oczy. Na podniebienie przyjdzie czas, gdy przyjdą zgody na przeprowadzenie testów smakowych z udziałem ludzi. Zachmurzenie dziś na ogół małe, sporo słońca, więcej chmur tylko na wschodzie i krańcach południowych Polski. Na wschodzie słabe opady deszczu, rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach do 21 stopni, na Podlasiu do 23, w centrum do 26 na południu.
2: Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
2: Onton Radio. I wszystko gra. Onton Radio.

0: Reklama.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
4: Reklama. Bon Ton Radio. 104 i 9

0: Reklama.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w

0: 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.gigantiprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
1: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
2: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały zagaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
7: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
2: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
8: Reklama. 104,9 FM. 104,9 FM. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
4: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
5: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
0: Reklama 104.

0: Obława za sprawcami śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie. Na stacjach paliw dzisiaj taniej niż wczoraj, za chwilę podam maksymalne ceny. Zwykła interwencja policji drogowej, która przybyła w związku z awarią samochodu na autostradzie, doprowadziła do wykrycia oszustwa na wnuczka. Michał Pieszkała. Kilkaset osób w policyjnej operacji i wciąż trwająca obława na sprawców śmiertelnego pobicia 36-latka w krakowskiej Nowej Hucie. Specjalna grupa ma zatrzymać wszystkich uczestników brutalnego ataku. Policja zna już ich personalia i ustala, gdzie się ukrywają. Najnowsze informacje zbiera Katarzyna Młynarczyk.
1: Do tej pory w sprawie zatrzymano dwie osoby, w tym jedną nieletnią, którą zajął się sąd rodzinny. Tymczasem policjanci nadal szukają trzech pozostałych, które brały udział w pobiciu. Mówi Katarzyna Cisło, rzecznik małopolskiej policji.
2: Armia ludzi pracuje nad rozwiązaniem tej sprawy. Nawet kilkuset policjantów zaangażowanych w różnego rodzaju działania.
1: Do ataku doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia. Zarówno 36-letnia ofiara, jak i napastnicy wywodzili się ze środowisk pseudokibicowskich. Po tym zdarzeniu Wisła Kraków zakazała na stadionie eksponowania symboliki młodej ferajny, grupy kojarzonej z brutalnymi ustawkami.
0: Rwące potoki błotnistej wody zalewały budynki w Nepalu przy granicy z Chinami. Cały czas trwa dramatyczna akcja poszukiwania zaginionych osób w błyskawicznej powodzi, do której doszło wczoraj. Kataklizm nastąpił w wyniku osunięcia się ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła właśnie do powodzi. Ponad 150 osób nie żyje, kilkaset wciąż jest poszukiwanych, w większości to turyści. Polski MSZ podaje, że nie ma obecnie informacji, jakoby poszkodowany został jakiś Polak. Litr benzyny 95 kosztuje dzisiaj nie więcej niż 6,57. 98 7,39, a oleju napędowego 7,47. Oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw są niższe niż wczoraj. Ulica Złota w Warszawie padła ofiarą swojej popularności. Po 3 tygodniach od otwarcia słynnej ulicy, która zmieniła się w zielony deptak, trzeba ją znów remontować. Nowe centrum miasta nie wytrzymało fali mieszkańców i turystów, mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.
3: Sytuacja, którą można by było porównać do grania na murawie boiska Legii każdego dnia przez 3 tygodnie kilkunastogodzinnego meczu.
0: Koszty nieplanowanego remontu trzeba będzie rozliczyć, gdy oddane do użytku będzie całe nowe centrum Warszawy, a to zaplanowano na jesień. Zwykła interwencja włoskiej policji drogowej, która przybyła w związku z awarią samochodu przy autostradzie, doprowadziła do wykrycia oszustwa na wnuczka. Funkcjonariusze podjechali do dwóch mężczyzn, aby im pomóc, bo zobaczyli zepsute auto. Już sam przejazd drogówki sprawił, że mężczyźni zaczęli zachowywać się nerwowo. Okazało się, że obaj nie mają dokumentów. Policjanci postanowili przeszukać samochód. Najpierw pod tylnym dywanikiem znaleźli około 1000 euro, potem zauważyli ukrytą kopertę i dwa zawiniątka z gazet. Tam znajdowały się kolejne pliki banknotów, łącznie 38 tysięcy euro. Mężczyźni nie byli w stanie wyjaśnić, co to za pieniądze i twierdzili, że nie należą do nich. Szybko udało się ustalić, że gotówkę ukradli 9

0: 60-latkowi mieszkaniec Rzymu przekazał im pieniądze, gdy zadzwonili do niego, podając się za karabinierów. Dowód przestępstwa funkcjonariusze znaleźli też w telefonie jednego z mężczyzn, który zrobił sobie zdjęcie z plikiem banknotów.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: Wojciech Wójcik został nowym wiceprzewodniczącym Rady Miasta Chełm. W tajnym głosowaniu poparło go 12 radnych. Zastąpił Kamila Błaszczuka, który zrezygnował z mandatu po objęciu funkcji wiceprezydenta miasta. 7 i 8 września na Górze Chełmskiej odbędą się uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Chełmskiej w programie m.in. Pasterka Maryjna o północy oraz suma pontyfikalna, której przewodniczyć będzie nuncjusz apostolski arcybiskup Antonio Guido Filipazzi. W Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie powstanie po raz kolejny klasa o profilu mundurowym. Uczniowie będą przygotowywać się do służby pod okiem policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Absolwenci, którzy zdecydują się na służbę, mogą uzyskać ułatwienia w rekrutacji dzięki temu programowi.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Czwartek będzie słoneczny, chociaż na wschodzie i krańcach południowych Polski może bardziej się chmurzyć. Na wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. W ciągu dnia na termometrach od 21 stopni na północnym wschodzie, przez 23 stopnie w centrum do 26 stopni na południu.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: Bonton na lato.
5: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
6: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Tu poranne wstawanie, a wy poranne ptaszki. Podnosimy się, no co wy, nie udawajcie, że nie słyszycie budzików. Budzimy się, wstajemy już 6 minut po godzinie 7. Witam Was, Fox.

0: jeszcze ostatnie przeciągnięcia. No, zazdrościmy tym, którzy mogą być teraz w łóżku i jeszcze się przeciągać. Tak, jeszcze się przeciągać. No ale moi drodzy, nie zazdrościmy tym, którzy już w pracy od 6 rano i dla tych, którzy w robocie i dla tych, którzy w samochodzie dopiero jadąc do roboty i dla tych, którzy dopiero co wstali. Przegląd kartki z kalendarza. 27 sierpnia, zwykły czwartek, czwarteczek, czwartunio, ale dzisiaj jest dzień tira. Dzień tira, tak. Czyli dzień ciągnika siodłowego, tak, z naczepą, albo dzień ciężarówki, tak, no, tir, trzeba to wyjaśnić dzisiaj, dlaczego na ciężarówkę z naczepą mówi się, na ciągnik z naczepą, przepraszam, żeby być tutaj dokładnym, mówi się tir. Wszystko sprawdzimy dzisiaj, jak najbardziej. Dzisiaj również Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych. 27 sierpnia to także czas na świętowanie imienin. Monika, Cezary, Józef, Małgosia, Agnieszka, Jan, Piotr, Dominik, Amadeusz, Cezariusz oraz Horonat świętują, więc my pozdrawiamy. Minęła 7:11.
1: Słuchacie Bąd.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
3: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych, Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna. Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
6: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
7: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen.

Dzisiaj podobno jest dzień tira, a tir to, przypominam, skrót od francuskiego wyrażenia międzynarodowy transport drogowy. Tak jest, więc jeśli widzicie gdzieś z daleka, że jedzie ciągnik siodłowy z naczepą, czyli taki największy, tak jak pewnie nazywaliście to do dzisiaj, to ten pojazd, ten zespół pojazdów nazwaliście tirem, tak, że teraz wiecie, że no niekoniecznie to wyrażenie jest prawidłowe. Natomiast faktycznie dzisiaj wszystkich tych, którzy pracują w międzynarodowym transporcie drogowym, serdecznie pozdrawiamy, aktualnie 20 minut po godzinie 7. Na co zwrócić uwagę przy okazji tego dnia? No, żeby ich nie denerwować, żeby ich nie wkurzać. Ja już widzę teraz w tym momencie przynajmniej kilka osób u nas w naszym mieście, tak jest, w Chełmie, wychodzą na przejście dla pieszych, widzą, że jedzie to bydle wielkie z daleka, zaraz będzie facet musiał hamować i rzucać tym wszystkimi nieładnymi słowami, jakie tylko przychodzą mu na język. Nie róbcie takich rzeczy, bo w którymś momencie mogą was ci kierowcy nie zauważyć. A skutki, mogą być okropne. No i tu przy okazji dochodzimy do momentu, kiedy warto też przemyśleć trzy razy, jak widzimy, że jedzie z daleka taka wielka ciężaróweczka, a my no faktycznie powinniśmy ustąpić pierwszeństwa, ale chyba zdążę, no to lepiej poczekać, tak czy inaczej. Zróbcie dzisiaj im tę przysługę i w sumie zacznijcie stosować tę zasadę przez najbliższe, a raczej wszystkie następne dni. Wyjdzie to wam na pewno na dobre i tym bardziej na zdrowie. Bon Ton Radio i

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
5: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i

0: Najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
5: Reklama. Czas rzucić dawką najświeższych informacji dla wszystkich tych, którzy całą noc nie spali, bo tak byli głodni tych informacji. Proszę bardzo, już serwujemy dawkę lokalnych treści.
6: Jest 7:30, czas na wiadomości lokalne Radia Bonton. Eliza Kudelska-Nowosad. Zmiany personalne w Radzie Miasta Chełm. Podczas wczorajszej sesji radni zdecydowali, kto zajmie miejsce wiceprzewodniczącego Rady, zwolnione przez Kamila Błaszczuka. Ten zrezygnował z mandatu po objęciu stanowiska wiceprezydenta. W tajnym głosowaniu wybrano Wojciecha Wójcika, radnego klubu Chełmianie. Jego kandydaturę zgłosił Mariusz Kowalczuk. Wójcik otrzymał 12 głosów poparcia, 5 radnych wstrzymało się od głosu, a 2 było przeciw.
7: Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie podziękować za wszystkie głosy, za okazane zaufanie, za powierzenie mi tej funkcji. Deklaruję na Państwa ręce, że będę starał się jak najlepiej wykonywać powierzone mi zadania. Dziękuję bardzo.
6: Mówił nowy wiceprzewodniczący. Wojciech Wójcik jest członkiem Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta. Pełni również funkcję przewodniczącego Rady Sportu przy prezydencie Chełma oraz jest dyrektorem chełmskiego klubu sportowego Chełmianka. Przed nami uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Chełmskiej, patronki Chełma. 7 i 8 września chełmskie sanktuarium będzie miejscem spotkania mieszkańców i pielgrzymów. Tegoroczne uroczystości rozpoczną się w poniedziałek od powitania pielgrzymów. Później zaplanowano nabożeństwo i mszę świętą pontyfikalną. Wieczorem wierni spotkają się na różańcu, następnie na apelu jasnogórskim, drodze krzyżowej i uwielbieniu. Najbardziej charakterystycznym momentem pierwszego dnia będzie pasterka maryjna. O północy to wtedy rozpocznie się liturgiczne świętowanie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Wtorek przyniesie kolejne msze i nabożeństwa. Centralnym punktem uroczystości będzie suma pontyfikalna o 11:30. Przewodniczyć jej będzie arcybiskup Antonio Guido Filipazzi, nuncjusz apostolski. W programie znalazło się także błogosławieństwo przyborów szkolnych podczas mszy o 16:00. Odpust na Górze Chełmskiej to od lat nie tylko uroczystości religijne, to również jedna z tych tradycji, które już na stałe wpisały się w kalendarz Chełma.
4: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
6: Od września zmienią się zasady dotyczące dorabiania do rent i wcześniejszych emerytur. Limity przychodów będą nieco niższe niż w wakacje. Jest to efekt spadku przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale tego roku.
8: Od września bezpieczna kwota, którą miesięcznie będzie można dorobić do swojej renty lub wcześniejszej emerytury, będzie wynosiła 6463,20 zł brutto. Zarobki do tej kwoty nie powodują żadnych negatywnych konsekwencji dla pobieranego świadczenia. Co ważne, wysokością przychodów, tak jak zwykle, nie muszą się przejmować ci emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni. Seniorzy mogą dorabiać do swoich świadczeń bez ograniczeń.
6: Informuje Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w Lubelskiem. Nowe limity mają obowiązywać przez 3 miesiące. Kolejna zmiana nastąpi 1 grudnia. Od nowego roku szkolnego uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych będą mogli przygotowywać się do przyszłej służby pod okiem policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej. To efekt podpisanego niedawno porozumienia w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Dotyczy nowych oddziałów o profilu mundurowym. Zajęcia mają rozwijać m.in. umiejętności przydatne właśnie w formacjach mundurowych. Absolwenci takich klas, którzy w ciągu 3 lat zdecydują się na służbę, mogą liczyć na ułatwienia w rekrutacji. Przy spełnieniu określonych warunków zostaną zwolnieni z testu wiedzy i testu sprawności.

0: Już teraz dla wszystkich zmotoryzowanych kolejne treści i wieści, a ma je dla was Marcin Petruk. Tym razem podobno mają się pojawić właśnie informacje o tym, że zbliża się rok szkolny, więc pewnie jakieś tam kontrole policji i tak dalej, co? No dobra, więcej szczegółów niech nam zdradzi specjalista. 20 minut przed 8.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Rok szkolny za pasem, a policjanci w całym kraju prowadzą działania związane z weryfikacją przejść dla pieszych, właśnie w pobliżu placówek oświatowych. Podczas zeszłorocznej akcji mundurowi sprawdzili znacznie ponad 15 600 miejsc, na części wykrywając niebezpieczeństwa wynikające m.in. ze słabej widoczności pasów, także z powodu parkujących w pobliżu samochodów. Akcja jest prowadzona także w naszym regionie, a policja bierze dodatkowo pod lupą sprawność sygnalizacji świetlnych, przede wszystkim tych działających na przycisk.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Bonton na lato.

0: Słuchacie programu Bonton na lato. Dzisiaj w kartce z kalendarza Dzień Tira, więc spoglądamy trochę na międzynarodowy transport drogowy troszeczkę inaczej. Troszeczkę inaczej, bo będziemy rozmawiać nie tylko o tym, że jest to potrzebne i tak dalej, ale również ile można na przykład na tym zarobić. Tak jest. Słuchajcie, kierowcy, mam nadzieję, że się zgodzą, ci, którzy jeżdżą po kraju, zarabiają tak od 4000 zł do nawet 8000 zł, pracując tu na miejscu, w kraju. Codziennie są w domu, tak jest. Ale ci, którzy w transporcie międzynarodowym również szukają dla siebie miejsca, tam zarobki od 7 do ponad 10 tysięcy złotych. Także młody kierowca często się okazuje, no może nie często, ale zdarza się i tak, że nawet bez doświadczenia od razu zarabia takie pieniążki. Więc nie dziwię się, że takie kolejki są na ten kurs prawa jazdy kategorii C plus E. A z tego, co się orientuję, to też nie są jakieś małe pieniążki, jeśli chcielibyście się wybrać na taki kurs. No, raczej będą to kwoty rzędu już blisko 10 tysięcy. Ja pamiętam, że płaciłem 8,5 tysiąca 2 lata temu. No ale jeden miesiąc za granicą i kurs się zwraca.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
4: Marzą ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
5: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
6: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
7: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
8: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.
9: Nie jest łatwo mi mówić o tym wprost.

0: śmiertelnym pobiciu w Nowej Hucie zwroty w sprawie zatrzymanego nastolatka. Rodzice uczniów na zakupach, oblężone sklepy papiernicze i obuwnicze. Kapitan do pasażerów. Samolot jest za ciężki, musicie zostawić bagaże. Powiem za chwilę, jak skończyła się ta historia. Michał Pieszkała. 16-latek podejrzewany o udział w śmiertelnym pobiciu 36-letniego mężczyzny w krakowskiej Nowej Hucie wróci do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Sąd rodzinny uchylił nastolatkowi udzielony wcześniej urlop. Jak wyjaśnił sędzia, umieszczenie w poprawczaku ma charakter izolacyjny. Nieletni przebywa tam całodobowo i nie może samodzielnie opuszczać ośrodka. Powołana specjalna policyjna specgrupa według służb jest coraz bliżej zatrzymania wszystkich uczestników pobicia. Sprawcy mają być związani z grupą Młoda Ferajna, kojarzoną z Wisłą Kraków. Małopolska policja zapewnia, że nad sprawą pracuje armia ludzi, mówi podinspektor Katarzyna Cisło.
1: Nawet kilkuset policjantów zaangażowanych w różnego rodzaju działania.
0: Jeśli będzie potrzebna pomoc w poszukiwaniach, policjanci zwrócą się do prokuratury z wnioskiem o publikację wizerunku podejrzanych. Policja wie już, kto brał udział w śmiertelnym pobiciu 36-latka. Ponad 160 osób zginęło, setki są poszukiwane. Nasze MSZ podało, że nie ma danych o poszkodowanych obywatelach Polski. Rośnie tragiczny bilans powodzi błyskawicznej w Nepalu. Kataklizm zmiótł prawie wszystko, co było na jego drodze. Powódź zalała miasta i wioski w górzystym dystrykcie Rosuła. Mieszka tam około 50 tysięcy osób. Nagrania kataklizmu mrożą krew w żyłach. Widać na nich, jak wielka woda zabiera budynki, drogi i mosty. Przyczyną powodzi było prawdopodobnie osunięcie się ziemi. Żywioł wywołał lawinę stopniejącego śniegu, która spłynęła do jednej z rzek. To doprowadziło do powodzi błyskawicznej. Sklepy papiernicze i obuwnicze, w nich w ostatnich dniach duży ruch, to oznacza, że dla uczniów wakacje się kończą, a dla rodziców zaczynają się wydatki.
2: Zakupy robione są dla mojego syna Filipa, trzecia klasa podstawówki, więc już trudne sprawy, tak, bo już edukacja wczesnoszkolna się kończy, więc wszystko, co jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
3: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna.
0: ZUS przypomina, że cały czas można składać wnioski o świadczenie 300+, mówi Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
0: Rodzice i opiekunowie złożyli do tej pory ponad 2 miliony wniosków. Łącznie ZUS wypłacił już blisko 800 milionów złotych. Samolot jest za ciężki, część bagaży musi zostać, usłyszeli pasażerowie od kapitana samolotu przed odlotem z greckiej wyspy Skiatos do Neapolu. Zdumieni turyści zaczęli głośno protestować, a wyjaśnienia, że walizki zostaną dostarczone w późniejszym terminie, nie skutkowały. To ja jestem kapitanem i to ja decyduję, powiedział w reakcji na protesty. Decyzję wytłumaczył względami bezpieczeństwa i tłumaczył, że jeśli maszyna nie będzie lżejsza, to nie odleci. Pas startowy na wyspie Skiatos jest krótszy niż na wielu dużych lotniskach. Na każdym zaś przed startem załoga musi obliczyć osiągi samolotu, uwzględniając wiele czynników. Jeśli margines bezpieczeństwa okaże się niewystarczający, jednym ze sposobów umożliwiających bezpieczny start jest zmniejszenie masy samolotu. Ostatecznie po długiej polemice decyzję kapitana pasażerowie przyjęli brawami. Lot mógł się odbyć.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
7: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
8: Z prawdziwą panią z Anglii.
0: Najcieplej będzie dzisiaj na południu Polski, 26 stopni, w centrum 23 stopnie, a najchłodniej na północnym wschodzie 21 stopni. Sporo słońca na wschodzie i na

0: krańcach południowych. Może się bardziej chmurzyć, a na wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
3: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
4: Z prawdziwą panią z Anglii.
5: Bonton na lato.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
9: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry wam wszystkim. Już za chwilę czas na najnowszy odcinek programu. A dlaczego? Uwielbiam to pytanie, uwielbiam po prostu.

0: reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Hełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Hełm Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
5: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Hełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
6: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronuk 14,99 za opakowanie 250 gramów.

0: Do galiki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
1: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
2: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
3: Reklama. Bonton na lato.
4: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
5: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
6: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego? Dzisiaj swoje pytanie zadał nam 6-letni Olek.
7: A dlaczego liście spadają z drzew?
6: Olku, to świetne pytanie, bo już widzimy, że to się dzieje, chociaż jeszcze mamy lato. Drzewa robią coś naprawdę niezwykłego, kiedy zbliża się jesień. Najpierw liście zaczynają zmieniać kolor, zielone robią się żółte, pomarańczowe albo czerwone, a później spadają na ziemię. Ale dlaczego drzewo pozbywa się swoich liści? Czy może jest mu za ciężko, a może po prostu robi jesienne porządki? Okazuje się, że drzewo robi to, żeby przygotować się do zimy. Latem liście są dla drzewa bardzo ważne. To właśnie w nich zachodzi niezwykły proces zwany fotosyntezą. Dzięki światłu słonecznemu liście pomagają drzewu wytwarzać pokarm potrzebny do życia. Do tego potrzebują między innymi wody, a zimą robi się zimno, dni są krótsze, a wodę może być znacznie trudniej zdobyć. Dlatego dla wielu drzew utrzymywanie dużych, szerokich liści przez całą zimę byłoby niepotrzebnym wydatkiem. Drzewo robi więc coś bardzo sprytnego. Zaczyna przygotowywać się do zimowego odpoczynku. Najpierw przestaje produkować tyle zielonego barwnika, który nazywa się chlorofil. To właśnie chlorofil sprawia, że liście są zielone. Kiedy jest go coraz mniej, zaczynają być widoczne inne barwniki, które wcześniej były w liściach. I wtedy pojawiają się kolory jesieni. Żółty, pomarańczowy, czerwony, a czasem nawet fioletowy. Ale co sprawia, że liść w końcu odpada? Drzewo tworzy u nasady liścia specjalną warstwę komórek. Można powiedzieć, że powstaje tam bardzo delikatna linia odcięcia. Liść przestaje być mocno połączony z gałęzią. Wystarczy wtedy wiatr, deszcz albo po prostu ciężar samego liścia i bach, liść spada na ziemię. Ale drzewo nie marnuje wszystkiego. Zanim liść odpadnie, drzewo odzyskuje z niego część potrzebnych substancji i zabiera je z powrotem do swoich gałęzi, pnia i korzeni. To trochę tak, jakby przed zimą robiło wielkie porządki i chowało do magazynu wszystko, co może się jeszcze przydać. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że nie wszystkie drzewa zrzucają liście na zimę? Sosny, świerki i jodły mają igły, które są przystosowane do zimnych warunków. Dlatego nie muszą pozbywać się wszystkich naraz. Ale nawet drzewa iglaste wymieniają swoje igły, tylko robią to stopniowo, a nie jesienią w tak spektakularny sposób jak klony czy dęby. A więc odpowiedź na pytanie Olka brzmi: liście spadają z drzew, ponieważ drzewa przygotowują się do zimy. Kiedy jest mniej światła i robi się chłodniej, drzewom trudniej korzystać z liści. Odzyskują z nich potrzebne substancje, a potem tworzą miejsce, w których liść może się odłączyć i spaść. Czyli jesienne spadanie liści wcale nie oznacza, że drzewo jest chore. Wręcz przeciwnie. To jego sprytny sposób na przetrwanie zimy. Dziękujemy ci, Olku, za pytanie, które zabrało nas prosto pod jesienne drzewa. A jeśli podczas spaceru zauważycie coś, co wywoła w waszej głowie wielkie a dlaczego, koniecznie nam o tym opowiedzcie. Poproście rodzica o nagranie pytania i wyślijcie je na k.miszczyk@radiobonton.pl. Może to właśnie wasze pytanie rozpocznie kolejny odcinek. Do usłyszenia i dziękuję bardzo. Pa!
4: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: To jest Bonton Radio.

0: Tu Radio Bonton, słuchacie nas na 104,9 FM. Przypominamy, że dzisiaj już czwartek, no i mija nam 8:20. Zadbać o zdrowie bez wychodzenia z domu? Słuchajcie, dzisiaj jest wszystko możliwe. Nawet są diety na tak zwany NFZ. Poczytajcie sobie w internecie śmiało. No ale faktycznie w internecie pojawia się mnóstwo ludzi, którzy nawet z kompetencjami radzą, jak dbać o zdrowie. Posłuchajcie, jaki ciekawy pomysł ma Adrian Pongowski.
1: Jeśli z rana wypijesz wodę z elektrolitami, to pobudzisz swój metabolizm i wspomożesz regulację gospodarki cukrowej. Jeśli rano wypijesz wodę z nasionami chia, to poprawisz pracę swoich jelit i przez bardzo długo poczujesz sytość. Jeśli z rana wypijesz wodę z miętą, zmniejszysz napięcie w jelitach i poprawisz swoje trawienie.
0: Ale nie zapominajcie, jeśli w cokolwiek chcielibyście uwierzyć, tak w 100% co znajdziecie w internecie, to przemyślcie to jeszcze 3 razy, bo tam różne cuda się jawią.
2: Jeśli u twojego syna na głowie jawi się żel, to wiedz, że coś się dzieje. Bonton Radio.

0: reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.

0: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
4: Reklama. Sportowe treści normalnie przynosi do nas na papierze, a później je po prostu swoimi słowami naszym słuchaczom przedstawia. No ale tym razem wypadają mu normalnie z kieszeni te treści. Ja nie wiem, skąd on to bierze, no ale jak ma, to niech da. Marcin Petrugi, Sport. W pół do dziewiątej między innymi o medalowych początkach drugiej części sezonu wśród lekkoatletów MKL-u Chełm. Dobra, chodź tu Marcin, oddajemy ci głos.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
5: Zapraszam, Marcin Petruk. Drugą część letniego sezonu medalami rozpoczęli lekkoatleci MKL-u Chełm. Dobrą formą na zakończenie wakacji potwierdzili w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego, gdzie rywalizowali z reprezentantami Świętokrzyskiego, Podlaskiego i Małopolskiego, mówi trener Łukasz Sarej.
6: Zwycięstwo Dawida Kistera na 300 metrów przez płotki z wynikiem 47-44. Trzecie miejsce Nikodema Milana 100 metrów 12-24 i srebrny medal Julii Laskowskiej na 80 metrów przez płotki z wynikiem 13-11. Warto także wspomnieć o bardzo dobrym biegu Nikodema na 300 metrów 39-59, Martyny Wojewódzkiej 13-31 na 100 metrów, a także Laury Stępkowskiej na 80 metrów przez płotki 13-61.
5: W najbliższy weekend lekkoatleci MKL-u Chełmu powalczą o medale w Stalowej Woli. W niedzielę pierwszy mecz w nowym sezonie chełmskiej klasy A rozegrają piłkarze Startu Krasnystaw. Po wycofaniu z czwartej ligi i przejęciu funkcji trenera przez Romana Rosseł zespół rozegrał dwa spotkania kontrolne.
7: Pierwszym zmierzyliśmy się z Wrocławiem, Wojsławice w niedzielę. Troszeczkę okrojonym składzie, ale taki pierwszy mecz, więc bardzo pozytywny oddźwięk. Wygraliśmy 3-0, natomiast sama gra też napawa optymizmem. Jesteśmy w fazie budowy, więc zgrywamy się, poznajemy, wypracowujemy pewne rzeczy, więc to granie jest najważniejsze. Ważniejsze dla nas, a myślę, że jak na pierwszy raz to fajnie to wyglądało. Natomiast ten drugi sparing rozegraliśmy bez dołnieli. Również bardzo fajnie się zaprezentowaliśmy już tym razem na swoim boisku, więc wygraliśmy. Dobra postawa całej drużyny.
5: Mówił trener Startu Krasnystaw. Pierwszy mecz nowego sezonu chełmskiej klasy A, jego drużyna zagra na wyjeździe z Wiktorią Żmudź.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
8: Bonton na lato.

0: Drodzy Polacy, drodzy rodacy, czy uważacie, że powinny zniknąć wszystkie odcinki pomiarowe prędkości w naszym kraju? Tak, uważamy! No ale sprawdźmy może inną, ważniejszą rzecz, bo wiem, że każdy powiedziałby, że nie chcemy takich miejsc na mapie naszego kraju, ale za chwilę sprawdzimy, a sprawdzi to nasz specjalista od informacji dla kierowców, od informacji motoryzacyjnych, Marcin Petruk. Sprawdzi, czy Polacy jednak twierdzą, że te odcinki pomiarowe, czy też nawet i fotoradary to słuszna sprawa. Czy to działa w ogóle, czy nie? Posłuchajcie.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: 61% polskich kierowców popiera system automatycznego dozoru nad ruchem drogowym, czyli fotoradary oraz odcinkowe pomiary. 17% jest przeciwnych takim urządzeniom, pozostali nie mają w tej kwestii zdania. Zwolennicy takowych rozwiązań jednym głosem podkreślają, że rejestratory pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo, skłaniając do zredukowania prędkości. Przeciwnicy systemu automatycznego nadzoru sądzą z kolei, że jest on przede wszystkim w cudzysłowie maszynką do mandatów, a część z nich uważa nawet, że niektóre fotoradary są na tyle źle skalibrowane, że łapią nawet tych, którzy trzymają się u widełek. Cóż, trudno dogodzić wszystkim, ale przy okazji spójrzmy w statystyki. W zeszłym roku urządzenia wspomnianego systemu zarejestrowały ponad 1 300 000 wykroczeń, ale mandatami ukarano niecałe 570 tysięcy osób. Także bezpieczeństwo to jedno, a skuteczność to już zupełnie inna kwestia.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazeks to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazeks, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Firma Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton na lato.

dobry zwyczaj nie pożyczaj. No ale jak faktycznie już żeście pożyczyli, no to jesteście w małych tarapatach, jak ktoś nie chce oddać, prawda? Słuchajcie, na naszym portalu supertydzień.pl pojawił się bardzo ciekawy artykuł, który być może będzie dla was pomocny. Jaka firma windykacyjna odzyska twój dług? Spytaj nikiem. No słuchajcie, niezapłacona faktura, może jakaś zaległa pożyczka, czy nieuregulowana należność handlowa potrafią naprawdę nadwyrężyć nasz budżet, więc może warto oddać taki dług w ręce specjalistów. Czy wybrać windykację polubowną, czy od razu sąd? No właśnie, jaką w ogóle firmę wybrać? Może jakie dokumenty przygotować przed zgłoszeniem sprawy? Wszystko w jednym konkretnym artykule, w jednym miejscu na supertydzień.pl. Zapraszamy do lektury. Mam nadzieję, że nie macie takich problemów jak dług, no ale jeśli jednak, to zapraszamy na supertydzień.pl. Słuchacie Bonto.

0: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Hełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
1: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska 7.
2: Reklama.
3: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
4: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608-340-730.
5: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
8: Bonton Radio i wszystko gra.
9: Let me tell you.

0: Facebook ma zapłacić 1 miliard złotych kary. Chce tego polski rząd. Zatrzymani Rosjanie i nielegalna broń w mieszkaniu na warszawskiej Woli. Na koniec zaproszenie na wyjątkową wycieczkę rowerową. Michał Pierzchała. 1 miliard złotych to kara, jakiej polski rząd domaga się od koncernu Meta, czyli właściciela Facebooka i Instagrama. Karę miałaby nałożyć Komisja Europejska, a jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wniosek o ukaranie właśnie został wysłany. W serwisie X minister napisał: platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania. Wezwał też Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących oszustwa, fałszywe reklamy i promowanie nielegalnych aplikacji. Ten dziki zachód na platformie musi się skończyć, pisze minister. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych Meta zgodziła się zapłacić prawie $17 miliardów i wprowadzić mechanizmy zabezpieczające dzieci. To efekty procesu, który technologicznemu koncernowi wytoczyło blisko 30 stanów. Władze stanowe zarzuciły Mecie celowe wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec młodych osób. Oprócz pieniędzy Meta ma podjąć też inne działania, mówi medioznawca Miłosz Babecki.
1: Włączenie takiego limitu 2 godzin dziennie na Facebooku, na Instagramie, kiedy nastolatek nie włączy sieci, czyli tych 2 aplikacji Facebook i Instagram bez zgody rodzica na przykład, i włączenie blokady od północy do 6 rano.
0: Ale tylko w USA. Podobne procesy toczą się także przeciwko właścicielom takich serwisów jak TikTok, YouTube czy Snapchat. Nielegalna broń z zatartymi numerami fabrycznymi i amunicja w mieszkaniu na warszawskiej Woli. Policjanci zatrzymali tam 3 obywateli Rusji. Weszli do mieszkania po tym, jak służby otrzymały informację o możliwości działania zorganizowanej grupy przestępczej. Jeden z mężczyzn został aresztowany, drugi ma być deportowany, trzeci po przesłuchaniu został zwolniony. Nawet przez większość dni w miesiącu sygnał GPS w Trójmieście i okolicach może być zakłócany. Tak wynika z badań prowadzonych przez Instytut Łączności. Jego aparatura przechwytuje wszystkie sygnały, jakie płyną do nas z obwodu królewieckiego w Rosji. Problemy z GPS-em najmocniej dotykają korzystających z przejazdów na aplikacje czy użytkowników hulajnóg. To jednak i tak nic w porównaniu do innych państw nadbałtyckich, mówi dr Rafał Niski z Instytutu.
2: Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia tak naprawdę oni mają o wiele większe problemy z zakłóceniami ze strony Rosji niż my tutaj odczuwamy w Gdańsku.
0: Coraz częściej GPS szaleje też w telefonach, choć te są na zakłócenia bardziej odporne. Na koniec zaproszenie na wycieczkę rowerową do Łodzi. Powstały tu 3 wyjątkowe trasy: szlakiem łódzkich kin, szlakiem łódzkich murali i szlakiem bajek, czyli ulicznych figurek z kultowych filmów animowanych.
3: Mamy trasę bajkową, to jest trasa oparta na bazie figurek bajkowych. Chcielibyśmy przez budynki, w których były kina, pokazać historię miasta, filmu, jakim nazywamy czasami Hollywood. Mamy 22 murale.
0: Opowiada Arkadiusz Łuszczyński. Każda z tras ma od 16 do 36 kilometrów, a przejazd zajmuje od 2 do 4 godzin w zależności od tempa zwiedzania.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Podczas sierpniowych upałów w chełmskim Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie temperatura w biurach sięgała rano 30 stopni. W tej sprawie warunków pracy zatrudnionych w ośrodku, ale też i osób, które były obsługiwane przez Miejski Ośrodek, interpelowała jedna z chełmskich radnych. Miasto odpowiada, że będzie analiza montażu klimatyzacji pod kątem możliwości technicznych i kosztów. Od 1 września uczniów czekają zmiany. Do podstawówek wraca przyroda, obowiązkowa będzie edukacja zdrowotna, a korzystanie z telefonów zostanie ograniczone. Zmienią się też zasady prac domowych i oceniania zachowania. O szczegółach opowiemy w wiadomościach za niecałe pół godziny. A tymczasem już w najbliższą sobotę w Parku Miejskim w Chełmie odbędzie się rodzinny festyn na zakończenie wakacji organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
0: Będzie dzisiaj dużo słońca, chociaż na wschodzie i na krańcach południowych może się nieco bardziej chmurzyć, a na wschodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Najcieplej na południu 26 stopni, w centrum 23, a na północnym wschodzie 21 stopni.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
7: Bonton na lato.
8: Sponsorem programu jest Bieluch.

0: producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska, 7.
3: Halo, halo, kierowcy, dzień dobry wam wszystkim. Może teraz nie będzie wieści z dróg, o korkach i tak dalej, ale będą naprawdę poważne wieści o zmianach w przepisach, o których być może nawet nie słyszeliście. Nie wiem, czasami mam wrażenie, że chyba mieliśmy nie słyszeć. Zostańcie z nami, to naprawdę może wam się opłacać.

0: reklama.
1: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna, medyczne studium zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna. Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń. 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
2: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
3: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej!
7: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
8: Bonton na

Na pewno słuchają nas w tej chwili kierowcy. Na pewno też, no bo tak, generalnie nie mogę powiedzieć od razu, o co się rozchodzi, no bo nikt nam nie mówi, no to dlaczego ja też mam powiedzieć? No nie, akurat ja jestem waszym przyjacielem, ja chcę dla was dobrze. Drodzy kierowcy, nastawcie teraz uszu, bo ważne komunikaty się pojawiają. Uwaga, zmieniły się przepisy i co? I okazuje się, ustawodawca narzuca na nas naprawdę bardzo wysokie, podkreślam, bardzo wysokie mandaty. Nie za brak obowiązkowego ubezpieczenia, tylko za brak przeglądu. Nie macie przeglądu, to macie totalną lipę, mówiąc kolokwialnie. Ogromny mandat, tak naprawdę ostre przegięcie. No ale nikt się nas o zdanie nie pytał. I w zasadzie też jakby nikt nam chyba jakoś tak wyraźnie tego nie zakomunikował. Być może nawet nie wiecie. Dodatkowe konsekwencje: zatrzymanie dowodu rejestracyjnego w systemie elektronicznym, więc nawet nie muszą wam zabrać tego dowodu. Uwaga, odholowanie pojazdu na koszt właściciela, jeśli policja uzna, że stan techniczny auta zagraża bezpieczeństwu. No i problemy też mogą pojawić się z ubezpieczeniem, bo w razie wypadku ubezpieczyciel może zażądać zwrotu kosztów. Więc sprawdźcie dzisiaj obowiązkowo, ze 3 razy nawet, czy na pewno macie aktualny przegląd w furze. No dobra, jaki jest za to konkretny mandat? Są 3 półki w zasadzie, możecie sobie wybrać, ale o tym po krótkiej przerwie. Bon Ton Radio i

0: Reklama. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Chełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
2: Giganci programowania Chełm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.giganciprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
0: Reklama.
4: Czwartkowe wydanie lokalnych wiadomości Radia Bontony. Czas rozpocząć 27 sierpnia. Mamy już 9.30.
5: Eliza Kudelska, Nowosad, lokalne wiadomości Radia Bonton. Jest 9.30. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie podczas sierpniowych upałów temperatura w biurach miała już o godzinie 8 rano sięgać 30 stopni. Sprawą zajęła się radna Katarzyna Rot, która zwróciła się do władz miasta z interpelacją dotyczącą warunków pracy pracowników i obsługi mieszkańców. Z informacji przekazanych radnej wynikało, że w budynku nie ma klimatyzacji, a wentylatory, rolety i wietrzenie pomieszczeń nie dawały wystarczającej ulgi. Problem dotyczył również osób korzystających

0: korzystających z pomocy ośrodka, w tym seniorów, osób chorych i z niepełnosprawnościami. Miasto odpowiedziało, że dyrekcja MOPR podjęła działania doraźne. Dokupiono wentylatory, sprawdzono i naprawiono rolety okienne, pracownikom zapewniono wodę, a osoby pracujące w terenie otrzymały bidony. Część obowiązków może być też wykonywana w pomieszczeniu na najniższej kondygnacji budynku, gdzie temperatura jest niższa. Zmieniono również organizację pracy. 6 sierpnia pracownicy ośrodka pracowali od godziny 6.30 do 14.30. Przy kolejnych falach upałów dyrekcja ma ponownie analizować możliwość zmiany godzin pracy. Na razie nie ma decyzji o montażu klimatyzacji. Miasto zapowiada analizę takiego rozwiązania pod kątem możliwości technicznych i kosztów. Budynek ośrodka jest też objęty planem termomodernizacji. Władze Chełma deklarują również, że przy przyszłych remontach i modernizacjach miejskich budynków będą rozważane rozwiązania ograniczające nagrzewanie pomieszczeń, poprawiające wentylację, a tam, gdzie będzie to uzasadnione, także montaż urządzeń chłodzących. Od 1 września uczniów i nauczycieli czeka sporo zmian. W szkołach podstawowych zacznie się stopniowe wprowadzanie nowej podstawy programowej. Do klas 4, 5 i 6 wróci przyroda, a technika zostanie zastąpiona zajęciami praktyczno-technicznymi. Obowiązkowa będzie też edukacja zdrowotna, choć z części dotyczącej zdrowia seksualnego będzie można zrezygnować. Dużą zmianą będzie zakaz korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych w szkołach. Obejmie on lekcje, przerwy i inne zajęcia. Przewidziano wyjątki m.in. w sytuacjach związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem czy przebiegiem lekcji i ten zakaz dotyczy podstawówek. Zmienią się także zasady dotyczące prac domowych. W klasach od 4 do 8 nie będzie można zadawać praktycznych prac do wykonania w domu. Pisemne zadania nauczyciel będzie musiał sprawdzić i przekazać uczniowi informacją zwrotną. Nowe będą również kryteria oceny zachowania. Pod uwagę brane będą m.in. relacje z innymi, przestrzeganie zasad, zaangażowanie w życie szkoły oraz odpowiedzialność za własny rozwój. Od września zmienią się też zasady żywienia w szkołach, a w przyszłym roku maturzystów czekają nowe przedmioty egzaminacyjne. Część zmian dotyczących egzaminów szkolnych wejdzie natomiast w życie dopiero w przyszłym roku.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Dwa zdarzenia drogowe wymagały wczoraj wieczorem interwencji chełmskich policjantów. Pierwsze z nich miało miejsce około godziny 17.30 na ulicy Kolejowej. Kierująca Peugeotem podczas wykonywania manewru cofania uderzyła w autobus stojący na przystanku. Niespełna półtorej godziny później policjanci zostali skierowani do Depułtycz Królewskich. Doszło tam do poważnie wyglądającego wypadku z udziałem motocyklisty. Mężczyzna, pokonując zakręt, stracił panowanie nad jednośladem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne. Z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Mundurowi apelują również do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na trasie Chełm do Rochusk. Tworzy się tam około 6-kilometrowa kolejka samochodów ciężarowych, a na odprawę oczekuje blisko 250 pojazdów. Spadające temperatury i krótsze dni zwiastują zbliżającą się jesień. I niestety koniec wakacji. Z tej okazji już w najbliższą sobotę w Parku Miejskim w Chełmie odbędzie się rodzinny festyn organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury.
2: Będziemy się troszeczkę ruszać, będziemy się realizować artystycznie, będziemy słuchać muzyki, a konkretnie wygląda to w ten sposób, że robimy piknik sportowy, będzie taka część sportowa, czyli nasze stacje zadaniowe, i kiedy się już pokona wszystkie stacje, to jest gwarantowana nagroda, więc po prostu żal nie skorzystać. Ktoś, kto był na przykład na rozpoczęciu wakacji z MDK-iem, też w Parku Miejskim, to wie już, czego się spodziewać i wie, że na pewno to nie jest jakieś zadanie nie do przeskoczenia.
0: Mówi Joanna Sadowska, nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury.
1: Bon ton na lato.

0: robić, co robić, co ze sobą zrobić. Jak posłuchacie tego odcinka, to na pewno się dowiecie. Czas na najnowszy odcinek Bliżej Kultury.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Lato powoli dobiega końca, więc czas na ostatnią filmową podróż pod otwartym niebem. Dziś wieczorem na dziedzińcu Muzeum Ziemi Chełmskiej odbędzie się finał tegorocznego kina Pod gwiazdami. Tym razem widzowie przeniosą się do dawnej Japonii. Na ekranie pojawi się bowiem film 47 Roninów z 2013 roku, czyli widowiskowa opowieść o honorze, lojalności i zemście. Film inspirowany jest jedną z najbardziej znanych japońskich legend, historią wojowników, którzy przez wiele miesięcy przygotowywali się do wykonania niezwykle trudnej misji. W roli głównej zobaczymy Keanu Reevesa. Nie zabraknie więc pojedynków, samurajskich mieczy i efektownych scen, ale przede wszystkim historii ludzi gotowych zaryzykować wszystko w imię wierności swoim zasadom. To ostatnia okazja w tym sezonie, by obejrzeć film Pod niebem. Seans rozpocznie się około godziny 20:30 na patio przy muzeum przy ulicy Podwalnej. Wstęp jest bezpłatny. Wystarczy przyjść, znaleźć miejsce i dać się porwać opowieści. W Chełmie szykuje się też muzyczne pożegnanie lata. Dobrą zabawę w centrum miasta na placu doktora Edwarda Łuczkowskiego ma zagwarantować kolejna edycja Roztańczonej Studni.
4: Tym razem przeniesiemy się w muzyczną podróż do lat 80. Będzie tanecznie, energetycznie i oczywiście z największymi hitami tamtej dekady. Na scenie wystąpi Cookies Band, który zadba o świetną atmosferę i porządną dawkę muzyki do tańca. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. I spędźcie z nami sobotni wieczór w samym sercu Chełma. Wstęp oczywiście wolny.
3: Mówi Agata Hołub-Welgołąb, dyrektor Departamentu Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Chełm. Roztańczona studnia rozpocznie się o godzinie 19. A teraz już o tym, co o 18:20 znajdzie się w najnowszym odcinku podcastu Bliżej Kultury. Młodzi w kulturze.
2: Chłodno, coraz chłodniej, te daty niebezpiecznie zbliżają się do września. To stety, niestety oznacza koniec wakacji, także niedługo koniec lata, no chyba, że jesteście studentami, to wtedy jeszcze do października tak zwana labadzień. Ale jeżeli słucha mnie ktoś, kto studentem nie jest, może jakieś dzieciaki, może rodzice, to kochani, zapraszam was dzisiaj po 18:00. Tak mniej więcej 15:20 dzisiaj w Radiu Bonton mam dla was zapowiedź festynu, który przygotowuje Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie. To się odbędzie już w tą sobotę w popołudnie, tak między 15 a 19. A o szczegółach tego, co się tam będzie działo, opowie dzisiaj nam Joanna Sadowska. Janek Zieliński, Młodzi w Kulturze, kłaniam się i do usłyszenia.
5: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
7: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych.

0: Basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1199 zł.
6: Lidl. To się opłaca.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Reklama. Bonton na lato.

Wracacie sobie z wakacji, zatrzymuje was policja do kontroli. Ach, myślicie sobie, nie przekroczyłam prędkości, no co mi mogą zrobić? Zerkają, sprawdzają, tu to, tu tamto, gaśnica, trójkącik. Okazuje się, cyk, że co? Że nie ma przeglądu. No i jest afera jak złoto. Żona was zabije, panowie, jeśli tego nie odkryjecie przed

0: funkcjonariuszami przed kontrolą. Tym bardziej, że z waszego budżetu może umknąć pokaźna sumka, bo za brak ważnego przeglądu technicznego grozi mandat w wysokości. Uwaga, jeśli jest to 30 do 30 dni po terminie,
1: dowiesz się w swoim czasie.
0: Czyli tu i teraz, a nie w czasie kontroli. 1500 zł. Ale uwaga, to nie koniec, są kolejne progi, 2,5 i 5 tysięcy. Progi zależą od tego, czy jesteśmy po terminie od 31 dni do 3 miesięcy, wtedy mandat 2,5 klocka, no i ewentualnie powyżej 3 miesięcy, mandat w wysokości 5 tysięcy złotych. No, za piątkę to już można kupić sobie drugi samochód.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią.

0: do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
1: Gdy żarleje się, strasznie bić się chce, kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
2: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikatą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z delikatą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
1: Milk Patrol.
3: Reklama.
4: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: make money. Yo.
1: Rośnie tragiczny bilans powodzi błyskawicznej w Nepalu. Wśród ofiar nie ma Polaków. Polska domaga się od Facebooka miliarda złotych kary. Martyna Kubka o krok od życiowego sukcesu. Już tylko jeden mecz dzieli polską tenisistkę od awansu do wielkoszlemowego US Open. Michał Wierzchowa. Niemal 1500 osób, w tym kilkuset obcokrajowców, jest poszukiwanych w Nepalu po tym, jak błyskawiczna powódź zmiotła prawie wszystko, co było na jej drodze. Błotnista lawina zalewała miasta i wioski. Nie żyje prawie 200 osób. Polskie MSZ zapewnia.
2: Na ten moment nie mamy informacji o poszkodowanych obywatelach.

0: To jest informacja z naszej ambasady w Delhi.
1: Mówi wiceszef resortu spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Przyczyną powodzi było najprawdopodobniej osunięcie się ziemi. Żywioł wywołał lawinę stopniejącego śniegu, która spłynęła do jednej z rzek. To doprowadziło do powodzi błyskawicznej. Platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który w imieniu polskiego rządu zawnioskował do Komisji Europejskiej, aby nałożyła na właściciela Facebooka i Instagrama karę w wysokości 1 miliard złotych. Chodzi o brak kontroli koncernu Meta nad publikowanymi treściami i o sprawę oszukańczych reklam, w których wykorzystywany jest wizerunek znanych osób i które w niekontrolowany sposób są powielane w portalach społecznościowych. 5 kolejnych samolotów F-35 przyleci jutro do Polski, ogłosiła to właśnie wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Oznacza to, że polska armia będzie dysponowała 8 samolotami tego typu. Całość dostaw 32 maszyn ma się zakończyć w 2029 roku. Samoloty, łącznie 2 eskadry, trafią do baz w Łasku, w Łódzkiem i w zachodniopomorskim w Świdwinie. Na stacjach taniej niż wczoraj benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6,57, a olej napędowy 7,47. To już ostatnie dni z obniżkami, jedynie do końca sierpnia, więc do najbliższego poniedziałku obowiązuje rządowy program obniżający stawkę podatku VAT. Martyna Kubka o krok od życiowego sukcesu. Już tylko jeden mecz dzieli polską tenisistkę od awansu do wielkoszlemowego US Open. Próbę generalną przed nowojorskim turniejem oblała natomiast Maja Chwalińska. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
2: Martyna Kubka ma 25 lat, ale jeszcze nigdy nie grała w singlu wielkoszlemowego turnieju. Od spełnienia marzeń dzieli ją już tylko jeden mecz, bo w drugiej rundzie eliminacji 182 w światowym rankingu Polka pokonała Hiszpankę Marinę Bassols 6-3, 6-2. Teraz czekają starcie z Rosjanką Krystyną Liutową, którego stawką będzie gra w rozpoczynającym się w niedzielę wielkoszlemowym turnieju. Pozostali Polacy już odpadli z eliminacji. Max Kaśnikowski i Katarzyna Kawa w pierwszej rundzie, a Linda Klimowiczowa wczoraj w rundzie drugiej. Iga Świątek, Magdalinet, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak spokojnie szykują się do gry w pierwszej rundzie. Maja Chwalińska postanowiła zagrać jeszcze w Meksyku, ale występ w Monterrey zakończył się ekspresowo. Już w pierwszym meczu rozstawiona z trójką Polka przegrała dziś z Amerykanką Alicia Parks 6-3, 2-6, 2-6.
1: Wszystkie spotkania oglądamy i będziemy je relacjonować.
3: Bonton Radio.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki są już pewne gry w kolejnej rundzie Mistrzostw Europy, ale walczą o jak najwyższe miejsce po fazie grupowej. Jeśli pokonają dziś Niemki, to zapewnią sobie co najmniej drugie miejsce, mówi atakująca Magdalena Stysiak.
4: Każda wygrana jest ważna, mamy jeszcze 3 wygrane na koncie i myślę, że później nikt nie będzie patrzył na to, jak wygrałyśmy, tylko ile punktów mamy.
2: Mecz z Niemkami dziś o 15, a jutro na zakończenie fazy grupowej Polki zagrają w Stambule z Turcją, która również ma na koncie komplety zwycięstw. 2, 3, a może 4. Dziś dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Na pewno czwartkowe wieczory zajęte będą mieć Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, które są bardzo blisko gry w Lidze Europy. Trudno sobie wyobrazić, że Lech nie obroni w starciu z FC Thun aż 7-bramkowej zaliczki, mówi trener Lecha Nils Frederiksen. Najważniejsze jest to, by za dużo nie myśleć o pierwszym meczu. Naszym celem jest wyjść na boisko, zagrać jak najlepsze spotkanie, pokazać dobry poziom i ponownie wygrać. Podchodzimy do tego meczu tak, jakbyśmy zaczynali od 0-0. Jagiellonia w Gruzji zagra z Iberią, którą pokonała u siebie 4-0. Trudniejsze zadanie przed naszymi zespołami w decydujących meczach o Ligę Konferencji. Raków Częstochowa po remisie w Splicie 2-2 zagra dziś z Hajdukiem u siebie, a Górnik Zabrze zagra w Monako po tym, jak tydzień temu przegrał 2-3. W Lidze Mistrzów wszystko jest już jasne. Wiking Stavanger, AEK Ateny, Fenerbahce Stambuł i Slovan Bratysława wywalczyły awans jako ostatnie. Dziś o 18 losowanie terminarza fazy ligowej. W elicie zagra oczywiście Real Madryt, który pod wodzą José Mourinho dobrze rozpoczął sezon w Hiszpanii. Wczoraj wygrał po raz drugi, pewnie pokonał Real Sociedad 4-1, a 3 gole strzelił Kylian Mbappé. I jeszcze tenis. Już tylko Martyna Kubka ma szansę na przejście eliminacji do głównej drabinki US Open. Polka wygrała z Hiszpanką Mariną Bassols 6-3, 6-2 i o pierwszy w karierze awans do wielkoszlemowego turnieju zagra z Rosjanką Krystyną Liutową. Pewni gry w rozpoczynającym się w niedzielę turnieju są Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena Fręch oraz Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans.

0: Liceum Przemysłowa 28.
1: Przez cały dzień w większości kraju będzie słonecznie, jedynie na wschodzie i na krańcach południowych może się bardziej chmurzyć, a na wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Najcieplej na południu 26 stopni, w centrum 23, na północnym wschodzie 21.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28. Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
4: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
5: Tak, tak, wiem, że macie wielkie serca, no i jesteście chętni pomagać się, więc za chwilę podpowiem wam, w jaki sposób można tę pomoc rozszerzyć naprawdę na szeroką skalę. Szczegóły już za chwilę. Tu program oczywiście bontony na lato, w dalszym ciągu wakacyjny program. Wiem, że to ostatni czwartek wakacji, ale jednak minęła już 10:07.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl. Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu Twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
0: Reklama. Bonton na lato.

Tak, tak, ja wiem, że słuchacze Radia Bonton mają pomaganie we krwi. Oj tak, dlatego postanowiłem, że jednak wszem i wobec ogłosimy jeszcze kolejną akcję, do której możecie dołączyć. Być może organizujecie jakieś wydarzenie w naszej okolicy, typu nawet i dożynki, bo teraz ostatnio popularne jest to wydarzenie. No i zapraszacie przeróżnych gości. Pamiętajcie, że również możecie zaprosić takich gości jak przedstawicieli Fundacji DKMS. Tak jest, przyjeżdżają do was na miejsce, rozstawiają swój namiot na waszym wydarzeniu i dzięki temu zachęcają do pomagania, zachęcają do tego, żeby zarejestrować się w ich bazie potencjalnych dawców szpiku. W ten oto sposób można naprawdę na szeroką skalę przyłączyć się do grupy osób walczących z nowotworem krwi. Na pewno już nieraz słyszeliście, jak bardzo ciężko jest znaleźć dawcę. Dlatego tak szeroko zakrojona akcja w poszukiwaniu dawców szpiku na pewno pomoże. Szczegóły oczywiście znajdziecie na dkms.pl. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
2: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę. Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Uwaga! W Kodano Optek w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optek to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optek w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optek.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
9: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
10: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
11: Reklama. Brakuje mi czegoś, normalnie brakuje mi tu czegoś. Myślałem, że chodzi o słodycze, ale jednak nie. Wciąłem właśnie batona i nie, dalej mi czegoś brakuje. Więc może teraz posłuchajmy relacji z trzeciej rundy Pucharu Polski na szczeblu okręgu chełmskiego. Co wy na to? Może to chodzi właśnie o tę adrenalinę sportową, a? Sprawdźmy to. Marcin Piotruk już teraz z nami.
12: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
13: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Za nami trzecia runda Pucharu Polski na szczeblu okręgu chełmskiego. Jeszcze we wtorek Granica Dorokusk uzyskała awans po wyjazdowej wygranej z Unią Rejowiec 3-0. Pozostałe spotkania rozegrały się wczoraj, a w nich Frasati Wojsłowice 5-1 pokonało Hetmana Żółkiewka, Ekoróżanka 3-1 Ogniwo Wierzbica, zaś Kłos gmina Chełm 5-4 ZGKS Brat Cukrownik Sienica Nadolna. Wolne losy w trzeciej turze pucharowych rozgrywek uzyskały natomiast Włodawianka i Ruch Izbica. 12 września pierwszą kolejkę zagrają zespoły, które zakwalifikowały się do drugiej edycji amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet. Zmagania koordynowane przez Astrę Leśniowice zostały podzielone na dwie ligi dopasowane do poziomu doświadczenia oraz umiejętności.
14: Cieszy mnie szczególnie to, że liga będzie miała charakter ponadlokalny. Zagrają w niej bowiem drużyny z Chełma, z całego powiatu chełmskiego, Zamościa, Świdnika i Lublina. W pierwszej lidze zagrają Zadra, czyli poprzedni zwycięzca ligi, Astra 1, Azymut Wierzbica, Dzikie Kotki, Korona Siedliszcze oraz Out Team Zamość. W drugiej lidze wystąpią natomiast NNN Women, Wojsławicki Kobiecy Klub Sportowy, drużyna Są Gorsi, Astra 2, Azymut 2 oraz Dzikie Kotki 2.
13: Mówił prezes Astry Jacek Stańkowski. Rywalizacja w lidze potrwa do 5 grudnia. Jutro darterzy z Chełma i regionu po raz szósty spotkają się w Barze Miś, aby rozegrać następny turniej letniego Grand Prix. Do tych zmagań wracają po 2 tygodniach przerwy, podczas których grali w Pucharze Polski w Zamościu, a także u siebie w 5. chełmskim turnieju deblowym. O tym ostatnim mówi Łukasz Duczmal ze Steel Dart Chełm.
0: W wielkim finale rozpędzeni Jasiu Kisowa skrzyżowali lotki z paniami Nowosad i Stanecka. Początek nerwowy po obu stronach. Sporo niedokładności i szarpanina kończących. W dalszej fazie meczu trzeciego lega więcej argumentów prezentowali panowie, mimo już pod ciągłym naporem rywalek. Zdołali skutecznie zamkać leg za legiem, pieczętując swoje zwycięstwo w całym turnieju wynikiem 5-1. Wielkie brawa dla wszystkich zgromadzonych, świetna atmosfera i zacięta rywalizacja.
13: Początek jutrzejszych i otwartych zmagań w Barze Miś o godzinie 18.
2: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
15: Bonton na lato.

0: Myślę sobie wczoraj, obejrzę sobie Netflixa, coś na pewno się znajdzie ciekawego. I co? I nie mogę go włączyć. Jakiś kod dziwny wyskakuje, mam za stary telewizor z 2015 roku. To wchodziły jakieś dziwne aktualizacje, no i co? I telewizor nie jest kompatybilny z aplikacją i co? I do śmieci, bo kiedyś mi się popsuły złącza HDMI, nie da się podłączyć laptopa. No i szrocik, trzeba iść na zakupy. No dobra, ale wy teraz posłuchajcie, co ciekawego do polecenia mamy dla was do obejrzenia, o ile działa wam telewizor.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Słuchajcie!
3: Co oglądamy?
2: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
4: Hasło tygodnia. Ulubiony film.
5: No dobrze, dotarliśmy do ostatniego odcinka naszego wakacyjnego cyklu Słuchajcie, co oglądamy. Były filmy na ochłodę, podróże, zwroty akcji, animacje, muzyka i kulinarne kadry. A na koniec temat chyba najtrudniejszy ze wszystkich, czyli ulubiony film. I tutaj mamy mały problem. Chciałam wybrać inny film, ale... No właśnie, ja naprawdę nie lubię komedii romantycznych. Naprawdę. Ale jest jeden film, dla którego jestem gotowa zawiesić tę zasadę, wyrzucić ją przez okno i jeszcze machać jej na pożegnanie. Kocha, lubi, szanuje z 2011 roku. Film wyreżyserowali Glenn Ficarra i John Reka, a scenariusz napisali Dan Fogelman, Glenn Ficarra i John Reka. W obsadzie mamy m.in. Steve'a Carella, Julianne Moore, Ryana Goslinga i Emma Stone. Tę dwójkę uwielbiam. A kiedy do tego zestawu dodamy jeszcze Marisę Tomei i Kevina Bacona, robi się naprawdę imponująco. W Kevinie kocham się od lat 90. Dobra, lecimy dalej.

Historia zaczyna się od Cala Weavera. Ma żonę, dzieci, dom i życie, które z zewnątrz wygląda całkiem dobrze. Do momentu, kiedy żona oznajmia mu, że chce rozwodu. Cal nagle trafia do świata randek, o którym nie ma zielonego pojęcia. I wtedy pojawia się Jacob, grany przez Ryana Goslinga, elegancki, pewny siebie facet, który postanawia nauczyć Cala, jak odzyskać dawną pewność siebie. I właśnie tutaj film zaczyna być czymś więcej niż kolejną historią o facetach, którzy próbują poderwać kobiety. Bo pod tą całą komediową warstwą mamy opowieść o miłości, która potrafi się pogubić. O tym, że można być z kimś przez kilkanaście lat i nagle przestać się widzieć. O pierwszym zakochaniu, zdradzie, samotności, rodzicielstwie i o tym, że czasami najbardziej potrzebujemy nie nowego życia, tylko zrozumienia tego, które już mamy. A teraz najważniejsza część. Tak jest, Ryan Gosling. To jest film, w którym jego Jacob jest tak absurdalnie pewny siebie, że można się zastanawiać, czy producenci nie powinni byli dołączyć ostrzeżenia. Oglądanie może powodować gwałtowny spadek wiary we własną garderobę. Ale najlepsze jest to, że film nie zatrzymuje go na poziomie idealnego podrywacza. Z czasem okazuje się, że pod garniturem, drogim zegarkiem i perfekcyjnie przygotowanymi tekstami jest po prostu facet, który również bardzo chciałby znaleźć miłość. I właśnie dlatego ten film działa. Ciekawostka. Ryan Gosling i Emma Stone zagrali razem w tym filmie, a ich ekranowa chemia spodobała się widzom tak bardzo, że kilka lat później ponownie spotkali się na planie. Tym razem w La La Land. I trudno nie zauważyć, że właśnie ta para potrafi na ekranie stworzyć wyjątkową mieszankę humoru, napięcia i zwyczajnej sympatii. A sam tytuł filmu z angielskiego Crazy Stupid Love właściwie mówi wszystko. Miłość jest czasami szalona, czasami głupia, czasami kompletnie nieracjonalna. Ale chyba właśnie dlatego tak dobrze nadaje się na kino. I tak dochodzimy do końca naszej wakacyjnej podróży. Słuchajcie, przez te tygodnie wybieraliśmy filmy według różnych kategorii, ale dziś nie wybieram filmu dlatego, że jest najlepszy, najbardziej ambitny czy najbardziej przełomowy. Wybieram go dlatego, że po prostu uwielbiam go i kocham. I chociaż nadal będę twierdzić, że nie lubię komedii romantycznych, to dla kocha, lubi, szanuję, robię wyjątek. Bezgraniczny. A na koniec naszego wakacyjnego cyklu zostawiam Was z muzyką z filmu, który, jak się okazuje, czasami potrafi przekonać nawet największego, czyli mnie, przeciwnika komedii romantycznych. Dziękuję, że oglądaliście, a właściwie słuchaliście razem ze mną. Do usłyszenia.

0: Dla Twojego auta oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama. Bonton na lato.

0: Kontynuujemy sobie oczywiście na naszej antenie, 10 minut przed 11, tak jest, już jest 10.50, serio. No i odwiedzamy nasz portal supertydzień.pl. No i tam czytam, że policjanci z Lubelszczyzny przez 2 dni mieli naprawdę sporo roboty, wiecie. Grafik im na tyle się napił, że ho. Podobno odwiedzili ponad 1200 adresów i zatrzymali 112 osób. Wśród nich było 9 osób ściganych listami gończymi. Funkcjonariusze odwiedzili m.in. mieszkania, hostele i inne miejsca, w których mogli ukrywać się poszukiwani. Swoją drogą, jak tak czytam tę historię, to tak jak z filmu, prawda? Tu normalna sprawa dla niektórych w zasadzie. No, nawet nie chcę sobie wyobrażać, jakie to jest uczucie, kiedy o 5 nad ranem, kiedy jeszcze człowiek sobie smacznie śpi, wchodzą panowie ubrani na czarno i krzyczą...
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub

0: egzaminu ósmoklasisty. Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Hełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna, firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Hełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Problemy z GPS-em? Na północy Polski rośnie skala zakłóceń. Para prezydencka zaprasza do udziału w Narodowym Czytaniu Dziadów Mickiewicza. Rekordowy set w meczu siatkarzy. Posłuchajcie, jak długo trwał. Michał Pierzchała. Rośnie skala zakłóceń systemów nawigacji satelitarnej w północnej Polsce. Dane ekspertów z Instytutu Łączności wskazują, że w tym roku w niektórych miesiącach tylko w co dziesiąty dzień w Trójmieście i okolicach nie było takich problemów. Doktor Rafał Niski z Instytutu mówi, że kłopoty nie dotyczą już tylko aplikacji taksówkowych czy jednośladów na wynajem.
1: Możemy mieć taką sytuację, że nas zlokalizuje smartfon zupełnie w innym miejscu i nie jesteśmy w stanie odebrać przesyłki. Aplikacja bankowa stwierdzi, że nagle jesteśmy za granicą i odmówi nam dostępu do naszych środków, czy

0: nasze dzieci, które mają jakieś smartwatche, nagle znajdują się na środku Bałtyku, co może spowodować poważny stres.
1: Ekspert zaleca mieć ograniczone zaufanie do aplikacji opartych na lokalizacji GPS. Trzeba też bardzo uważać na posługiwanie się dronami, nad którymi nad Bałtykiem bardzo łatwo stracić kontrolę. Seria wybuchów w ukraińskiej stolicy. Rosjanie po raz kolejny w ciągu kilkunastu godzin dronami i rakietami zaatakowali Kijów. Niemal przez całą noc atakowana była także Odessa. Według amerykańskiego wywiadu Rosjanie tej zimy chcą znacznie zwiększyć liczbę ataków na ukraińskie miasta, ostrzeliwując je praktycznie codziennie. Para prezydencka zaprasza do udziału w Narodowym Czytaniu Dziadów Adama Mickiewicza. To jedno z najważniejszych dzieł polskiej kultury, prawdziwa lektura lektur, stwierdził prezydent. Finał akcji odbędzie się w sobotę, 5 września. Akcja Narodowego Czytania zainicjowana została w 2012 roku wspólną lekturą Pana Tadeusza. W kolejnych latach odbywało się wspólne czytanie, m.in. dzieł Fredry, Sienkiewicza czy Prusa. W ubiegłym roku była to poezja Jana Kochanowskiego. 2, 3, a może 4. Dziś dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Na pewno czwartkowe wieczory zajęte będą mieć Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, które są bardzo blisko gry w Lidze Europy. Michał Waszkiewicz.
2: Lech Poznań pokonał tydzień temu Tun 7-0, a Jagiellonia wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. Trudno uwierzyć, że wyjazdowe rewanże będą dziś czymś więcej niż tylko formalnością. Choć trener drużyny z Białegostoku Adrian Siemieniec mówi o bojowym nastawieniu.
3: Jak mamy szczery, to wynik pierwszego meczu za bardzo mnie nie interesuje jako trenera. Przyjechaliśmy, żeby wygrać spotkania, nie żeby bronić zaliczki.
2: Trudniejsza przeprawa czeka nasze drużyny w walce o Ligę Konferencji. Raków Częstochowa zagra z Hajdukiem po tym, jak w Splicie zremisował 2-2, a Górnik w Zabrzu przegrał 2-3 z Monako, a dziś zamierza powalczyć, mówi trener Michał Gaszparik.
4: Ta wiara na pewno jest prawdopodobnie decydująca. W tym meczu będzie ta pierwsza bramka.
2: Jaga zagra o 18, Górnik o 18.45, Raków o 19, Alech o 20.
1: Aż 89 minut trwał set w towarzyskim meczu siatkarzy Włochy-Niemcy. Według niemieckiego Związku Piłki Siatkowej długość tego seta jest światowym rekordem w oficjalnych meczach. Dotychczas najdłuższą partię trwającą 62 minuty zanotowano w spotkaniu Argentyna-Polska w Lidze Narodów.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Ponad 240 tysięcy paczek papierosów o wartości blisko 5 milionów złotych przejęli celnicy w Dorohusku. Nielegalny towar ukryto w atrapach Bell z folią budowlaną. Kierowca ciężarówki usłyszał zarzut przemytu celnego. 18 września w hali Mosir odbędą się chełmskie targi pracy pod hasłem Twoja kariera. Zaczyna się tutaj. Na uczestników będą czekać pracodawcy, ale będzie też strefa VR oraz pomoc ekspertów w przygotowaniu CV. W niedzielę w Siennicy Różanej odbędą się dożynki powiatu krasnostawskiego. W programie znalazły się tradycyjny korowód, prezentacja wieńców, będzie polowa msza oraz obrzęd dożynkowy. Nie zabraknie też atrakcji dla rodzin i koncertów. Gwiazdą wieczoru będzie belgijski wokalista Denzel, znany z hitu Pump It Up. Początek wydarzenia zaplanowano w południe.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
1: 26 stopni pokażą dzisiaj termometry na południu kraju, w centrum 23, na północnym wschodzie najmniej 21. Wszędzie sporo słońca, chociaż na wschodzie i krańcach południowych może nieco bardziej się chmurzyć.
7: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
8: Bonton na lato.
9: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
10: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
11: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska, 7.
12: Dzień dobry, tak. No tak, to ja znowu, na co wymyśleliście? Nie jest po 12, tylko po 11. No aż tak szybko ten czas w czwartek dzisiaj nie pędzi, moi drodzy, nie pędzi. 6 po 11 dokładnie. Cześć wszystkim, tu Fox.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nie przyjemnością? Postaw na komfort.

0: precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Reklama. Bonton na lato.

Dzień dobry, drodzy słuchacze. No to teraz proszę się przyznać. Bez bicia i bez straszenia. Kto teraz jedzie autem i nie ma zapiętych pasów? A? A kto jeszcze stosuje sztuczkę, żeby auto nie wydawało wam komunikatu, że nie macie zapiętych pasów i przepina je za sobą, za plecami? Co? No proszę się przyznać. No dobra, nie będę was tutaj szantażował, tylko sprawdzam, ile w ogóle można dostać się mandatu za niezapięte pasy. No i okazuje się, że można dostać stówkę, więc symbolicznie okej, to nie jest jakoś dużo, strasznie dużo, ale uwaga, 5 punktów karnych może zrobić robotę, jeśli jesteście pod kreską. Bonton Radio i

0: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Jak

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
4: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
5: Reklama. Spokojne, czy jednak ekscytujące informacje lokalne Radia Bonton? Kto wie, posłuchajmy zatem kolejnego wydania. Minęła już 11.30.
6: Czas na wiadomości lokalne Radia Bonton. Jest 11.30. Eliza Kudalska-Nowosad. Profesjonalnie przygotowane atrapy Bell z folią budowlaną miały zmylić celników. W rzeczywistości w ciężarówce jadącej z Ukrainy ukryto ponad 240 tysięcy paczek papierosów. Przemyt udaremnili funkcjonariusze lubelskiej służby celno-skarbowej podczas kontroli na przejściu granicznym w Dorohusku.
7: Samochód ciężarowy wjeżdżał do Polski z Ukrainy w procedurze tranzytu i zgodnie z dokumentacją celną miał przewozić do Wielkiej Brytanii Bell z folią budowlaną. Podczas kontroli funkcjonariusze ustalili, że deklarowany ładunek to w rzeczywistości atrapy. Wewnątrz Bell ukryto ponad 240 tysięcy paczek papierosów. Na opakowaniach papierosów nie było żadnych znaków akcyzy. Sposób przygotowania atrap wskazywał na profesjonalne działanie. Konstrukcja miała imitować rzeczywisty towar i utrudnić wykrycie przemytu.
6: Mówi Michał Deruś, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Szacunkowa wartość rynkowa towaru wynosi blisko 5 milionów złotych. Sprawę prowadzą funkcjonariusze Komórki Dochodzeniowo-Śledczej Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej pod nadzorem prokuratury rejonowej w Chełmie. Kierowca ciężarówki usłyszał zarzut przemytu celnego. Grozi mu grzywna do 720 stawek dziennych, kara pozbawienia wolności albo obie kary łącznie. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono od niego 10 350 zł. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP wraz z Powiatowym Urzędem Pracy po raz kolejny

0: Kolejne zapraszają na chełmskie targi pracy. Tegoroczna odsłona pod hasłem Twoja kariera zaczyna się tutaj. Jest skierowana do szerokiego grona interesantów. O czym więcej? Eliza Mazurek z chełmskiego OHP.
1: Targi te kierujemy do osób, które szukają pracy, chcą zmienić swoją ścieżkę zawodową albo też dopiero planują karierę i będą wchodzić na rynek pracy. Na miejscu będzie można spotkać się z pracodawcami, będzie można poznać aktualne oferty pracy, ale też szkoleń czy też innych możliwości zmiany zawodu. Będzie również można skorzystać z porad specjalistów do spraw rynku pracy, m.in. doradców zawodowych. Chcielibyśmy, żeby te targi pracy nie były tylko targami ofert, ale chcielibyśmy też, żeby to były targi dobrych spotkań, nawiązywania kontaktów, inspiracji, no i przede wszystkim konkretnych możliwości.
0: Na miejscu obecni będą pracodawcy, ale organizatorzy przewidują także atrakcje. Będzie można odwiedzić chociażby strefę VR, a także z pomocą ekspertów skonstruować CV na potrzeby współczesnego rynku pracy. Wydarzenie odbędzie się 18 września między 10 a 13 w chełmskiej hali MOSiR.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: A już w najbliższą niedzielę Siennica Różana będzie gospodarzem dożynek powiatu krasnostawskiego. Tegoroczne święto plonów połączy tradycyjne obrzędy i uroczystości z rodzinną zabawą oraz koncertami. Obchody rozpoczną się od korowodu na plac Żniwny, gdzie delegacje zaprezentują przygotowane wieńce dożynkowe. Następnie odprawiona zostanie polowa msza święta w intencji rolników. Ważnym elementem wydarzenia będzie również tradycyjny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Jawor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Podczas oficjalnej części uroczystości starostowie dożynek Monika Daniluk i Andrzej Mochniej przekażą gospodarzom symboliczny bochen chleba wypieczony z tegorocznego ziarna. Nie zabraknie też wyróżnień dla osób zasłużonych dla rolnictwa. Po części oficjalnej stadion w Siennicy Różanej zamieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Najmłodsi będą mogli obejrzeć plenerowy spektakl Magik i Mistrz Wpadek, a później wystąpi zespół Jawor. Na scenie pojawią się także zgrani chłopcy. Kulminacją muzycznej części wydarzenia będzie koncert Danzela, który rozpocznie się o 20. Belgijski artysta zdobył popularność dzięki przebojowi Pump It Up, który stał się międzynarodowym hitem. Na uczestników czekać będą również stoiska instytucji i lokalnych organizacji, wystawy twórczości artystycznej, prezentacje szkół i jednostek z terenu powiatu oraz oferta gastronomiczna. Na tegoroczne dożynki powiatowe zapraszają starosta krasnostawski Janusz Szpak i wójt gminy Siennica Różana Leszek Proskura.

0: Zajrzymy, a dokładnie zajrzy Jarosław do kartki z kalendarza. Pod względem muzycznym na pewno coś ciekawego się wydarzyło, na pewno jestem pewien. No ale co dokładnie wie właśnie on. Oddajemy głos Jarkowi.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Jarek Hołota, witam i zapraszam na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do muzycznej kartki z kalendarza z 27 sierpnia i sprawdzamy, co ważnego wydarzyło się tego dnia na światowych listach oraz w muzycznych studiach. Zaczynamy w roku 1937. W tym dniu urodziła się Alice Coltrane, ceniona amerykańska

pianistka, organistka i kompozytorka jazzowa, która wywarła ogromny wpływ na rozwój muzyki improwizowanej. Przenieśmy się do roku 1953. Na świat przyszedł Alex Lifeson, legendarny gitarzysta i współzałożyciel kanadyjskiej formacji prog-rockowej Rush, uważany za jednego z najbardziej innowacyjnych muzyków w historii rocka. W kalendarzu zapisujemy rok 1956. Swoje 70. urodziny celebruje dzisiaj Glenn Matlock, basista i współautor najważniejszych utworów kultowej brytyjskiej grupy Sex Pistols, w tym nieśmiertelnego Anarchy in the UK. Zaglądamy do roku 1970. 27 sierpnia urodził się Tony Cannell, basista i współtwórca sukcesu grupy No Doubt, z którą podbił światowe listy przebojów na przełomie wieków. Naszą dzisiejszą czwartkową kartkę zamykamy jednak rokiem 1995 i piosenką, która pod koniec lata tamtego roku nie schodziła z czołówek światowych list przebojów. Przenieśmy się o 31 lat wstecz. Brytyjski wokalista Seal podbił stacje radiowe swoim gigantycznym, nastrojowym hitem Kiss from a Rose, wyciągniętym ze ścieżki dźwiękowej do filmu Batman Forever. Genialna aranżacja, charakterystyczny wokal i niesamowity klimat przyniosły mu statuetki Grammy i status absolutnego klasyka lat 90. To fantastyczne brzmienie do podkręcenia dobrego nastroju w radiu Bonton. Przed nami Seal i Kiss.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna. Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
3: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
4: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1199 zł.
5: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama. Bonton na lato.

0: No dobra, moi drodzy, zbieram swoje manatki, bo tak dużo się narobiło tych wszystkich dokumentów. Tu wokół mnie dzisiaj dużo jakichś oświadczeń, pełno jakichś dokumentów, jakichś umów podrukowanych. Tu jakieś nagrody na konkursy. No dziś jakieś porządki się zaczęły robić tutaj w naszej redakcji. No w sumie ja zacząłem sobie robić, bo tak trochę zalega tego wszystkiego. Wakacje się kończą, trzeba to wszystko ogarnąć, prawda? No i też kończy się nasze spotkanie w programie Bonton na Lato, więc ja za dzisiaj wam serdecznie dziękuję. No, mogę wam zaoferować na przykład o 12 dogadane tu jest z ludźmi, także będą z ludźmi. Z wami będą wam cały czas świadczyć usługi typu wiadomości. No i punktualnie o 12 informacje z kraju i ze świata, będzie prognoza pogody i tak dalej. Na wiadomości sportowe 12.30 też Marcin będzie dla was miał świeżutkie, piękne, lokalne. No, żebyście na bieżąco byli ze wszystkim. No, wszystko jest dogadane, więc po prostu bądźcie razem z nami, a my osobiście słyszymy się jutro po 7. Trzymajcie się, cześć.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Mocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Mamy 12 w Radiu Bonton. Czas na popołudnie w rytmie lata.
2: W PKOL-u zatrzymany. Chodzi o zegarek i giełdę Zonda Krypto. Polska też chce kary dla Mety, właściciela Facebooka i Instagrama. Parki nie dla hulajnóg elektrycznych. Polskie miasta już planują zmiany. Agnieszka Trojanowska-Bis. W obstawie i w drodze do prokuratury w Katowicach jest prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zatrzymanie odbyło się na zlecenie prokuratury w ramach śledztwa dotyczącego Zonda Krypto, zbankrutowanej giełdy kryptowalut. Śledczy badają, czy faktycznie Radosław P. miał otrzymać od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala luksusowy zegarek wart 40 tysięcy euro. W zamian szef PKL-u miał wykorzystać swoje kontakty z rządzącymi, by zapewnić Kralowi bezkarność, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
3: Ten parasol nad tymi wszystkimi, którzy chcieli chronić przestępców z Zonda Krypto, był rozciągnięty. Dzisiaj zaczynają się zatrzymania, które w przyszłości też będą skutkowały zarzutami. Mamy do czynienia z wieloma przekrętami, które były przy Zonda Krypto.
2: Prezes PKOL-u utrzymuje, że zegarek był jego prywatnym zakupem za prywatne pieniądze przekazane w ratach Przemysławowi Kralowi, czyli szefowi Zonda Krypto. Dziś ruszają sekcje zwłok polskich pielgrzymów, którzy zginęli w tragicznym wypadku na autostradzie na Węgrzech. Ich ciała wczoraj przetransportowane zostały do Krakowa wojskowymi samolotami CASA. Marcin Starzec śledzi tę sprawę.
4: Każde z ciał zbadają specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej. Prokuratura chce w ten sposób dokładnie ustalić przyczyny śmierci. Dopiero po zakończeniu sekcji trumny będą mogły zostać przekazane rodzinom zmarłych. Wciąż trwa też leczenie poszkodowanych. W węgierskich szpitalach pozostają 3 najciężej ranne osoby. Kolejnych 3 rannych leczy się w szpitalach w Rzeszowie.
2: Do wypadku doszło ponad tydzień temu, gdy autokar wracający z pielgrzymki do Meczugorje zjechał z drogi. Zginęło 12 z 59 pasażerów. Polski rząd chce kary dla amerykańskiego koncernu

0: technologicznego Meta i to kary wysokiej, bo wysokości 250 milionów euro. Jest już w tej sprawie wniosek ministra cyfryzacji do Komisji Europejskiej. Wśród zarzutów dezinformujące treści, które są reklamami, na których Meta jako koncern zarabia. O czym Szymon Kępka?
1: Katalizatorem zdecydowanych działań rządu wobec amerykańskiej Mety jest przypadek Rafała Brzoski i deepfake'ów z jego udziałem. On sam również chce zmian.
2: Chcemy, aby ci, którzy zarabiają na przestępstwach lub są współsprawcami przestępstwa, po prostu za to ponosili realną odpowiedzialność finansową. Pewnie Państwo zauważyliście, jak szybko Meta w dniu wczorajszym zawarła ugodę ze Stanami, które pozwały Metę.
1: Ruch wicepremiera Gawkowskiego komentuje już Pałac Prezydencki, rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
3: No jeżeli rzeczywiście doszło do naruszenia jakichś przepisów, to działanie pana premiera Gawkowskiego jest słuszne, w tym sensie, że powinno być to zbadane obiektywnie.
1: Teraz ruch po stronie Komisji Europejskiej.
0: Wczoraj Meta zgodziła się zapłacić prawie 17 miliardów dolarów i wprowadzić mechanizmy zabezpieczające w sieci amerykańskie dzieci po zarzutach o ich uzależnianie. Wyrzucenie hulajnóg elektrycznych z parków planuje Łódź. To odpowiedź na pojawiające się coraz częściej niebezpieczne sytuacje z udziałem użytkowników tych pojazdów. Odpowiednie zapisy miałyby trafić do regulaminu. Konsultacje społeczne już po wakacjach, a zakazy w parkach miałyby się pojawić do końca roku.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: 3 minuty po 12 sprawdzamy prognozę pogody. Aktualnie w Chełmie mamy około 22 stopni. Ciśnienie na poziomie 1023 hektopaskali. Na niebie umiarkowane zachmurzenie. Tak też zostanie raczej do końca dnia. Dzisiaj maksymalnie 24-25 stopni Celsjusza.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: W rytmie lata.
7: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
8: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
5: Czwartek do weekendu, jeszcze kawałek, a ten kawałek spędzimy oczywiście w rytmie lata na falach Radia Bonton. Popołudniowy Janek Zieliński z tej strony. Do 17 oczywiście jestem z wami i serwuję wam najlepsze kawałki po tej stronie Wisły i nie tylko. Usłyszycie chociażby doniesienia z lokalnego sportu. O 12.30 Marcin Petruk powie o licznych medalach lekkoatletów chełmskiego agrosu, a 12.20 to 5 minut dla gminy Chełm. Pozostałe punkty programu odkryję wam po drodze. Thank you.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737. Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Giganci programowania Helm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu Click On. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.gigancieprogramowaniaedu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie.

0: Sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

0: Samorządowe 5 minut. Gmina Chełm.
1: Dzisiaj w Samorządowym 5 minut rozmawiam z zastępcą wójta gminy Chełm Arturem Kubackim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, witam pana redaktora.
1: Zaczniemy od pieniędzy, które gmina pozyskała i to na bardzo pozytywny, jeżeli chodzi o mieszkańców, o wygląd samorządu i o ekonomię temat, czyli kwestie odpadów.
2: Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymaliśmy kwotę ponad 82 tysięcy złotych. Możemy przeznaczyć te środki na uprzątanie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku. Docelowo może to być pieniądz, który zostanie wykorzystany w naszej gospodarce odpadami. Dla skali porównania, jaka kwota jest to znacząca, to powiem, że średnio miesięcznie wydajemy na odbiór odpadów od mieszkańców około 230 tysięcy, czyli 82 tysiące jest taką znaczącą kwotą, która znacznie pomoże nam zbilansować i poprawić pewne obszary w tym zakresie.
1: Warto wspomnieć o funkcjonującym na terenie gminy Chełm PSZOK. Ten znajduje się u Państwa w Depułtyczach. Jest to realne źródło oszczędności, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami. Gdyby nie ten PSZOK, to gmina musiałaby mieszkańcom wystawiać zdecydowanie wyższe rachunki za odbiór odpadów?
2: Szanowni Państwo, wszystkie nasze działania są ukierunkowane

0: ukierunkowane na jak najbardziej efektywne wykorzystanie wpłat, które pobieramy za odbiór odpadów i między innymi takim działaniem jest prowadzenie typu PSZOK-u, na którym możemy zbierać pewne asortymenty odpadów, które możemy przekazać lub wykorzystać w celach, które znacznie poprawią ekonomikę gospodarki komunalnej. Między innymi rozmawiamy tutaj o odpadach budowlanych, o elektrosprzęcie, o odpadach zielonych. I tutaj są różne kanały i drogi i firmy, które w sposób efektywny je wykorzystują i znacznie poprawia nam to finanse w tym obszarze. To jest bardzo ważna dziedzina. My sukcesywnie planujemy i działamy w ulepszaniu i w rozbudowie tego PSZOK-u, żeby on był jak najbardziej wygodny dla mieszkańców, jak najbardziej efektywny, ekologiczny i estetyczny.
1: Dzisiaj rolnicy, którzy uprawiają większe areały, mają bardzo poważny problem z big bagami, w których przywożą nawozy. To już nie są małe 50-kilogramowe worki, tylko no, nawet chyba tona w takim big bagu się mieści. Z punktu widzenia gospodarki komunalnej jest to poważne zagrożenie i tutaj Państwo też wychodzicie naprzeciw oczekiwaniom rolników.
0: Oczekiwania rolników w tym zakresie są bardzo ważne, dlatego że odpady, które powstają w ramach gospodarki rolnej, nie są odpadami komunalnymi, ale tutaj przy naszym zaangażowaniu gminy, struktury mojego Wydziału Ochrony Środowiska podejmujemy skuteczne działania i po raz kolejny pozyskaliśmy możliwość zbiórki i oddania bezpłatnego odpadów typu big bagi, folie rolnicze i co najmniej dwa razy w roku dokonujemy takiego odbioru. Rolnicy przywożą je na PSZOK. Myślę, że są zadowoleni. Głosy słyszałem zadowolenia. Negatywów jakoś nie udało się tutaj odczuć. Myślę, że to jest skuteczne. Nie zalega to, nie zagraża środowisku, nie zalega u rolników, nie przeszkadza, nie psuje estetyki i przede wszystkim jest proekologicznie wykorzystane już w dalszym procesie przetwarzania.
1: To zmieniamy teraz absolutnie temat. Za chwilę pierwszy wrześniowy dzwonek i tutaj w szkołach w gminie Chełm nie można było mówić o wakacjach, bo chyba w każdej z 6 szkół w czasie wakacji były prowadzone no, nawet bardzo zaawansowane prace remontowe.
0: Oczywiście wakacje były ważnym elementem odpoczynku, nabrania energii, ale w tym czasie również odbywały się prace remontowe. Intensywnie przygotowywaliśmy się do 1 września i tak były zaangażowane w to nasi pracownicy gospodarczy w poszczególnych szkołach, za co bardzo im dziękuję, konserwatorom, którzy byli zaangażowani i wykonywali drobne prace naprawcze w okresie wakacyjnym, jak również panie, które uprzątały pomieszczenia i przygotowały je do funkcjonowania w nowym roku szkolnym. Angażowaliśmy również środki budżetowe na ten cel i pracowały firmy zewnętrzne. Wykonano wiele prac, które mogły poprawić jakość kształcenia i stan techniczny budynków. Między innymi były to malowania budynków, malowania wewnątrz, mycie budynków, remonty schodów. Zamontowano 2 wideodomofony z systemem kontroli dostępu do szkół, co znacznie poprawi bezpieczeństwo. Wykonano cyklinowanie w 2 salach gimnastycznych na terenie naszej gminy, cyklinowania, jak również lakierowania i przystosowania. Wkrótce w Strupinie Dużym również pojawią się niewielkie trybuny na sali gimnastycznej, co też atrakcyjnie, rozgrywane tam na przykład turnieje piłki siatkowej.
1: I tymi optymistycznymi informacjami kończymy spotkanie z gminą Chełm. Moim rozmówcą był zastępca wójta Artur Kubacki. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Samorządowe 5 minut. Gmina Chełm.
3: Reklama.
4: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług.

0: Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej!
8: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Reklama. Na program zaprasza sponsor AluPoint. Wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio. Sport.
10: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Z 8 krążkami wrócili z Lublina lekkoatleci MKS-u Agroschelm, którzy startowali w Mistrzostwach Województwa. Podczas inauguracji drugiej części sezonu letniego rywalizowali w gronie zawodników z naszego regionu, jak też świętokrzyskiego, małopolskiego i podlaskiego, mówi trener Marek Mazurek.
11: Złote medale zdobyli Wiktoria Nadolska w biegu na 600 metrów i Ksawery Murz w biegu na 2000 metrów. Srebrne medale Gabriel Sadło w rzucie oszczepem i rzucie dyskiem oraz Józefczak Franciszek w biegu na 600 metrów. Brązowe obyć Dagna w skoku wzwyż i wieloskoku oraz Harkot Kacper w rzucie młotem. Pozostali reprezentanci naszego klubu najczęściej plasowali się w pierwszej dziesiątce w swoich konkurencjach.
10: W Mistrzostwach Województwa Lubelskiego trzykrotnie stawali natomiast na podium lekkoatleci MKL-u Chełm. O wynikach trener Łukasz Sarej.
12: Zwycięstwo Dawida Kistera na 100 metrów przez Płotki z wynikiem 47-40. Trzecie miejsce Nikodema Milana 100 metrów 12-24 i srebrny medal Julii Laskowskiej na 80 metrów przez Płotki z wynikiem 13-11. Warto także wspomnieć o bardzo dobrym biegu Nikodema na 300 metrów 39-59, Martyny Wojewódzkiej 13-31 na 100 metrów, a także Laury Stępkowskiej na 80 metrów przez Płotki 13-61.
10: W najbliższy weekend chełmscy lekkoatleci wezmą udział w rywalizacji w Stalowej Woli. W niedzielę pierwszy mecz rundy jesiennej w chełmskiej klasie A rozegrają piłkarze Startu Krasnystaw. Skład nie miał za wiele czasu na przygotowania, a niedawno stanowisko jego szkoleniowca przejął Roman Rossa, wcześniejszy trener okręgowej Unii Rejowiec, z którym drużyna rozegrała dwa sparingi.
13: Pierwszym zmierzyliśmy się z Wrocławiem, Wojsławice w niedzielę. Troszeczkę okrojonym składzie, ale taki pierwszy mecz, więc bardzo pozytywny oddźwięk. Wygraliśmy 3-0, natomiast sama gra też napawa optymizmem. Jesteśmy w fazie budowy, więc zgrywamy się, wypracowujemy pewne rzeczy, więc to granie jest najważniejsze dla nas, a myślę, że jak na pierwszy raz to fajnie to wyglądało. Natomiast drugi sparing rozegraliśmy bez Dołnieli. również bardzo fajnie się zaprezentowaliśmy już tym razem na swoim boisku, 5-0 wygraliśmy, dobra postawa całej drużyny.

0: Nowy sezon Start Krasny Staw rozpocznie od meczu wyjazdowego, w którym powalczy o punkty z Wiktorią Żmudź.
1: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
2: W rytmie lata.

Pamiętacie, jak odwołali koncert Kanye'ego Westa w Polsce? Tak dość niedawno mogliście o tym słyszeć w Radiu Bonton. Niegdyś popularny raper popadł w mocną niesławę poprzez regularne wychwalanie Hitlera chociażby. Amerykanin szuka innych miejsc i tym sposobem zawędrował do Rosji. Bilety na jego występ w Sankt Petersburgu wyprzedano na pniu, ale okazało się, że tam go nie chcą, kasali mu paszą won i podobno decyzja o anulowaniu koncertu wyszła z samej góry, jeżeli chodzi o władzę. Także do swidania, czy coś takiego?

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512-835-211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl. Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy.

0: 1-800-665-64-39.
1: Firma Monter, hełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, hełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
2: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
3: W rytmie lata. Na 104,9 FM. Los.

Sezon dożynkowy w pełni, za nami chociażby impreza w Drohusku, z której fotorelacje znajdziecie na stronie Radia Bonton. Zapraszam Was tam gorąco. Gręcej niż to, co mamy ostatnio za oknami, chociaż zapowiadają upalny piątek. Ale więcej o pogodzie opowiem Wam po wiadomościach o 13 w rytmie lata. Tam z kolei usłyszycie o zatrzymaniu szefa PKOL-u i wielkich balonach w Polsce. Ciekawe, dokąd mogły lecieć. Albo gdzie są. Tak naprawdę, chyba w tym momencie z moim stanem wiedzy, wszędzie. Oczywiście w Polsce. Fleetwood Mac, Everywhere. 5 minut do godziny 13 na 104,9 FM.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
3: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Reklama.
4: Mamy godzinę 13.
5: Po bardzo spokojnym zatrzymaniu trwa transport szefa PKOL-u do prokuratury. Wielkie balony wylądowały w Polsce, interweniowali pirotechnicy. Wakacje kończą się, ale upały jeszcze przed nami. Są alerty pogodowe. Agnieszka Trajnowska-Bis. Zatrzymanie przebiegło bardzo spokojnie, tak o dzisiejszej akcji w sprawie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego mówi policja. Funkcjonariusze cały czas prowadzą czynności na miejscu zatrzymania Radosława P., który obecnie jest przewożony do prokuratury w Katowicach. Zatrzymanie ma związek z aferą Zonda Krypto. Nieoficjalnie chodzi m.in. o przyjęcie korzyści majątkowej, czyli drogiego zegarka. O dużej aferze mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
6: Mamy świadka koronnego, który mówi, komu wręczą pieniądze, naszą te pieniądze, dlaczego ten parasol nad tymi wszystkimi, którzy chcieli chronić przestępców z Zonda Krypto, był rozciągnięty.
5: A minister sprawiedliwości we wpisie w mediach społecznościowych sugeruje, że szef PKOL-u usłyszy prawdopodobnie jeszcze dziś zarzuty. Policja odnalazła 4 balony, które nadleciały znad Białorusi. To balony przemytnicze z doczepionymi ładunkami papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wylądowały w Jaśnicach, na dachu budynku urzędu gminy, na polu w Jabłonce Kościelnej, w Zygmuntach na linii energetycznej oraz w Tajnie Podjeziornym. W sprawie interweniowali pirotechnicy. W sumie zebrano i zabezpieczono ponad 30 tysięcy paczek papierosów. Jak donoszą mundurowi, to jedna z większych konstrukcji balonowych, które kiedykolwiek wleciały do Polski. Ponad 270 osób zginęło, prawie 1500 wciąż uważa się za zaginione. To najnowszy tragiczny bilans wczorajszej powodzi błyskawicznej w Nepalu i Tybecie. Wśród ludzi, których los pozostaje nieznany, jest niemal 800 cudzoziemców. Polskie MSZ uspokaja, że nie posiada informacji, by w zdarzeniu ucierpieli Polacy, o czym Tomasz Rokowski.
7: Wśród zaginionych turystów jest ponad 100 obywateli Indii, 54 Amerykanów, więcej niż 30.

0: Brytyjczyków i tyle samo Australijczyków. Nepal jest krajem rozwijającym się, nie dysponuje takimi zasobami, jakie my mielibyśmy w takim przypadku, więc dostęp do informacji jest utrudniony. Mówił premier Australii Anthony Albanese. Wysłanie pomocy na miejsce ogłosiły między innymi USA, Chiny, Unia Europejska oraz Indie. Początkowo nepalskie władze przypuszczały, że do powodzi doprowadziło trzęsienie ziemi. Amerykańska służba geologiczna przekazała jednak, że jej przyczyną było zawalenie się lodowca, masa błota i skał runęła do rzeki, wywołując katastrofalną powódź w miasteczkach i dolinach.
1: Udało się wyczyścić kanał Gliwicki. Od kilku dni nie odnotowano tam śniętych ryb. Nie ma też złotej algi. Wciąż obowiązują wdrożone środki bezpieczeństwa, które mają zapobiec rozwojowi złotej algi i w konsekwencji śnięciu ryb. Odpoczywając w ostatnich dniach wakacji nad morzem, mają szczęście. Na wszystkich bałtyckich kąpieliskach wiszą białe flagi. W większości nadmorskich miejscowości sezon kąpieliskowy zgłoszony jest do poniedziałku, 31 sierpnia. Ratownicy będą więc dyżurować na plażach w ostatni weekend wakacji i w poniedziałek. Wakacje się kończą, ale upały jeszcze nie powiedziały ostatniego słowa. Na jutro Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia najniższego, pierwszego stopnia przed upałem w czterech województwach od zachodu po południe kraju. Alerty zostały wydane dla części województw lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Temperatura dojdzie tam jutro do nawet 31 stopni.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Chełmscy radni dyskutowali o sytuacji chełmskich linii autobusowych. Komisja rewizyjna Rady wskazała na dużą awaryjność nowych autobusów wodorowych, przez którą odwołano około 450 kursów. Problemem są też wysokie koszty wodoru. Prezes spółki zapowiada stabilizację dostaw paliwa pod koniec roku, ale też zmiany w siatce połączeń. Od 4 września młodych kierowców czekają kolejne zmiany. Zaostrzone zostaną zasady okresu próbnego, a limit punktów karnych spadnie do 12. To kolejny pakiet przepisów dotyczących początkujących kierowców, o czym więcej w wiadomościach o 13.30. Wczoraj wieczorem w Łopienniku Górnym doszło do pożaru prasy rolniczej. Ogień wybuchł podczas prac polowych i szybko objął maszynę, która doszczętnie spłonęła. Strażakom udało się uratować ciągnik. Straty oszacowano na około 200 tysięcy złotych.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
6: Około 23 stopni Celsjusza mamy aktualnie na termometrach. Na barometrach z kolei 1023 hektopaskale, takie ciśnienie. Na niebie umiarkowane zachmurzenie, maksymalnie dzisiaj 24 stopnie. Do końca dnia raczej będzie tak podobnie pochmurno, tak jak aktualnie.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
7: W rytmie lata.
4: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
8: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
6: Pozdrowienia dla wszystkich tirowców, którzy słuchają Radia Bonton w trasie lub w kolejce. Dzisiaj mamy dzień tira, także życzę Wam, żeby tyra Wam minęła jak najlepiej. Ja jestem Janek Zieliński, zawodnik wagi ciężkiej w kilogramach i w charyzmie, w rytmie lata. Tak sobie razem z Wami latam do 17, a w tej godzinie przed nami lokalne wiadomości oraz program z odpowiedziami dla najmłodszych i nie tylko. No i muza. Dobra muza.

0: mnie.
1: Reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład?

0: produkcyjnej masz do oddania makulaturę lub folię. Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to o Lewiatanie tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Reklama. W rytmie lata.

Zbliża się wylot chełmskiego chóru Psodia do Hiszpanii. W niedzielę grupa z drugiego liceum ogólnokształcącego wystąpi w kościele na terenie zespołu popielskiego tutaj o 8.30 i 10.00. I będzie szansa, żeby ich tam usłyszeć i wesprzeć. Jeżeli interesują Was ich kulisy ich pracy, zapraszam Was na rozmowę, którą z nimi odbyłem. Do wysłuchania jest na radiobonton.pl już za chwilę.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parakon serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
2: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje?

0: Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
5: Reklama.
6: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Jest 13.30. Eliza Kudelska-Nawosad. Sytuacja w chełmskich liniach autobusowych wywołała pytania. Podczas wczorajszego posiedzenia Rady Miasta Chełm radni zajęli się protokołem z kontroli w miejskiej spółce. Punktem wyjścia do debaty były wnioski komisji rewizyjnej. Choć kontrolerzy nie znaleźli uchybień formalnych, podkreślili dużą awaryjność nowych wodorowców. Przez usterki pojazdów w mieście nie odbyło się około 450 planowanych kursów, a najtrudniejsza sytuacja była w styczniu tego roku. Wczoraj sporo emocji wzbudziły też finanse i logistyka. Jak się okazuje, z powodu awarii u polskiego producenta wodór do chełmskich autobusów jest obecnie wożony aż z zachodnich Niemiec. To ponad 1500 kilometrów w jedną stronę. Przejście na ekologiczne paliwo mocno też obciąża budżet miasta. Zdecydowanie bardziej niż w czasach tradycyjnego diesla. Prezes spółki Mariusz Chudoba uspokajał radnych, że pod koniec roku dostawy paliwa się ustabilizują. Zapowiedział też, że na podstawie danych z bramek liczących pasażerów opracowana zostanie nowa, wygodniejsza dla mieszkańców siatka połączeń. 4 września wejdzie w życie kolejna nowelizacja przepisów ruchu drogowego. Jedną ze zmian będzie bardziej restrykcyjny okres próbny obowiązujący każdego, kto po raz pierwszy otrzyma prawo jazdy. Więcej na ten temat Mariusz Ostrowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie.
7: Ten okres będzie obowiązywał przez 2 lata osoby, które ukończyły 18 lat, a przez 3 lata tych tak zwanych nowych 17-latków, którym umożliwiono uzyskiwanie prawa jazdy troszeczkę wcześniej, rok wcześniej. I oczywiście tutaj ten okres próby będzie się charakteryzował 0% alkoholu, czyli 0 alkoholu w organizmie podczas kierowania pojazdem.
6: Ponadto po zmianach w okresie próbnym kierowcę będzie obowiązywał mniejszy limit punktów karnych wynoszący 12 oczek. Ponownie Mariusz Ostrowski.
7: W przypadku, kiedy naruszy te przepisy, będzie musiał odbyć dodatkowe szkolenie w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym. I oczywiście taki koszt szkolenia to około 500 zł będzie. To jest uszczuplenie budżetu dla takiego nowego kierowcy. Tu oprócz tego jeszcze będzie przepis, który obliguje kierowcę do zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo jeśli spowoduje 2 wykroczenia przeciwko temu bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone prawomocnymi rozstrzygnięciami, starosta będzie kierował decyzję administracyjną o przedłużeniu takiego okresu próbnego o kolejne 2 lata.
6: Przypominamy, że to już kolejny pakiet przepisów wobec młodych kierowców, a poprzedni wszedł w życie jeszcze na początku marca. Obowiązujące już prawo pozwala zdawać prawo jazdy kategorii B osobom mającym 17 lat, jednak muszą się one przemieszczać samochodem w obecności opiekuna przez pierwszych 6 miesięcy od uzyskania uprawnień lub do ukończenia 18 roku życia.
5: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
6: Wczoraj wieczorem na jednym z pól w Łopienniku Górnym doszło do poważnego pożaru. Płomień strumienie błyskawicznie objęły prasę rolniczą. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb ratunkowych tuż po godzinie 19. Ogień pojawił się nagle podczas prac polowych prowadzonych na terenie Łopiennika Górnego. Z relacji służb wynika, że

0: płomienie bardzo szybko objęły pracującą na polu prasę. Na miejsce natychmiast skierowano jednostki ratownicze. Do walki z żywiołem zadysponowano zawodowców z Krasnego Stawu, a także wspierające ich zastępy druhów z OSP w Łopienniku Dolnym i Górnym. Chociaż ogień rozwijał się bardzo dynamicznie i prasa spłynęła całkowicie, strażakom udało się powstrzymać żywioł. Kluczowym sukcesem akcji było uratowanie ciągnika, co zapobiegło jeszcze poważniejszym konsekwencjom. Niestety są dotkliwe straty materialne. Zniszczenia oszacowano wstępnie na około 200 tysięcy złotych. Obecnie trwa ustalanie przyczyn i okoliczności, które doprowadziły do wybuchu pożaru.
1: W rytmie lata na 104,9 FM.

sami, Lady Punk z nami w Radiu Bon Ton. Ja spadam dopiero o 17, ale niektóre liście spadają z drzew już teraz. Osobiście strzelam, że zsechły wskutek tegorocznych upałów, ale to tylko jedna opcja. Właściwą odpowiedź w Radiu Bon Ton dostarczy wam Kinga Miszczyk już dosłownie za moment w audycji.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
2: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego? Dzisiaj swoje pytanie zadał nam 6-letni Olek.
3: A dlaczego liście spadają z drzew?
2: Olku, to świetne pytanie, bo już widzimy, że to się dzieje, chociaż jeszcze mamy lato. Drzewa robią coś naprawdę niezwykłego, kiedy zbliża się jesień. Najpierw liście zaczynają zmieniać kolor, zielone robią się żółte, pomarańczowe albo czerwone, a później spadają na ziemię. Ale dlaczego drzewo pozbywa się swoich liści? Czy może jest mu za ciężko, a może po prostu robi jesienne porządki? Okazuje się, że drzewo robi to, żeby przygotować się do zimy. Latem liście są dla drzewa bardzo ważne. To właśnie w nich zachodzi niezwykły proces zwany fotosyntezą. Dzięki światłu słonecznemu liście pomagają drzewu wytwarzać pokarm potrzebny do życia. Do tego potrzebują między innymi wody, a zimą robi się zimno, dni są krótsze, a wodę może być znacznie trudniej zdobyć. Dlatego dla wielu drzew utrzymywanie dużych, szerokich liści przez całą zimę byłoby niepotrzebnym wydatkiem. Drzewo robi więc coś bardzo sprytnego. Zaczyna przygotowywać się do zimowego odpoczynku. Najpierw przestaje produkować tyle zielonego barwnika,

0: który nazywa się chlorofil. To właśnie chlorofil sprawia, że liście są zielone. Kiedy jest go coraz mniej, zaczynają być widoczne inne barwniki, które wcześniej były w liściach. I wtedy pojawiają się kolory jesieni. Żółty, pomarańczowy, czerwony, a czasem nawet fioletowy. Ale co sprawia, że liść w końcu odpada? Drzewo tworzy u nasady liścia specjalną warstwę komórek. Można powiedzieć, że powstaje tam bardzo delikatna linia odcięcia. Liść przestaje być mocno połączony z gałęzią, wystarczy wtedy wiatr, deszcz albo po prostu ciężar samego liścia i bach, liść spada na ziemię. Ale drzewo nie marnuje wszystkiego. Zanim liść odpadnie, drzewo odzyskuje z niego część potrzebnych substancji i zabiera je z powrotem do swoich gałęzi, pnia i korzeni. To trochę tak, jakby przed zimą robiło wielkie porządki i chowało do magazynu wszystko, co może się jeszcze przydać. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że nie wszystkie drzewa zrzucają liście na zimę? Sosny, świerki i jodły mają igły, które są przystosowane do zimnych warunków, dlatego nie muszą pozbywać się wszystkich naraz. Ale nawet drzewa iglaste wymieniają swoje igły, tylko robią to stopniowo, a nie jesienią w tak spektakularny sposób jak klony czy dęby. A więc odpowiedź na pytanie Olka brzmi: liście spadają z drzew, ponieważ drzewa przygotowują się do zimy. Kiedy jest mniej światła i robi się chłodniej, drzewom trudniej korzystać z liści, odzyskują z nich potrzebne substancje, a potem tworzą miejsce, w których liść może się odłączyć i spaść. Czyli jesienne spadanie liści wcale nie oznacza, że drzewo jest chore. Wręcz przeciwnie. To jego sprytny sposób na przetrwanie zimy. Dziękujemy Ci, Olku, za pytanie, które zabrało nas prosto pod jesienne drzewa. A jeśli podczas spaceru zauważycie coś, co wywoła w Waszej głowie wielkie a dlaczego, koniecznie nam o tym opowiedzcie. Poproście rodzica o nagranie pytania i wyślijcie je na k.miszczyk@radiobonton.pl. Może to właśnie Wasze pytanie rozpocznie kolejny odcinek. Do usłyszenia i dziękuję bardzo. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Reklama. Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Rodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502-105-102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2+1 za grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
7: Ta 2+1 za grosz.
8: Lidl, to się opłaca.

0: Mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama. W rytmie lata.

dzisiaj w nocy doczekamy się kolejnego oficjalnego, nie, pierwszego, przepraszam, oficjalnego pokazu rozgrywki z Grand Theft Auto 6. Najgłośniejsza gra na świecie zdążyła jednak wyciec, chociaż jak zapewniają producenci, najlepsza wersja gry zostanie pokazana teraz i tam zobaczymy wszystko, co zostało tutaj przygotowane w najlepszej możliwej formie. Także do jesiennej premiery gra wam będzie wyskakiwać z lodówki. Ja na pewno będę o tym mówić w Radiu Bonton, ale póki co czekają nas inne wiadomości ze świata, no i z kraju. Zostańcie z nami na serwis o 14:00.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.

0: Płotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
3: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
8: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
9: Reklama.
10: Mamy godzinę 14, czas na wiadomości w Radiu Bonton.
11: Jeszcze dziś zarzuty ma usłyszeć zatrzymany szef Komitetu Olimpijskiego. Co szef CIA robił w Moskwie, mnożą się domysły i niedopowiedzenia. Polscy siatkarze przed ważnym testem to już ostatni trening przed Mistrzostwami Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwa transport szefa Komitetu Olimpijskiego do prokuratury w Katowicach. Jak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, Radosław P. na miejscu usłyszy zarzuty, ale na razie minister nie chce powiedzieć, jakie dokładnie.
12: Mogę potwierdzić to, co widzimy wszyscy w przestrzeni publicznej, że kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. to jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać. Ta osoba jest przewożona do siedziby prokuratury. Tam będą przedstawione zarzuty, tam będzie przesłuchanie.
11: Minister Waldemar Żurek dodał, że do zatrzymania doszło dziś rano na zlecenie prokuratury prowadzącej śledztwo w sprawie zonda krypto. W Zakładzie Medycyny Sądowej UJ w Krakowie zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Kolejnych 6 zaplanowano na jutro. Po badaniach ciała zostaną wydane rodzinom. W katastrofie polskiego autokaru, do której doszło 16 sierpnia na węgierskiej autostradzie, zginęło 12 osób. Szef CIA ostrzegł Moskwę przed atakowaniem NATO. To donoszą amerykańskie media, mimo zapewnień Donalda Trumpa, że nie o to chodziło w wizycie Johna Radcliffe'a w stolicy Rosji. Według prezydenta Stanów Zjednoczonych dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej poleciał do Moskwy pierwszy raz od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji z częściowo rutynową wizytą, o czym Tomasz Orchowski.
13: Amerykańskie Politico donosi, że Radcliffe udał się do Moskwy, żeby ostrzec ją przed konsekwencjami możliwego ataku na członków NATO, w szczególności kraje bałtyckie. Miał też naciskać na Rosjan, by ograniczyć czyli wsparcie wojskowe i gospodarcze dla Iranu, z którym Amerykanie nie potrafią sobie poradzić od pół roku. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że chodziło o kontakty między służbami wywiadowczymi i nie doszło do spotkania z Władimirem Putinem. Co innego pisała rosyjska Komsomolska Prawda. Według niej wizyta Radcliffe'a to znak, że zwykłe kanały komunikacji zawiodły i trzeba sięgnąć po poważniejsze środki.
11: Donald Trump jednak oficjalnie zaprzecza, jakoby jego wysłannik poleciał do Moskwy z ostrzeżeniem w sprawie ataku na NATO i Iranu. Zmarły tragicznie poseł Łukasz Litewka zostanie patronem powstającego parku w Sosnowcu. Jego imię będzie nosił park przy ulicy Białostockiej. Projekt uchwały w tej sprawie poparli radni podczas sesji Rady Miejskiej. Wcześniej inicjatywa była konsultowana z rodziną zmarłego. Prezydent miasta spotkał się w tej sprawie z rodzicami posła Litewki. 36-letni polityk i społecznik zginął w kwietniu. Jechał rowerem, a potrącił go przejeżdżający samochód. Reprezentacje siatkarzy Polski, Słowenii, USA i Francji będą od jutra do niedzieli rywalizować w 20.

0: Trzecim memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Mecze w krakowskiej Tauron Arenie będą dla biało-czerwonych ważnym etapem przygotowań do Mistrzostw Europy, które rozpoczną się już 8 września w Bułgarii, Rumunii, Finlandii i we Włoszech. Polacy rozpoczną memoriałową rywalizację od spotkania ze Słowenią. W sobotę zmierzą się z USA, a w niedzielę czeka ich mecz z Francją.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
2: No to pogoda, mili państwo. A co w pogodzie? 23 stopnie, 24 nawet. Maksimum dzisiaj. Ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale. Jakość powietrza dobra. Na niebie umiarkowane zachmurzenie i tak już raczej do końca dnia pozostanie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
3: W rytmie lata.
4: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
5: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
6: Jeszcze dwa albumy do końca audycji. Szafa gra w Radiu Bonton. Dzisiaj mój trzeci ulubiony album. I teraz schodzimy z przebojów i badamy coś poza głównym nurtem. Później czeka nas mnóstwo informacji lokalnych w rytmie lata. Janek Zieliński z tej strony. Cześć!

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w Radiu Bon Ton.
2: W poprzednim odcinku mieliśmy najstarszy album ze wszystkich tutaj moich ulubionych, a tym razem pora na ten najmłodszy, a jednocześnie też jest to mój ulubiony soundtrack kiedykolwiek stworzony. To jest Music from Before the Storm od Daughter.

mówimy o pozycji z 2017 roku, która jest ścieżką dźwiękową do gry Life is Strange Before the Storm. Tak więc dzisiejszy epizod należy rozbić na dwie części, poświęconą twórczości zespołu oraz wspomnianej grze. Zacznijmy od grupy. Dotter to zespół, który zyskał popularność na początku lat 10. XXI wieku za sprawą epki The Wild Youth, na której znalazły się dwa największe przeboje zespołu, Medicine oraz Youth. Shadows settle on the place that you left. Od tamtego momentu Dotter konsekwentnie swój styl w konwencji indie szlifował, odchodząc powoli od elementów folku, inkorporując dalej więcej elektroniki i rocka. Zwieńczenie ich twórczości z tamtego okresu stanowi omawiany soundtrack i tutaj musimy przejść do gry. Life is Strange Before the Storm to gra przygodowa z 2017, prequel do kultowej już pierwszej części z 2015. Tym razem fabuła skupia się na postaci Chloe Price. Przeżywa ona swoje nastoletnie lata w cieniu tragicznej śmierci jej ojca i rozłące z przyjaciółką Max. W apogeum swojego okresu buntu poznaje Rachel Amber, postać ważną dla całej opowieści. Tutaj de facto ją poznajemy, bo w tej pierwszej części Rachel jest nieobecna. Całe spektrum emocji idealnie oddaje ścieżka dźwiękowa i tak słyszymy złość, smutek, ale też i na przykład nadzieję. Ta ścieżka zyskała moją sympatię z kilku powodów, ale przede wszystkim lubię to, jak idealnie jest ona sprzężona z historią opowiadaną w grze. Zespół używa do tego zarówno samych dźwięków, jak i warstwy tekstowej. To się po prostu czuje. Mało jest w mojej opinii lepiej połączonych ścieżek z dziełami w taki sposób jak tutaj. Nie ma próby oddania bliżej jakiegoś nieokreślonego nastroju. Tutaj wszystko jest celne. A jest jeszcze jedna sprawa. Tego się świetnie słucha jako samodzielnego tworu. Jeżeli znasz grę, to całość uderza do ciebie jeszcze mocniej. Ale można się cieszyć tym krążkiem także bez znajomości źródła. A tutaj macie tego świetny przykład. Oto zespół Dotter w utworze Burn It Down.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Aloja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
5: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
14: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
15: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
16: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
1: Reklama.
17: W rytmie lata na 104,9 FM.

Za nami trzecia runda Pucharu Polski na szczeblu lokalnym. Obfitowała ona w naprawdę dużo spotkań, dlatego, żebyśmy się nie pogubili, oferujemy wam podsumowanie wczorajszych meczów w spotycie Radia Bonton. Zapraszam w imieniu Marcina Petruka, który jest dla nas skarbem kibica i skarbem radia.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737. Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktyki.

0: praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna. Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: Reklama. Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
4: Sport, Marcin Petruk. Astra Leśniowice przygotowuje się do organizacji drugiej edycji amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet, która przyciągnęła 12 zespołów z całego województwa. Pierwsze spotkania zostaną rozegrane 12 września z podziałem na dwie ligi. Zmagania potrwają natomiast do 5 grudnia. O szczegółach Jacek Stańkowski, prezes Astra Leśniowice.
5: W pierwszej lidze Azymut Pierwszy Wierzbica zmierzy się z Dzikimi Kotkami i Koroną Siedliszcze, a następnie Dzikie Kotki zagrają z Koroną Siedliszcze. W drugiej lidze Azymut 2 zagra z Dzikimi Kotkami 2 oraz Wojsławickim Kobiecym Klubem Sportowym. Trzeci mecz rozegrają Dzikie Kotki 2 i zespół z Wojsławic. Wszystkie spotkania ligi odbywać się będą w hali Centrum Sportu i Rekreacji w Leśniowicach. Każdy mecz zgodnie z regulaminem zostanie rozegrany do 2 wygranych setów. Sety natomiast zagramy do 25. Ewentualnie tiebreak do 15.
4: Patronat nad drugą amatorską ligą siatkówki kobiet sprawują Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski. 30 osób zgromadził piąty chełmski turniej deblowy zorganizowany w barze Miś przez Steel Dart Chełm. Tradycyjnie zmagania rozegrano w przerwie od cyklu letniego Grand Prix, do którego zawodnicy wracają jutro. Finał deblowej rywalizacji streszcza Łukasz Duczmal.
6: W wielkim finale rozpędzeni Jasiu Kisowa skrzyżowali lotki z paniami Nowosa Pistanecka. Początek nerwowy po obu stronach. Sporo niedokładności, szarpanina kończących. W dalszej fazie meczu trzeciego lega więcej argumentów prezentowali panowie, mimo już pod ciągłym naporem rywalek. Zdołali skutecznie zamkać leg za legiem, pieczętując swoje zwycięstwo w całym turnieju wynikiem 5-1. Wielkie brawa dla wszystkich zgromadzonych, świetna atmosfera i zacięta rywalizacja.
4: Jutrzejszy i szósty turniej letniego Grand Prix, otwarty dla każdego, rozpocznie się o godzinie 18 w barze Miś. Znamy już wszystkie zespoły, które awansowały do czwartej rundy Pucharu Polski na szczeblu chełmskiego oddziału Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Trzecia runda pomyślnie ułożyła się dla Ekoróżanki, która 3-1 pokonała Ogniwo Wierzbica, mówi trener pierwszego z tych składów Kamil Karwatiuk.
7: Dziękuję na zawodników Wierzbicy, bo na pewno pokazali fantastyczny charakter, grając w 10 od 7 minuty. Będą mocnym zespołem, liczącym się na pewno najwyższe cele. My już skupiamy się na niedzielnym meczu z Hetmanem Żółkiewka, chcemy się zrewanżować za sparing, gdzie przegraliśmy. Mecz odbędzie się w niedzielę o godzinie 17.
4: W pozostałych meczach Kłos Gmina Chełm 5-4 wygrał z ZGKS-em Brat Cukrownik Sienica Nadolna, Frasat i Fajsłowice 5-1 z Hetmanem Żółkiewka, a Granica Dorokusk 3-0 z Unią Rejowiec. Bezpośredni awans do czwartej pucharowej rundy uzyskały natomiast Ruch Izbice oraz Włodawianka, które dostały wolne losy.
3: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
8: W rytmie lata.

naszym regionie nie brakuje dylematów drogowych. W Krasnym Stawie ostatnio starały się koncepcje miasta i powiatu odnośnie organizacji ruchu przy nowo budowanej przeprawie przez Wieprz. Ten temat znajdziecie na supertydzień.pl, a w Radiu Bonton za chwilę Marcin Petruk, buszujący w ulicach Chełma, zajrzy na ulicę Partyzantów, gdzie też pojawiły się niemałe dylematy.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Na ulicy Partyzantów, szczególnie na odcinku w pobliżu Pansu i ZUS-u, powoli wracają trudności z przejazdem, na co zwrócił też uwagę Automobil Klub Chełmski. Auta zaparkowane równolegle, których przez wakacje było mniej, ponownie powoli wpływają na przejezdność, ale w niezbyt pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ulica jest nadal dwukierunkowa, chociaż były plany zmiany ją w jednokierunkową i być może naprawdę rozwiązałoby to kłopoty, które od września staną się rzeczywistością. W centrum Chełma miejsc parkingowych nie przybywa w przeciwieństwie do ilości samochodów, więc część osób szuka alternatywnych miejsc do pozostawienia swojego auta, niekiedy powodując właśnie trudności z przejezdnością. Póki co, widząc auto jadące z naprzeciwka, proponujemy objazd przez pobliski parking, co potrwa raptem kilka sekund dłużej.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
1: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a Ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno ta coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.

0: Mocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz tylko złoty 59 za kilogram. Tak, tylko złoty 59 za kilogram.
2: Stokrotka.
4: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

0: każdym z tych dni.
1: Roxy Węgiel.
0: Na niebie błękit.
1: W kolorze błękitu w Radiu Bonton. A w ostatnich dniach lubelska policja prowadziła skoordynowaną akcję, gdzie zatrzymano 112 poszukiwanych w całym województwie osób, także w powiecie chełmskim. Super tydzień ma na swojej stronie zdjęcia, filmy, szczegóły tych zatrzymań. Zapraszam was tam serdecznie. A to oczywiście nie jedyne informacje lokalne w Radiu Bonton. Nie zatrzymujemy się i zapraszamy was na regionalny serwis o godzinie 15.30. Oczywiście też za chwilę wiadomości z kraju i ze świata. Tam oczywiście wszystkie bieżące, najbardziej palące kwestie.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to o Lewiatanie tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-104.
7: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz

0: instalacji grzewczej i centralnego odkurzania. Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Reklama.
6: Mamy godzinę 15 w Radiu Bonton. Czas na wiadomości.
7: Minister sportu chce odwołania prezesa PKO lub po jego zatrzymaniu. Polska wiedziała o wizycie szefa CIA w Moskwie, zapewnia wicepremier. Ile i które polskie drużyny zagrają w jesienne czwartki w piłkę nożną w europejskich pucharach, tego dowiemy się dziś, ale już trochę wiemy. Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z zatrzymaniem prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P., minister sportu wezwał do zwołania zarządu i odwołania prezesa. Przed południem policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali prezesa PKOL-u i przewieźli do prokuratury w Katowicach.
8: Służby dokonały zatrzymania Radosława P. i będą podejmowane z tą osobą dalsze czynności procesowe.
7: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
8: Te czynności związane są ze słynną już i głośną aferą giełdy Zonda Krypto. W całej tej sprawie najważniejsze jest, by ścigać te osoby, które korzystają ze środków, które zostały zabrane polskim obywatelom.
7: W prokuraturze w Katowicach szef PKO-lu Radosław P. ma usłyszeć zarzut, ale na razie minister nie chce powiedzieć, jakie dokładnie. Polska była na bieżąco informowana o wizycie szefa CIA w Moskwie, zapewnia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony przestrzega przed spekulacjami dotyczącymi celu tej misji. Polskie służby pozostają w stałym kontakcie z CIA, a minister koordynator do służb specjalnych Tomasz Siemoniak ma bezpośredni kontakt z jej dyrektorem.
9: O tych sprawach jako sojusznik, jeden z najbardziej zaufanych dla Stanów Zjednoczonych, jesteśmy zawsze na bieżąco informowani. Oczywiście w zakresie i formie wybranej przez tego, który tą informację przekazuje.
7: Czy wizyta mogła być związana z ostrzeżeniem Rosji przed możliwą eskalacją?
9: Proszę spokojnie podchodzić do tego typu również wydarzeń. Tu żadnych powodów do radykalnych obaw związanych ze zmianą jakichś sytuacji geopolitycznych.
7: W Krakowie zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Kolejnych 6 zaplanowano na jutro, mówi rzecznik prokuratury w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
10: W sekcjach tych uczestniczyli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Krośnie i funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. I w dniu jutrzejszym ciała po sekcjach zostaną wydane rodzinom.
7: Więcej informacji śledczy przekażą dopiero po sporządzeniu pisemnych protokołów z przeprowadzonych sekcji. W katastrofie, do której doszło w niedzielę tydzień temu, zginęło 12 osób. Dziś dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Na pewno czwartkowe wieczory zajęte będą mieć Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, które są bardzo blisko gry w Lidze Europy, o czym Michał Waszkiewicz.
11: Lech Poznań pokonał tydzień temu Tun 7-0, a Jagiellonia wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. Trudno uwierzyć, że wyjazdowe rewanże będą dziś czymś więcej niż tylko formalnością. Choć trener drużyny z Białegostoku Adrian Siemieniec mówi o bojowym nastawieniu.
12: Jak mamy szczery, to wynik pierwszego meczu za bardzo mnie nie interesuje jako trenera. Przyjechaliśmy, żeby wygrać spotkania, a nie żeby bronić zaliczki.
11: Trudniejsza przeprawa czeka nasze drużyny w walce o Ligę Konferencji. Raków Częstochowa zagra z Hajdukiem po tym, jak w Splicie zremisował 2-2, a Górnik w Zabrzu przegrał 2-3 z Monako, a dziś zamierza powalczyć.
7: Jaga zagra o 18:00, Górnik o 18:45, Raków o 19:00, a Lech o 20:00.
13: Flash. Skrót lokalnych informacji.
14: Dzisiaj w nowinach ruszyła budowa pierwszego stacjonarnego hospicjum w powiecie chełmskim. Placówka ma pomieścić 12 pacjentów, a inwestycja będzie realizowana etapami. Więcej na ten temat w wiadomościach o 15:30. Domowa produkcja alkoholu pod lupą służb. W gospodarstwie w gminie Siedliszcze policjanci i celnicy znaleźli aparaturę do

0: produkcji oraz blisko 60 litrów gotowego już trunku. 61-latek tłumaczył, że alkohol robił na własne potrzeby. W najbliższy weekend Dubienka zaprasza na święto plonów. Uroczystości rozpoczną się w południe mszą, po której korowód przejdzie na plac przy czołgu. Na uczestników czekają występy, atrakcje dla dzieci, regionalne przysmaki przygotowane przez lokalne gospodynie, o czym więcej także za niecałe pół godziny.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
2: No i sprawdzamy pogodę. Aktualnie 24 stopnie na termometrach, 1023 hektopaskale na barometrach. Jakość powietrza dobra na niebie. Umiarkowane zachmurzenie, chociaż z tego co widzę, tych chmur jest mniej, nie mniej. Jakiś ich udział do końca dnia raczej pozostać powinien. Tak ja powiedziałem tutaj.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
3: W rytmie lata.
4: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
5: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Dzisiaj swój film w audycji Słuchajcie co oglądamy ma dla was Kinga Miszczyk. Pozycja iście mistrzowska, można rzec. A jeżeli to słyszycie, to też jesteście mistrzami. Wy wszyscy, którzy wybrali Radio Bonton w to popołudnie w rytmie lata. Ja jestem Janek Zieliński. Do 17 gram dla was, a do 16 usłyszycie kolejne lokalne informacje.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Słuchajcie!
2: Co oglądamy?
1: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
3: Hasło tygodnia. Ulubiony film.
4: No dobrze, dotarliśmy do ostatniego odcinka naszego wakacyjnego cyklu Słuchajcie, co oglądamy. Były filmy na ochłodę, podróże, zwroty akcji, animacje, muzyka i kulinarne kadry. A na koniec temat chyba najtrudniejszy ze wszystkich, czyli ulubiony film. I tutaj mam mały problem. Chciałam wybrać inny film, ale no właśnie, ja naprawdę nie lubię komedii romantycznych. Naprawdę. Ale jest jeden film, dla którego jestem gotowa zawiesić tę zasadę, wyrzucić ją przez okno i jeszcze machać jej na pożegnanie. Kocha, lubi, szanuje z 2011 roku. Film wyreżyserowali Glenn Ficarra i John Reka, a scenariusz napisali Dan Fogelman, Glenn Ficarra i John Reka. W obsadzie mamy między innymi Steve'a Carella, Julian Moore, Ryana Goslinga i Emma Stone. Tę dwójkę uwielbiam. A kiedy do tego zestawu dodamy jeszcze Marisę Tomei i Kevina Bacona, robi się naprawdę imponująco. W Kevinie kocham się od lat 90. Dobra, lecimy dalej. Historia zaczyna się od Cala Weavera. Ma żonę, dzieci, dom i życie, które z zewnątrz wygląda całkiem dobrze. Do momentu, kiedy żona oznajmia mu, że chce rozwodu. Cal nagle trafia do świata randek, o którym nie ma zielonego pojęcia. I wtedy pojawia się Jacob, grany przez Ryana Goslinga, elegancki, pewny siebie facet, który postanawia nauczyć Cala, jak odzyskać dawną pewność siebie. I właśnie tutaj film zaczyna być czymś więcej niż kolejną historią o facetach, którzy próbują poderwać kobiety. Bo pod tą całą komediową warstwą mamy opowieść o miłości, która potrafi się pogubić. O tym, że można być z kimś przez kilkanaście lat i nagle przestać się widzieć. O pierwszym zakochaniu, zdradzie, samotności, rodzicielstwie i o tym, że czasami najbardziej potrzebujemy nie nowego życia, tylko zrozumienia tego, które już mamy. A teraz najważniejsza część. Tak jest, Ryan Gosling. To jest film, w którym jego Jacob jest tak absurdalnie pewny siebie, że można się zastanawiać, czy producenci nie powinni byli dołączyć ostrzeżenia. Oglądanie może powodować gwałtowny spadek wiary we własną garderobę. Ale najlepsze jest to, że film nie zatrzymuje go na poziomie idealnego podrywacza. Z czasem okazuje się, że pod garniturem, drogim zegarkiem i perfekcyjnie przygotowanymi tekstami jest po prostu facet, który również bardzo chciałby znaleźć miłość. I właśnie dlatego ten film działa. Ciekawostka. Ryan Gosling i Emma Stone zagrali razem w tym filmie, a ich ekranowa chemia spodobała się widzom tak bardzo, że kilka lat później ponownie spotkali się na planie. Tym razem w La La Land. I trudno nie zauważyć, że właśnie ta para potrafi na ekranie stworzyć wyjątkową mieszankę humoru, napięcia i zwyczajnej sympatii. A sam tytuł filmu z angielskiego Crazy Stupid Love właściwie mówi wszystko. Miłość jest czasami szalona, czasami głupia, czasami kompletnie nieracjonalna. Ale chyba właśnie dlatego tak dobrze nadaje się na kino. I tak dochodzimy do końca naszej wakacyjnej podróży. Słuchajcie, przez te tygodnie wybieraliśmy filmy według różnych kategorii, ale dziś nie wybieram filmu dlatego, że jest najlepszy, najbardziej ambitny czy najbardziej przełomowy. Wybieram go dlatego, że po prostu uwielbiam go i kocham. I chociaż nadal będę twierdzić, że nie lubię komedii romantycznych, to dla Kocha, lubi, szanuje robię wyjątek. Bezgraniczny. A na koniec naszego wakacyjnego cyklu zostawiam Was z muzyką z filmu, który, jak się okazuje, czasami potrafi przekonać nawet największego, czyli mnie, przeciwnika komedii romantycznych. Dziękuję, że oglądaliście, a właściwie słuchaliście razem ze mną. Do usłyszenia.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
3: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
5: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
6: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
7: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
6: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
7: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
8: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jacobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
9: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
1: Reklama. W rytmie.

Zmrany influencer aktorem. Taką linię obrali obrońcy Andrew Tate'a, którego spotkała ekstradycja do Wielkiej Brytanii, gdzie zostanie postawiony przed sądem pod zarzutami gwałtu i handlu ludźmi. Prawnicy celebryty twierdzą, że on tylko udawał w ogóle to wszystko, tego bogatego i wrednego, to tylko kreacja, a te drogie auta, z którymi pozował, to tylko wypożyczone. Tak? I jeszcze usłyszę pewnie, że to poprosił o nie tatę. No cóż, tak to wszystko wygląda, ale już tak całkowicie poważnie, to za chwilę przyjrzymy się temu, co się dzieje w okolicy w serwisie Radia Bonton. To są oczywiście te informacje z tych najistotniejszych. To już o 15.30. Na głowę wicynach.

0: Reklama.
1: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
2: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
4: Giganci programowania Helm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.gigantiprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolejności.

0: W sekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Reklama.
2: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bon Ton. To szczegóły. Eliza Kudelska-Nowosad. Dzisiaj wbito pierwszą symboliczną łopatę pod budowę pierwszego stacjonarnego hospicjum w powiecie chełmskim. To historyczny moment dla regionu. Przełomowa inwestycja rusza w Nowinach, w sąsiedztwie rezerwatu przyrody Bagno Srebrskie. Za jej realizację odpowiada Stowarzyszenie Hospicjum Domowe imienia księdza kanonika Kazimierza Malinowskiego w Chełmie, mówi jego prezes Tadeusz Boniecki.
3: Niesamowite, na pewno za serce ściska, przede wszystkim czując to, że już rozpoczniemy w końcu tak potrzebną inwestycję. Ja jestem człowiekiem pełnym optymizmu, ale trzeba przyznać, że jeszcze powiedzmy kilka lat temu nie byłem taki optymistycznie i nie myślałem, że tą inwestycję w ogóle uda nam się zrealizować, a tu się okazuje, nie ma rzeczy niemożliwych i zaczynamy realizację.
2: W pierwszym etapie prac powstanie parterowy, kameralny budynek dla 12 pacjentów. Zostanie wyposażony w jedno- i dwuosobowe pokoje z łazienkami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pełne zaplecze medyczne, gabinety lekarskie, pielęgniarskie, fizjoterapeutyczne i psychologiczne. Otoczenie lasu i domowa atmosfera mają sprzyjać terapii i dawać poczucie bezpieczeństwa. Prezes stowarzyszenia podkreśla, że całodobowa placówka jest w powiecie chełmskim pilnie potrzebna.
3: Jest potrzeba tam, gdzie jest ludzkie cierpienie. W domach tych chorych nawet ileś 50 kilometrów, 60 od Chełma, bo jesteśmy zarówno w gminie Dubienka, jak i w gminie Białopole, jak i z drugiej strony można by było patrzeć gmina Rejowiec Fabryczny, także różne części powiatu chełmskiego. No i trzeba przyznać, że już w ciągu tych właśnie 17 lat objęliśmy opieką ponad 5 tysięcy chorych, a obecnie miesięcznie obejmujemy 30 chorych naszą opieką.
2: Ze względu na ograniczone fundusze Centrum Wsparcia Hospicyjno-Opiekuńczego będzie powstawać etapami. Stowarzyszenie liczy na to, że start budowy zachęci kolejnych darczyńców i firmy do finansowego wsparcia tego projektu. Tłumaczenie o alkoholu na własne potrzeby nie przekonało funkcjonariuszy w jednym z gospodarstw w gminie Siedliszcze. Policjanci i celnicy znaleźli domową aparaturę do produkcji alkoholu oraz blisko 60 litrów gotowego trunku. Mundurowi pojawili się na posesji po tym, jak zdobyli informacje o nielegalnej produkcji. Sprzęt i alkohol znajdowały się w garażu 61-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut. Zabezpieczony alkohol i urządzenia nie wrócą na posesję. Za nielegalną produkcję napojów spirytusowych grozi grzywna, a nawet do 3 lat więzienia.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
2: Dubienka to kolejny punkt na dożynkowej mapie wydarzeń zaplanowanych na najbliższy weekend. Święto Plonów rozpocznie się o godzinie 12:00 mszą świętą, po której uczestnicy przejdą korowodem na plac przy czołgu. O programie mówi wójt Dubienki Michał Koziński.
4: O godzinie 14:30 wystąpi kapela Lubartowiacy, 15:30 kapela Młodzież po 40, 16 godzina zespół Dębinki, 16:30 rozstrzygnięcie konkursów wszystkich na witacze, najlepszy wypieczony chleb. O 17 godzinie zespół Za Rzeki wystąpi, następnie 17:30 zespół Kopyłowianki, o 18 zespół Se Grajo, o 19 będzie do drugiej w nocy występował DJ Music Man, a o 20 godzinie zawita do nas gwiazda wieczoru Luca Rossi.
2: W trakcie dożynek nie zabraknie atrakcji dla dzieci, a także specjałów przygotowanych przez miejscowe koła gospodyń wiejskich.
1: W rytmie lata na 104,9 FM.

jaka jest sytuacja drogowa w okolicy, to w radionawigacji w rytmie lata. No, bynajmniej nie jest jak na torach Formuły 1. A tak a propos, Radio Bonton. Wiedzieliście, że Robert Lewandowski chce wybudować tor Formuły 1? Podobno, na Śląsku, w gminie Żmigród. Ile w tym prawdy? Mi ciężko stwierdzić, bo ja słyszałem w tym wieku o co najmniej kilku torach Formuły 1 w naszym kraju, podczas gdy jeden już stoi i omal go nie zamknęli. W Poznaniu. Nawet dawny szef F1, Bernie Eccleston, był na budowie w latach tam 70-80 i tutaj miało być pierwsze Grand Prix za żelazną kurtyną, ale to się tutaj niestety nie wydarzyło.

0: na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Ostatni tydzień wakacji powoli zbliża się do końca, co widać również na ulicach Chełma i to już od kilku dni. Wracają popołudniowe korki, przede wszystkim na ulicy Lubalskiej, Lwowskiej, Wojsłowickiej, Rampie Brzeskiej, jak też na Alei Armii Krajowej i wokół Ronda Dmowskiego. Póki jeszcze pogoda sprzyja, część osób wybiera jednoślady i hulajnogi, na co też bierzcie poprawkę, podróżując w pobliżu ścieżek dla cyklistów. Jeżeli natomiast wybieracie się w kierunku przejścia granicznego w Dorohusku, to tak jak to przed weekendem, kolejka tirów jest coraz większa.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
4: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
4: Reklama. W rytmie lata.

Już za chwilę 16 w Radiu Bon Ton. W międzyczasie zapraszam Was na supertydzień.pl. Tam znajdziecie wiele artykułów o chmielakach. One już za nami oczywiście. Podczas wydarzenia wyróżniono laurami kilka browarów, w tym także nasze lokalne. I na stronie gazety macie wszelkie szczegóły na ten temat. No i oczywiście o 16 jest serwis informacji z kraju i ze świata. Tam będzie o losach szefa PKOL-u, o problemie Europy do mety oraz o hotelach w Polsce. Bo tutaj się zrobiło nawet ciekawie. A na koniec muzycznie Tame Impala Jenny w remiksie Dracula.

0: sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego.

0: dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
2: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
3: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Reklama.
4: Mamy 16.
5: Minister sportu wzywa do odwołania prezesa PKOL-u. Europa chce od Facebooka i Instagrama zaprzestania uzależniania. Polacy chętnie wybierają hotele. Liczba rezerwacji gwałtownie wzrosła. Agnieszka Trojanowska, bis odwołania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego chce minister sportu. Jakub Rutnicki wzywa do zwołania zarządu w związku z porannym zatrzymaniem szefa PKOL-u, co ma związek z aferą Zonda Krypto. Przed Ministerstwem Sportu w Warszawie jest Błażej Kulesza, który zbiera informacje.
6: Zatrzymanie szefa PKOL-u to kolejny zdaniem Ministerstwa Sportu przykład, gdy cierpi wizerunek polskiego sportowca. Stąd też apel szefa resortu, mówi Jakub Rutnicki.
7: Ja wzywam ludzi, którzy tworzą Polski Komitet Olimpijski, aby wreszcie skutecznie działać i żeby wreszcie skutecznie odwołać p***cz.
6: Zatrzymany prezes PKOL nie wyznaczył terminu walnego zgromadzenia, gdzie miał być dyskutowany wniosek nad jego odwołaniem. Zarząd, by podjąć taką decyzję, potrzebuje 2/3 głosów. Nie ma jednak pewności, że chętni będą.
5: Jeszcze dziś Radosław P. ma usłyszeć zarzuty. Nie tylko Stany Zjednoczone żądają od Mety ochrony dzieci przed uzależnieniem od platform takich jak Facebook czy Instagram. Takich samych działań jak w USA oczekuje od koncernu technologicznego Unia Europejska, mówił dziś unijny rzecznik Thomas Arenie.
8: It is for Meta.
9: Meta musi przedstawić i podjąć swoje zobowiązania Unii Europejskiej, aby chronić nasze dzieci przed uzależniającą konstrukcją swoich platform. Piłeczka jest po ich stronie. Oczekujemy właściwego zarządzania czasem spędzanym przed ekranem i kontroli rodzicielskiej na ich platformach.
5: Wczoraj właściciele Facebooka i Instagrama zobowiązali się do zapłacenia blisko 17 miliardów dolarów w ramach ugody w procesie, który wytoczyło im blisko 30 stanów w USA. Także polski rząd naciska na Metę w sprawie oszustw, fałszywych reklam i dezinformacji. Minister cyfryzacji złożył wniosek w tej sprawie do Komisji Europejskiej. We wniosku domaga się ukarania platformy karą 250 milionów euro. Zmarł Ratko Mladić, były dowódca bośniackich Serbów w czasie wojny w Bośni i Hercegowinie w latach 90. Miał 84 lata. Mladić został skazany w Hadze za ludobójstwo i odbywał karę dożywotniego więzienia. Zmarł w szpitalu więziennym ONZ w Hadze. Bilans ofiar śmiertelnych katastrofy błyskawicznej powodzi w Nepalu wzrósł do 359. W Nepalu nadal trwają poszukiwania ponad 1300 osób zaginionych po wczorajszej powodzi. Wielka woda dotknęła himalajskie tereny przygraniczne Nepalu i chińskiego Tybetu. Początkowo winiono bezpośrednio trzęsienie ziemi, teraz przyczyn klęski żywiołowej naukowcy doszukują się w oberwaniu lodowca, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
10: Wszystko wskazuje na to, że urwała się olbrzymia masa lodu i spłynęła w dół po stoku, zabierając za sobą rumorz, kamienie.
5: Wśród osób zaginionych są obywatele łącznie 30 państw, w tym m.in. Australii i Wielkiej Brytanii. Polskie MSZ nie poinformowało dotychczas, aby wśród ofiar i poszukiwanych osób byli Polacy. Polskie hotele mają coraz więcej klientów i jest to skok gwałtowny. W 10 lat liczba gości hotelowych wzrosła o ponad 60%. To dane z raportu PKO Banku Polskiego. Na wynik wpłynęły powstające szybko nowe hotele, w których przeważają klienci krajowi. Polacy stanowią 3/4 gości rezerwujących pobyty.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
11: No to sprawdźmy prognozę pogody. Aktualnie w Chełmie mamy około 23-24 stopni. Cieplej dzisiaj już nie będzie. 1023 hektopaskale. Dobra jakość powietrza. Na niebie umiarkowane zachmurzenie, czyli tak mniej więcej też do końca dnia będzie. Minimalnie w ciągu nocy temperatura będzie wynosić 8 stopni, gdzieś tak wczesnym rankiem. Jutro tak sobie jeszcze zerknę. Temperatura

0: tego co widziałem, ma być trochę wyższa niż to, co dzisiaj, minimalnie, około 26 stopni. Tak więc tak to się kładuje na najbliższy czas, najbliższe parę godzin.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: W rytmie lata.
1: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
3: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
0: Monika, Cezary, Józef, Fortunat, dzisiaj są wasze imieniny. Wszystkiego najlepszego. Niech Fortuna wam sprzyja. Ja jestem Janek Zieliński, też mam imieniny dzisiaj. Wielkie zaskoczenie. Jeszcze godzinka nam została w to popołudnie w Radiu Bonton, gdzie poruszamy się w rytmie lata. 5 po 16. Jerry Halliwell. It's Raining Man.

0: Informacja dla kierowców z ostatniej chwili w radiu Bonton. Na rondzie Jana Pawła II w Chełmie pod Kamenną miało miejsce zdarzenie drogowe. Na miejscu jest już policja, natomiast sytuacja tam na miejscu jest dosyć gęsta, w sensie no tworzą się korki. Także jeżeli będziecie tam jechać, jeżeli może tam jedziecie w tamtym kierunku, no to miejcie na uwadze to, że mogą tam wystąpić dłuższe postoje. Przede wszystkim oczywiście jedźcie bezpiecznie.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
0: Reklama.
6: W rytmie lata na 104,9 FM.

tłoczno się ostatnio zrobiło na chełmskich taraczach. W sporcie Radia Bonton usłyszycie o tym, jak się rzuca rzutkami w duetach. O tym wszystkim celnie, jak zawsze, opowie Marcin Petruk o 16.30 w rytmie lata. A jeżeli bardziej interesują Was rzutki jeszcze, no to na naszej stronie znajdziecie rozmowę mojego autorstwa, gdzie rozmawiałem z chełmskimi darterami o tej dyscyplinie, która no, jest całkiem ciekawa.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Leci od Plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi, odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od

0: Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
5: Reklama. Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio Sport.
6: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. W niedzielę pierwszy mecz w nowym sezonie chełmskiej klasy A rozegrają piłkarze Startu Krasnystaw. Po wycofaniu z czwartej ligi i przejęciu funkcji trenera przez Romana Rossę zespół rozegrał dwa spotkania kontrolne.
7: Pierwszym zmierzyliśmy się z Wrocławiu, Wojsławice w niedzielę. Troszeczkę okrojonym składzie, ale taki pierwszy mecz, więc bardzo pozytywny oddźwięk. Wygraliśmy 3-0, natomiast sama gra też napawa optymizmem. Jesteśmy w fazie budowy, więc zgrywamy się, poznajemy, wypracowujemy pewne rzeczy, więc to granie jest najważniejsze dla nas, a myślę, że jak na pierwszy raz to fajnie to wyglądało. Natomiast ten drugi sparing rozegraliśmy bez Dołnieli. Również bardzo fajnie się zaprezentowaliśmy już tym razem na swoim boisku, więc wygraliśmy, dobra postawa całej drużyny.
6: Mówił trener Startu Krasnystaw. Pierwszy mecz nowego sezonu chełmskiej klasy A, jego drużyna zagra na wyjeździe z Wiktorią Żmudź. Z 8 krążkami wrócili z Lublina lekkoatleci MKS-u Agros Chełm, którzy startowali w Mistrzostwach Województwa. Podczas inauguracji drugiej części sezonu letniego rywalizowali w gronie zawodników z naszego regionu, jak też świętokrzyskiego, małopolskiego i podlaskiego, mówi trener Marek Mazurek.
8: Złote medale zdobyli Wiktoria Nadolska w biegu na 600 metrów i Ksawery Murz w biegu na 2000 metrów. Srebrne medale Gabriel Sadło w rzucie oszczepem i rzucie dyskiem oraz Józefczak Franciszek w biegu na 600 metrów. Brązowe obyć Dagna w skoku wzwyż i wieloskoku oraz Harkot Kacper w rzucie młotem. Pozostali reprezentanci naszego klubu najczęściej plasowali się w pierwszej dziesiątce w swoich konkurencjach.
6: W Mistrzostwach Województwa Lubelskiego trzykrotnie stawali natomiast na podium lekkoatleci MKL-u Chełm. O wynikach trener Łukasz Sarej.
9: Zwycięstwo Dawida Kistera na 100 metrów przez płotki z wynikiem 47-44. Trzecie miejsce Nikodema Milana 100 metrów 12-24 i srebrny medal Julii Laskowskiej na 80 metrów przez płotki z wynikiem 13-11. Warto także wspomnieć o bardzo dobrym biegu Nikodema na 300 metrów 39-59, Martyny Wojewódzkiej 13-31 na 100 metrów, a także Laury Stępkowskiej na 80 metrów przez płotki 13-61.
6: W najbliższy weekend chełmscy lekkoatleci wezmą udział w rywalizacji w Stalowej Woli. 12 września pierwszą kolejkę zagrają zespoły, które zakwalifikowały się do drugiej edycji amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet. Zmagania koordynowane przez Astrę Leśniowice zostały podzielone na dwie ligi dopasowane do poziomu doświadczenia oraz umiejętności.
10: Cieszy mnie szczególnie to, że liga będzie miała charakter ponadlokalny. Zagrają w niej bowiem drużyny z Chełma, z całego powiatu chełmskiego, Zamościa, Świdnika i Lublina. W pierwszej lidze zagrają Zadra, czyli poprzedni zwycięzca ligi, Astra 1, Azymut Wierzbica, Dzikie Kotki, Korona Siedliszcze oraz Out Team Zamość. W drugiej lidze wystąpią natomiast NNN Women, Wojsławicki Kobiecy Klub Sportowy, drużyna Sołgorsi, Astra 2, Azymut 2 oraz Dzikie Kotki 2.
6: Mówił prezes Astry Jacek Stańkowski. Rywalizacja w lidze potrwa do 5 grudnia. Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Za nami trzecia runda Pucharu Polski na szczeblu okręgu chełmskiego. Jeszcze we wtorek granica do

0: Krakusk uzyskała awans po wyjazdowej wygranej z Unią Rejowiec 3-0. Pozostałe spotkania rozegrały się wczoraj, a w nich Frasati Wojsławice 5-1 pokonało Hetmana Żółkiewka, Ekoróżanka 3-1 Ogniwo Wierzbica, zaś Kłos Gmina Chełm 5-4 ZGKS Brat Cukrownik Ksienica Nadolna. Wolne losy w trzeciej turze pucharowych rozgrywek uzyskały natomiast Włodawianka i Ruch Izbica. Jutro darterzy z Chełma i regionu po raz szósty spotkają się w Barze Miś, aby rozegrać następny turniej letniego Grand Prix. Do tych zmagań wracają po 2 tygodniach przerwy, podczas których grali w Pucharze Polski w Zamościu, a także u siebie w 5. chełmskim turnieju deblowym. O tym ostatnim mówi Łukasz Duczmal ze Steel Dart Chełm.
1: W wielkim finale rozpędzeni Jasiu Kisowa skrzyżowali lotki z paniami Nowosad i Stanecka. Początek nerwowy po obu stronach. Sporo niedokładności, szarpanina kończących. W dalszej fazie meczu trzeciego lega więcej argumentów prezentowali panowie, mimo już pod ciągłym naporem rywale. Zdołali skutecznie zamkać leg za legiem, pieczętując swoje zwycięstwo w całym turnieju wynikiem 5-1. Wielkie brawa dla wszystkich zgromadzonych, świetna atmosfera i zacięta rywalizacja.
0: Początek jutrzejszych i otwartych zmagań w Barze Miś o godzinie 18.
2: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
3: W rytmie lata.

Wakacje się kończą, co nie znaczy, że przez lato nic się nie działo. Politycznie było wyjątkowo obficie na świecie, w kraju, również w okolicy. Teraz dowiedzieliśmy się, że Wojciech Wójcik objął funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Chełm i szczegółów dowiecie się z jednego z ostatnich wydań serwisów Radia Bonton na naszej stronie. Za to powoli kończy się nasze popołudnie w rytmie lata. Jeszcze 20 minut do godziny 17:00.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Firma Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe, profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546. 11 546.
0: Reklama.

8 minut do 17. Bledka, 2 dni za nami w Radiu Bonton. No za to jeden dzień nam został do weekendu. Ja póki co dzisiaj kończę. Janek Zieliński, Radio Bonton w rytmie lata. Od 12 byłem z wami. Jutro o tej porze będzie z wami Kinga Miszczyk. Ja za to wam dziękuję. Kłaniam się i życzę miłego wieczorku. Do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.

0: Development! Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
2: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: Reklama. Bonton Radio i wszystko.

0: Atak w szkole w Niemczech. Nie żyje 18-letnia uczennica. Oszukiwali powodzian, dziś prokuratura prowadzi z nimi czynności. Rosjanie boją się mobilizacji i szukają mieszkań poza swoim krajem. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zapraszam. Dwie osoby zginęły w ataku w szkole w niemieckim miasteczku Gossen-Neu-Zittau w aglomeracji Berlina. Sprawca ataku został zatrzymany. Jedną z ofiar jest 18-letnia uczennica, drugą 30-letni mężczyzna, który podobno zginął, próbując powstrzymać napastnika. Sprawcą ataku jest prawdopodobnie 19-letni były chłopak zabitej uczennicy. Prokuratura prowadzi czynności wobec osób zatrzymanych wczoraj w związku z aferą w sprawie dotacji dla powodzian, poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Te osoby po zatrzymaniu trafiają do prokuratury i są w dyspozycji prokuratora. Te osoby są dzisiaj od samego rana przesłuchiwane.
0: Według doniesień medialnych po powodziach w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dochodziło do nieprawidłowości w przyznawaniu pieniędzy dla pokrzywdzonych. Prokuratorzy z IPN-u wszczęli kolejne postępowanie w sprawie Grzegorza Brauna. Jak poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, znowu chodzi o publiczne zaprzeczanie niemieckim zbrodniom w obozie Auschwitz-Birkenau. Braun w nagraniu udostępnionym w swoich mediach społecznościowych mówił o, tu cytat, mitycznych komorach gazowych.
2: Kolejny raz naruszył prawo, kolejny raz złamał ustawę i już dzisiaj jest wszczęte kolejne postępowanie karne. Prokuratura, także ci prokuratorzy w oddziałach IPN-u będą teraz działać o wiele sprawniej niż widzieliśmy to do tej pory i będziemy reagować z całą stanowczością na wszystkie tego typu działania.
0: Europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej dopiero co usłyszał zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom niemieckim grozi mu za to grzywna lub kara do 3 lat pozbawienia wolności. Zbliżający się wrzesień to miesiąc, w którym ZUS wypłaca emerytom tak zwane czternastki. Niektórzy mogą liczyć na prawie 2000 zł ekstra. Szczegóły wyliczeń zna Marcin Starzec.
3: Czternastka w pełnej wysokości to 1978 zł i 49 groszy brutto. Dostaną ją osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Wyższe świadczenia będą pomniejszane w myśl reguły złotówka za złotówkę, a gdy tych pieniędzy wyszłoby mniej niż 50 zł, świadczenia po prostu nie będzie. I najważniejsze, nikt nie musi nic składać, żadnych wniosków czy wizyt w urzędzie, mówi Wojciech Dylong z oddziału ZUS w Rzeszowie.
4: Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu, dokładnie w tym samym terminie.
0: Rosjanie chętniej szukają mieszkań za granicą w obawie przed mobilizacją do wojska. Popyt na długoterminowy wynajem mieszkań w Gruzji i Armenii wzrósł w połowie sierpnia o nawet 30% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. 3-miesięczne umowy mają pozwolić przeczekać czas do wyborów, po których według krążących pogłosek może zostać ogłoszona mobilizacja. Upał wróci już jutro. Alerty przed wysokimi temperaturami mają obowiązywać jutro od połowy dnia i obejmą 4 województwa na zachodzie i południu Polski, część województw lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Temperatura dojdzie tam jutro do nawet 31 stopni.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Zdewastowali infrastrukturę nad Ucherką. 3 nastolatków podejrzanych o wyrwanie ławek, barierek i stojaków rowerowych zatrzymali chełmscy policjanci. U 2 podejrzanych znaleziono też marihuanę i mefedron. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Chełmskie targi pracy już 18 września w hali MOSiR będzie można spotkać pracodawców, ale też skorzystać ze strefy VR i z pomocą ekspertów przygotować CV. Tegoroczne targi odbędą się pod hasłem Twoja kariera zaczyna się tutaj. Trwają zapisy na chełmski nocny półmaraton z duchem Bieluchem. Pierwsza taka impreza w mieście odbędzie się 19 września, oczywiście po zmroku. Zgłoszenia przyjmowane są do końca sierpnia, a szczegóły mamy dla Was w wiadomościach lokalnych. Zapraszam o 17.30.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości.

0: Ulica Lubelska 31.
1: Do końca dnia pogodnie, słonecznie, tylko na wschodzie trochę więcej chmur i tam może pokropić deszcz. Najcieplej dziś na południu Polski do 26 stopni, w centrum do 24, najchłodniej na Podlasiu do 21.
0: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
2: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam i zapraszam na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do muzycznej kartki z kalendarza z 27 sierpnia i sprawdzamy, co ważnego wydarzyło się tego dnia.

na światowych listach oraz w muzycznych studiach. Zaczynamy w roku 1937. W tym dniu urodziła się Alice Coltrane, ceniona amerykańska pianistka, organistka i kompozytorka jazzowa, która wywarła ogromny wpływ na rozwój muzyki improwizowanej. Przenieśmy się do roku 1953. Na świat przyszedł Alex Lifeson, legendarny gitarzysta i współzałożyciel kanadyjskiej formacji prog-rockowej Rush, uważany za jednego z najbardziej innowacyjnych muzyków w historii rocka. W kalendarzu zapisujemy rok 1956. Swoje 70. urodziny celebruje dzisiaj Glenn Matlock, basista i współautor najważniejszych utworów kultowej brytyjskiej grupy Sex Pistols, w tym nieśmiertelnego Anarchy in the UK. Zaglądamy do roku 1970. 27 sierpnia urodził się Tony Cannell, basista i współtwórca sukcesu grupy No Doubt, z którą podbił światowe listy przebojów na przełomie wieków. Naszą dzisiejszą czwartkową kartkę zamykamy jednak rokiem 1995 i piosenką, która pod koniec lata tamtego roku nie schodziła z czołówek światowych list przebojów. Przenieśmy się o 31 lat wstecz. Brytyjski wokalista Seal podbił stacje radiowe swoim gigantycznym nastrojowym hitem Kiss from a Rose, wyciągniętym ze ścieżki dźwiękowej do filmu Batman Forever. Genialna aranżacja, charakterystyczny wokal i niesamowity klimat przyniosły mu statuetki Grammy i status absolutnego klasyka lat 90. To fantastyczne brzmienie do podkręcenia dobrego nastroju w radiu Bonton. Przed nami Seal i Kiss

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
0: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska

0: Reklama.
1: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parakon serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.

0: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
1: Tanio i od ręki.
2: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice. Rynek 23. Telefon 82 566 91 42.
4: Reklama.
5: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bon Ton o 17.30 przed mikrofonem Eliza Kudelska-Nowosad. Ławki, stojaki na rowery, barierki i betonowe kosze to elementy infrastruktury nad Ucherką, które w ubiegłym tygodniu zostały wyrwane i zniszczone. Straty przekroczyły 17 tysięcy złotych. Policjanci ustalili już 3 osoby, które mogą mieć związek z dewastacją. To 17 i 18-latkowie związani ze środowiskiem pseudokibiców. Kryminalni zatrzymywali ich w ubiegłym tygodniu oraz w ostatnich dniach. Przy okazji przeszukania mieszkań dwóch z nich policjanci znaleźli marihuanę i mefedron. Narkotyki wystarczyłyby do przygotowania około 120 porcji. Funkcjonariusze zabezpieczyli również pieniądze na poczet przyszłych kar. Wszyscy trzej usłyszeli zarzuty związane ze zniszczeniem mienia. Dwóch odpowie także za posiadanie narkotyków. Za dewastację grozi do 5 lat więzienia. Policja nie zamyka jednak sprawy. Funkcjonariusze zapowiadają, że możliwe są kolejne zatrzymania. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie wraz z Powiatowym Urzędem Pracy po raz kolejny zaprasza na chełmskie targi pracy. Tegoroczna odsłona pod hasłem Twoja kariera zaczyna się tu jest kierowana do szerokiego grona odbiorców. Więcej na ten temat Eliza Mazurek z chełmskiego Centrum OHP.
6: Targi te kierujemy do osób, które szukają pracy, chcą zmienić swoją ścieżkę zawodową albo też dopiero planują karierę i będą wchodzić na rynek pracy. Na miejscu będzie można spotkać się z pracodawcami. Będzie można poznać aktualne oferty pracy, ale też szkoleń czy też innych możliwości zmiany zawodu. Będzie również można skorzystać z porad specjalistów do spraw rynku pracy, m.in. doradców zawodowych. Chcielibyśmy, żeby te targi pracy nie były tylko targami ofert, ale chcielibyśmy też, żeby to były targi dobrych spotkań, nawiązywania kontaktów, inspiracji, no i przede wszystkim konkretnych możliwości.
5: Na miejscu obecni będą przede wszystkim pracodawcy, ale organizatorzy przewidzieli także atrakcje. Będzie można odwiedzić chociażby strefę VR, a także z pomocą ekspertów skonstruować CV na potrzeby współczesnego rynku pracy. Wydarzenie odbędzie się 18 września w chełmskiej hali Mosir.
4: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
5: Jeszcze do końca sierpnia trwają zapisy do chełmskiego nocnego półmaratonu z duchem Bieluchem, który rozegra się 19 września. Będzie to pierwsze tego typu wydarzenie sportowe, które rozpocznie się po zmroku. Mówi Artur Juszczak, jeden z organizatorów zmagań.
7: Bieg będzie całkowicie przebiegał ulicami naszego miasta. Bieg na 21 km, czyli półmaraton, rozpocznie się o 19.30 i start jest przewidziany z placu Łużkowskiego, a bieg towarzyszący, czyli nocna piątka i nocny marsz Nordic Walking będzie startował o godzinie 20.15. Marsz Nordic Walking jest również na 5 km.
5: Zapisy do tych rywalizacji prowadzone są przez stronę dostartu.pl. Z kolei 5 września w Chełmie odbędzie się 15. edycja Narodowego Czytania. Tym razem uczestnicy sięgną po Dziady Adama Mickiewicza. Spotkanie rozpocznie się o 10 w Parku Czytelnika Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Organizatorzy zapraszają mieszkańców do wspólnego czytania jednego z najważniejszych dzieł polskiego romantyzmu. Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja promująca polską literaturę i czytelnictwo. Po raz pierwszy zorganizowano ją w 2012 roku. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod honorowym patronatem pary prezydenckiej.

reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za

0: 1,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
0: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Reklama.
2: Bonton Radio na 104,9 FM.

wraca upał. Jutro znów miejscami 30 stopni. Prezes PKOL-u przed prokuratorem. W tle afera zonda krypto. Dramat na morzu z happy endem. Straż Przybrzeżna u wybrzeży Afryki uratowała 160 dryfujących migrantów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uwaga, wraca upał, ostrzega Instytut.

0: Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jutro temperatura może znów przekroczyć 30 stopni w cieniu. Najcieplej będzie na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Całkiem gorąco też w okolicy Krakowa i na Podkarpaciu. Reszta kraju ze słoneczną, przyjemną temperaturą 20 kilku stopni. Niestety nie potrwa to długo, bo w sobotę pogoda znowu się popsuje, mówi synoptyk Michał Kowalczuk z IMGW.
1: Burze niemal w całym kraju, zwłaszcza w pasie od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
0: Może intensywnie padać i mocno wiać. Na szczęście wciąż będzie całkiem ciepło. Zimne mają być noce. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został doprowadzony do prokuratury w Katowicach. Śledczy chcą go przesłuchać i postawić zarzuty w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Czarna limuzyna z zatrzymanym kilkukrotnie okrążała budynek, zanim wjechała tylnym wejściem. Prezes PKOL-u twierdzi, że czuje się ofiarą.
2: Polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, kto jest winny.
0: Do odwołania obecnego prezesa zarządu PKOL-u wezwał minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Sytuacja w Polskim Komitecie Olimpijskim jest dramatyczna, mówi minister.
3: PKOL jest w tej chwili w najtrudniejszej sytuacji w swojej historii. Nigdy jeden człowiek nie doprowadził do tak dramatycznego naruszenia wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który budowany jest przez dziesiątki lat, przez sukcesy naszych olimpijczyków.
0: Firma Zonda Krypto była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przeciwko spółce od kwietnia toczy się postępowanie pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Rosja prowadzi od kilkunastu godzin zmasowany ostrzał Ukrainy. Atakowane są Kijów, Charków, Zaporoże i Krzywy Róg, a celem coraz częściej stają się cywilne budynki i centra handlowe. W stronę ukraińskich miast lecą drony, rakiety i bomby lotnicze. Ukraiński wywiad ostrzega, że zmasowany atak może potrwać aż do piątkowego poranka. Ponad 160 migrantów uratowała Straż Przybrzeżna Mauretanii. Mieli awarię łodzi na otwartym morzu. Gdy dotarły do nich służby, byli wyczerpani i wystraszeni. Wszystkich udało się sprowadzić na ląd. Nie tylko szkoły szykują się do rozpoczęcia roku szkolnego. W wielu miastach wakacje upłynęły pod znakiem remontów ulic i torowisk. Tak jest na przykład w Poznaniu. Jeszcze przed wrześniem tramwaje wrócą na węzeł Wierzbięcice. Kończą się też prace na trasach przez Jeżyce i w stronę Franowa. Mówi zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.
4: W kilku jeszcze miejscach drobne remonty, tego oczywiście nie da się uniknąć. Chcemy cały czas dbać o naszą infrastrukturę, ale myślę, że naprawdę jesteśmy gotowi na to, żeby ten wrzesień nikogo negatywnie nie zaskoczył.
0: To nie jedyne prace w Poznaniu. Przez miesiąc potrwają utrudnienia przy rondzie Kaponiera w samym centrum miasta.
5: Bonton Radio.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały w Stambule z Niemkami 3-0 i odniosły swoje kolejne zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. Drużyna trenera Stefana Lavariniego już wcześniej zapewniła sobie awans do 1/8 finału. W swoim ostatnim spotkaniu grupowym zmierzy się jutro z Turcją. Aż 89 minut trwał z kolei set w towarzyskim meczu siatkarzy Włochy kontra Niemcy w Reggio Calabria. Goście wygrali go 66-64, a całe spotkanie zakończyło się po 3,5 godzinie zwycięstwem aktualnych mistrzów świata, czyli Włochów 3-2. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. Właściwie rozegraliśmy dziś cały mecz w jednym secie, powiedział włoski trener reprezentacji Niemiec Massimo Botti. Mecz rozgrywany w ramach przygotowań do zbliżających się Mistrzostw Europy oglądało ponad 4000 widzów. Polscy koszykarze rozpoczynają dziś drugi etap walki o wyjazd na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Ich pierwszym rywalem będzie Izrael, z którym zagrają wieczorem w Rydze. Biało-czerwoni, przygotowując się do eliminacji, rozegrali 3 sparingi z Bułgarią, Bośnią i Hercegowiną i Grecją. W tym ostatnim świetnie spisał się Kuba Piśla.
7: Trener powiedział, że udało nam się prześwić to, co chcieliśmy, a głównie nawet nie patrząc na te wyniki, co były, bo przygotowaliśmy się na Izrael, nie na te mecze tutaj. Myślę, że przećwiczone jest wszystko w nogach, też czuć, że dobra praca była, teraz tylko się odświeżyć i zagrać dobry mecz w Rydze.
6: Mecz w Rydze decyzją FIBA odbędzie się przy pustych trybunach i zacznie się o godzinie 20. Komplet kibiców będzie za to w niedzielę w Gdańsku, gdzie Polacy w drugiej kolejce eliminacji zagrają z mistrzami świata i Europy Niemcami. Przyszłoroczne Mistrzostwa Świata odbędą się w Katarze. Czeska para Karolina Muchowa i Jakub Mędrzik wygrała finał mixta tenisowego US Open. W decydującym spotkaniu w Nowym Jorku pokonali Szwajcarkę Belindę Bencic i Włocha Flavio Cobollego 6-3, 1-6, 10-6. Z turnieju mixta ostatecznie wycofała się Iga Świątek, która miała grać w nim z Kasperem Rudem.
0: Przed nami bardzo ciepły wieczór z temperaturą powyżej 20 stopni i słoneczny. Podobnie ciepła noc od 10 do 16. Jutro z kolei wracają upały, na zachodzie nawet 30 stopni. W sobotę znowu temperatura spadnie i będzie burzowo.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
5: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
6: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
7: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
10: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie.

0: opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
1: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
2: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Wakacje powoli przechodzą do historii, a w Chełmie szykuje się rodzinne pożegnanie lata. Już w najbliższą sobotę Park Miejski wypełni się atrakcjami przygotowanymi przez Młodzieżowy Dom Kultury. Będzie to okazja, żeby jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego spędzić popołudnie razem, na świeżym powietrzu, w rodzinnej atmosferze i z muzyką oraz atrakcjami przygotowanymi przez MDEK.
3: Będziemy się troszeczkę ruszać, będziemy się realizować artystycznie, będziemy słuchać muzyki, a konkretnie wygląda to w ten sposób, że robimy piknik sportowy, będzie taka część sportowa, czyli nasze stacje zadaniowe, i kiedy się już pokona wszystkie stacje, to jest gwarantowana nagroda, więc po prostu żal nie skorzystać. Ktoś, kto był na przykład na rozpoczęciu wakacji z MDEK-iem, też w Parku Miejskim, to wie już, czego się spodziewać i wie, że na pewno to nie jest jakieś zadanie nie do przeskoczenia.
2: Mówi Joanna Sadowska, nauczyciel młodzieżowy Domu Kultury. A już teraz głos oddajemy Jankowi Zielińskiemu. Zapraszamy na podcast Bliżej Kultury.

0: Młodzi w kulturze.
1: Ja jestem Janek Zieliński, a to są Młodzi w kulturze.
2: Wakacje niestety nieubłaganie zbliżają się do końca, ale jak je kończyć? To właśnie z takimi wydarzeniami jak to dzisiaj. Oczywiście nie jestem sam w studiu. Ze mną jest Joanna Sadowska z Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
2: I dzisiaj będziemy rozmawiać o festynie z okazji zakończenia wakacji właśnie z chełmskim MDK. I co tam się będzie działo?
3: Tak, my się nie martwimy, że wakacje się kończą, dlatego że zawsze na finał wakacji czekamy z niecierpliwością, bo już tradycyjnie właśnie na ten finał przygotowujemy piknik na zakończenie wakacji, na który zapraszamy wszystkich chętnych. Wstęp jest totalnie wolny. Impreza będzie się odbywała w parku miejskim, więc kto tylko będzie chciał, może w niej wziąć udział. Oczywiście najbardziej zapraszamy najmłodszych, ale generalnie całe rodziny.
2: Podsumowujemy wakacje. Jak te wakacje minęły?
3: No, wakacje minęły pracowicie, bo Młodzieżowy Dom Kultury pracuje przez cały rok, więc w wakacje ma, można powiedzieć, jeszcze więcej pracy, bo zapraszamy dzieci do akcji Lato w Mieście i po prostu przez cały lipiec, przez cały sierpień prowadzimy dla dzieci fajne zajęcia, więc myślę, że ktoś, kto w nich uczestniczył, na pewno by potwierdził te słowa. Jeżeli ktoś nie uczestniczył, to zapraszamy w przyszłym roku.
2: I niech żałuje, że nie był w tym roku.
3: O, dokładnie tak.
2: Powróćmy może do tego festynu. Co w programie?
3: Będziemy się troszeczkę ruszać, będziemy się realizować artystycznie, będziemy słuchać muzyki, a konkretnie wygląda to w ten sposób, że robimy piknik sportowy, będzie taka część sportowa, czyli nasze stacje zadaniowe, i kiedy się już pokona wszystkie stacje, to jest gwarantowana nagroda, więc po prostu żal nie skorzystać.
2: A z jakimi zadaniami?
3: A no, nie mogę tego zdradzić tak do końca, no bo żeby było troszeczkę zaskoczenia, ale myślę, że ktoś, kto był na przykład na rozpoczęciu wakacji z MDK-iem, też w parku miejskim, to wie już, czego się spodziewać i wie, że na pewno to nie jest jakieś zadanie nie do przeskoczenia, a tak jak mówię, nagroda gwarantowana za przejście wszystkich stacji, więc po prostu trzeba skorzystać, a przy okazji się poruszać trochę, prawda? Dodatkowo darmową zabawę na dmuchańcach, na karuzeli, będzie można się spróbować swoich sił na takim dziwnym zabawowym urządzeniu, które się nazywa Eliminator, ale proszę się nie bać, to będzie naprawdę fajna sprawa. To wszystko też oczywiście za darmo, będzie wata cukrowa, będzie popcorn. Co jeszcze? Będą warsztaty kreatywne, będziemy tworzyć taki kolaż z wakacyjnych pocztówek. Spróbujemy zrobić taką wspólną, dużą pracę, gdzie będą nasze letnie wspomnienia. Także będzie można tutaj się wyżyć troszeczkę artystycznie i to będzie się działo w godzinach między 15 a 18, zaś po o godzinie 18 zaprosimy na koncert zespołu Demex. Myślę, że już znany słuchaczom. I cóż, po koncercie jeszcze jedna atrakcja. Mam nadzieję, że no jeszcze pogoda nam dopisze przede wszystkim, bo to będzie piana party. Więc no, jeżeli się zrobi zimno, to może nie będzie aż tak miło, ale ja myślę, że tak, załatwiamy pogodę, więc powinno być wszystko okej. Więc na wielki finał unurzamy się w pianie i w ten sposób pożegnamy wakacje.
2: Oczywiście Demex, zespół znany słuchaczom naszej audycji. Zapraszam na radiobonton.pl te osoby, które nie słuchały tego fantastycznego wywiadu z tą grupą. Przeprowadziłem wywiad z nimi jakiś czas temu, tak więc zapraszam serdecznie oczywiście do słuchania tego. Do słuchania też Demexu na żywo.
3: Dokładnie.
2: W Parku Miejskim w Chełmie. To będzie 29 sierpnia, czyli w tą sobotę.
3: Jak najbardziej, w najbliższą sobotę zapraszamy do Parku Miejskiego. Słuchajcie, no musicie tam po prostu zajrzeć, bo nie ma to, znaczy, no nie ma zakończenia wakacji bez pikniku z MDK-iem, po prostu. Ja jeszcze może dodam, że fajnie by było, bo jednocześnie tak równolegle prowadzimy różne projekty i tworzymy od w tym roku ogród sensoryczny. Na początek wakacji, kiedy mieliśmy festyn, ogłosiliśmy taką zbiórkę roślin do tego ogrodu sensorycznego. No wtedy pogoda nam takiego psikusa sprawiła, bo było bardzo gorąco i trudno było z tą zbiórką jakby się ogarnąć, no bo rośliny jednak takiego upału nie lubią, ale być może uda się teraz na zakończenie wakacji, jeżeli ktoś ma jakieś zbędne właśnie roślinki, czy za dużo tych roślinek, może się z nami podzielić, a my je wszystkie posadzimy w naszym ogródku sensorycznym, który jest

0: przy filii MDK, przy Czarnieckiego 8. Też przy okazji zapraszam do odwiedzenia. I jeszcze może dodam, że ten piknik nasz to jest nie tylko okazja do pożegnania wakacji i do dobrej zabawy i do spędzenia wspólnego czasu, ale to też taka okazja, kiedy będzie można się dowiedzieć właśnie jeszcze czegoś o MDK-u, bo chciałam dodać, że mamy wolne miejsca jeszcze. Mamy wolne miejsca w MDK-u w różnych pracowniach plastycznych, muzycznych, wokalnych, teatralnych, to już teraz nie będę wymieniała, bo tam jest szerokie spektrum. Są te wolne miejsca, więc będziemy na pewno też podczas imprezy o tym mówili, zachęcali do tego, żeby po prostu spotkać się z dziećmi od września po prostu, cyklicznie.
1: To już nadchodzący weekend i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję, a w naszym studiu moim gościem dzisiaj była Joanna Sobowska z MDK. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, było mi bardzo miło.
2: Tak więc, kochani, to był ostatni akcent tych wakacji, jaki tutaj dla Was mieliśmy, jeżeli chodzi oczywiście o młodych w kulturze. Ten program dalej oczywiście kontynuujemy. Niemniej, jeżeli interesuje Was to, jak te wakacje przebiegły, a przebiegły naprawdę interesująco, no to zapraszam Was na radiobonton.pl. Wcześniej oczywiście wspomniałem o wywiadzie z Demexem, ale to nie jedyna formacja, nie jedyna grupa z MDK-u chełmskiego, o której mówiłem, no bo byliśmy chociażby w zespole Beats Kids, mówiliśmy trochę o fotografii, dużo było też o podróżach różnych maści z różnych placówek w całym naszym regionie tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, gdzie uczniowie byli, a to też oczywiście tylko ja, bo bliżej kultury to także inne fantastyczne programy, inne fantastyczne podcasty, chociażby o miejscach pamięci. W tym tygodniu Kinga Miszczyk mówiła o cmentarzu, który mieści się pod górką przy ulicy Pułku Szwoleżerów, którego historia też jest niezwykle bogata i tam Was na pewno zapraszam, a to też nie jedyny akcent z przeszłości, no bo są chociażby jeszcze głosy przeszłości o tym, jak wyglądał Chełm w niegdysiejszych czasach. To wszystko macie na radiobonton.pl, a przed nami oczywiście nowy rok szkolny. Jeżeli jacyś uczniowie mnie słuchają w tym momencie, to oczywiście życzę Wam powodzenia w nadchodzącym roku szkolnym, czy to kolejnym, czy może ostatnim, bo może też maturzyści tegoroczni nas słuchają. Tegoroczni w sensie ci, którzy będą pisać najbliższą maturę. Tak więc, nie przedłużając, wakacje zamykamy, a otwieramy kolejny rok szkolny. 2026-2027, także w naszym programie w Radiu Bonton będzie się jeszcze dziać i będzie o czym rozmawiać. A za dzisiaj już Wam dziękuję. Janek Zieliński, bliżej kultury, młodzi w kulturze, Radio Bonton.
3: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
4: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Reklama.
6: Giganci programowania Chełm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.gigantiprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
7: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
8: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
9: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz

0: profesjonalne, całoroczne korty. To najlepsze warunki do rozwijania talentu Twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa. To pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
3: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
4: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
5: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
6: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: tonight.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bon Ton.
3: W poprzednim odcinku mieliśmy najstarszy album ze wszystkich tutaj moich ulubionych, a tym razem pora na ten najmłodszy, a jednocześnie też jest to mój ulubiony soundtrack kiedykolwiek stworzony. To jest Music from Before the Storm od Daughter. Mówimy o pozycji z

2017 roku, która jest ścieżką dźwiękową do gry Life is Strange Before the Storm. Tak więc dzisiejszy epizod należy rozbić na dwie części, poświęconą twórczości zespołu oraz wspomnianej grze. Zacznijmy od grupy. Dotter to zespół, który zyskał popularność na początku lat 10. XXI wieku za sprawą epki The Wild Youth, na której znalazły się dwa największe przeboje zespołu, Medicine oraz Youth. Shadows settle on the place that you left. Od tamtego momentu Dotter konsekwentnie swój styl w konwencji indie szlifował, odchodząc powoli od elementów folku, inkorporując dalej więcej elektroniki i rocka. Zwieńczenie ich twórczości z tamtego okresu stanowi omawiany soundtrack i tutaj musimy przejść do gry. Life is Strange Before the Storm to gra przygodowa z 2017, prequel do kultowej już pierwszej części z 2015. Tym razem fabuła skupia się na postaci Chloe Price. Przeżywa ona swoje nastoletnie lata w cieniu tragicznej śmierci jej ojca i rozłące z przyjaciółką Max. W apogeum swojego okresu buntu poznaje Rachel Amber, postać ważną dla całej opowieści. Tutaj de facto ją poznajemy, bo w tej pierwszej części Rachel jest nieobecna. Całe spektrum emocji idealnie oddaje ścieżka dźwiękowa i tak słyszymy złość, smutek, ale też i na przykład nadzieję. Ta ścieżka zyskała moją sympatię z kilku powodów, ale przede wszystkim lubię to, jak idealnie jest ona sprzężona z historią opowiadaną w grze. Zespół używa do tego zarówno samych dźwięków, jak i warstwy tekstowej. To się po prostu czuje. Mało jest w mojej opinii lepiej połączonych ścieżek z dziełami w taki sposób jak tutaj. Nie ma próby oddania bliżej jakiegoś nieokreślonego nastroju. Tutaj wszystko jest celne. A jest jeszcze jedna sprawa. Tego się świetnie słucha jako samodzielnego tworu. Jeżeli znasz grę, to całość uderza do ciebie jeszcze mocniej. Ale można się cieszyć tym krążkiem także bez znajomości źródła. A tutaj macie tego świetny przykład. Oto zespół Dotter w utworze Burn It Down.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
0: Reklama.
3: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
3: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska 7.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Hełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu.

stłumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny nitek.

wrześniu 14 emerytury, maksymalnie 2000 zł. W Hadze zmarł kat Bałkanów, zbrodniarz wojenny Radko Mladić. Nie chcemy hulajnóg w parkach, mówią mieszkańcy Łodzi. Miasto szykuje zakaz. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Emeryci we wrześniu dostaną dodatkowe pieniądze. Czternastkę. Maksymalna kwota to prawie 2000 zł. Tyle dostaną seniorzy, którzy mają emeryturę do 2900 brutto. A potem im wyższa emerytura, tym niższa czternastka. Według zasady złotówka emerytury więcej, złotówka czternastki mniej.

0: By dostać pieniądze, nie trzeba wypełniać żadnych wniosków, przypomina Wojciech Dyląg z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
1: 14. emerytura zawsze jest wypłacana z tak zwanego urzędu, dlatego seniorzy nie muszą składać do ZUS-u żadnych wniosków. Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu dokładnie w tym samym terminie.
0: Najniższe wypłacane czternastki wynoszą 50 zł. Nie żyje Kat Srebrenicy, czyli były dowódca bośniackich Serbów Ratko Mladić. Zmarł w więzieniu w Hadze. Miał 84 lata. Od 15 lat odsiadywał dożywotni wyrok za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Tę mroczną postać przypomni Cezary Jaszczyk.
2: W lipcu 1995 podległe mu wojska dokonały brutalnej masakry bośniackich muzułmanów w Srebrenicy. Zginęło w niej około 8 tysięcy cywilów. Wśród zarzucanych mu zbrodni międzynarodowi śledczy wyliczali morderstwa, gwałty, tortury ludności cywilnej. Po latach poszukiwań bezkarności został aresztowany i wysłany do Hagi. W wieloletnim procesie udowodniono mu większość zarzucanych zbrodni i skazano na dożywocie, ostatecznie podtrzymane w 2021. W ostatnich miesiącach przed śmiercią Mladicia serbski rząd bezskutecznie zabiegał o jego uwolnienie.
0: Grzegorz Braun pod lupą prokuratorów IPN-u. Wszczęli przeciw niemu kolejne postępowanie i znowu chodzi o zaprzeczanie hitlerowskim zbrodniom w obozie Auschwitz-Birkenau. Braun w internecie użył słów mityczne komory gazowe. Zmieniamy temat. Mieszkańcy mają dość hulajnóg elektrycznych mknących po alejkach parkowych. Radni Łodzi wsłuchali się w te głosy i chcą zakazać wstępu do parków elektrycznym hulajnogom, zarówno wynajmowanym na minuty, jak i prywatnym. Ludzie mają prawo spacerować bez obawy, że ktoś ich rozjedzie, mówi radny Marcin Hęcz.
3: Parki to są przestrzenie, w których spędzamy wolny czas, często z dziećmi, jest często dużo osób starszych, biegają także zwierzęta. Są to pod tym względem przestrzenie, które wydawałoby się, że nie powinno się tam znajdować pojazdy, które się szybko poruszają.
4: Te hulajnogi po prostu sprawiają bardzo realne zagrożenie. Te sytuacje takie kryzysowe, zagrażające życiu i bezpieczeństwu się pojawiają i zdarzają. I mam nadzieję, że wprowadzając taki zakaz, Straż Miejska i Policja będą mogły realnie też egzekwować zakaz poruszania się po tych ścieżkach w parku, nakładać kary.
0: Dodaje łódzki radny Damian Raczkowski. Po wakacjach ruszyć mają konsultacje społeczne w tej sprawie. Możliwe, że zakaz wejdzie w życie jeszcze w tym roku. Na dachu urzędu gminy w Jaświłach na Podlasiu wylądował balon z przemycanymi papierosami z Białorusi. Przejęła go policja, odnalazła też 3 kolejne. Jeden z nich zawisł na liniach energetycznych. Mundurowi mówią, że to jedne z większych konstrukcji balonowych, które kiedykolwiek wleciały do Polski. Było w nich łącznie 30 tysięcy paczek papierosów. Trafią do policyjnego magazynu, a potem prawdopodobnie zostaną spalone. To znaczy zniszczone komisyjnie.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. został doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Śledczy zamierzają postawić mu zarzuty i przesłuchać w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. W związku z zatrzymaniem prezesa PKOL-u minister sportu Jakub Rutnicki wezwał do zwołania zarządu komitetu i odwołania prezesa. Każdy dzień jego obecności na tym stanowisku to absolutna katastrofa, oświadczył. Martyna Kubka jest to krok od życiowego sukcesu. Już tylko jeden mecz dzieli polską tenisistkę od awansu do wielkoszlemowego US Open. Próbę generalną przed nowojorskim turniejem oblała natomiast Maja Chwalińska. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
6: Martyna Kubka ma 25 lat, ale jeszcze nigdy nie grała w singlu wielkoszlemowego turnieju. Od spełnienia marzeń dzieli ją już tylko jeden mecz, bo w drugiej rundzie eliminacji 182 w światowym rankingu Polka pokonała Hiszpankę Marinę Basols 6-3, 6-2. Teraz czekają starcie z Rosjanką Krystyną Liutową, którego stawką będzie gra w rozpoczynającym się w niedzielę wielkoszlemowym turnieju. Pozostali Polacy już odpadli z eliminacji. Max Kaśnikowski i Katarzyna Kawa w pierwszej rundzie, a Linda Klimowiczowa wczoraj w rundzie drugiej. Iga Świątek, Magdalinet, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz i Kamil Majszak spokojnie szykują się do gry w pierwszej rundzie. Maja Chwalińska postanowiła zagrać jeszcze w Meksyku, ale występ w Monterrey zakończył się ekspresowo. Już w pierwszym meczu rozstawiona z trójką Polka przegrała dziś z Amerykanką Alicia Parks 6-3, 2-6, 2-6.
5: O czym mówił Michał Waszkiewicz? Tadej Pogacar wygrał 6. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania ze startem w Alcosebre i metą w Castello. Słoweniec, który wcześniej był najlepszy również na pierwszym i czwartym etapie, finiszował razem z Hiszpanem Enriquem Masem, którego nieznacznie wyprzedził na mecie. Pogacar umocnił się też na pozycji lidera klasyfikacji generalnej. W niej wyprzedza Masa o 3 minuty i 34 sekundy. Z drugiego na trzecie miejsce spadł Słoweniec Primož Roglič, który traci do swojego rodaka 4 minuty i 21 sekund.
0: Przed nami spokój.

0: Dobranoc. Nad ranem na zachodzie Polski może trochę popadać. Jutro wrócą upały. Na zachodzie 31 stopni, w centrum powyżej 25. Najchłodniej stosunkowo na północnym wschodzie, tylko trochę powyżej 20. W sobotę wszędzie zrobi się chłodniej i ma być burzowo.
1: FM. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Eco Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie.

0: oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbshelm.pl.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna, firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Szukasz dobrego dermatologa? Przychodnia Dentado oferuje usługi z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Zapewniamy także kompleksową opiekę medyczną, dostęp do lekarzy wielu specjalizacji oraz badań diagnostycznych. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
5: Reklama. Ponton Radio. I wszystko gra. Ponton Radio.

0: Reklama.
1: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
2: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
3: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
0: Reklama.
4: Bon Ton Radio.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
2: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
2: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój

0: zawód twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
2: Reklama. 104,9 FM. Bonitone Radio.

0: reklama.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Telefon 505 180 770.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać?

0: Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Reklama. To jest Bonton Radio.

0: Radary akustyczne i surowsze kary. Kraków chce walczyć z piratami drogowymi. W Lublinie codziennie włączają się tak zwane ciche syreny alarmowe. Polskie siatkarki z kompletem zwycięstw. Tym razem wygrały z Niemkami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaostrzenia prawa przeciw piratom drogowym domagają się krakowscy radni. Chcą też zalegalizować radary akustyczne. To reakcja na tragiczny wypadek na Solnej w Krakowie. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że rząd weźmie pod uwagę propozycje krakowskich radnych.
1: Każda rekomendacja płynąca dzisiaj tutaj z Krakowa będzie bardzo poważnie traktowana przez nas w procesie legislacyjnym. Chodzi o bardzo młodych ludzi bardzo często i edukacja w tym względzie.
0: Po tragicznym wypadku w Krakowie, w którym zginęli rodzice 8-miesięcznego dziecka, a niemowlę trafiło do szpitala, coraz głośniej mówi się o kolejnych zmianach, które miałyby ograniczyć brawurową jazdę. Co trzeci pracownik chciałby sprawdzić, ile zarabiają koledzy na podobnych stanowiskach. Tak wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Nowe przepisy mogą umożliwić to już w przyszłym roku, ale eksperci ostrzegają. Taka wiedza może mocno obniżyć zadowolenie z pracy. Odpowiedzialność leży po stronie pracodawców, mówi Iga Rozbicka z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
2: Tak, taki jest wniosek rzeczywiście z badania, które przeprowadziliśmy, że pracodawcy powinni już dziś zainteresować się tym, żeby przeanalizować

0: strukturę wynagrodzeń w swoich firmach i wyeliminować ewentualne nieuzasadnione, nieusprawiedliwione różnice, bo też czyli takich, których nie jesteśmy w stanie uzasadnić obiektywnymi kryteriami.
1: Z badań Instytutu wynika, że pracownik, który dowie się, że jego wynagrodzenie jest o 5% niższe od wynagrodzeń kolegów, zwykle podejmuje działania, domaga się podwyżki albo szuka innej pracy. Lublin sprawdza system alarmowy codziennie. Trwają ciche testy, tak żeby syreny włączały się tylko wtedy, gdy naprawdę jest zagrożenie. Miasto chce uniknąć zarówno fałszywych alarmów, jak i sytuacji, w których ostrzeżenie nie zadziała. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Każdy z nas powinien znać sygnały alarmowe i wiedzieć, że nie można jej bagatelizować, mówi komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie Zenon Pisiewicz.
3: Tak naprawdę bardzo mało czasu mamy na reakcję. To jest bardzo istotny czynnik, że ten czas jest bardzo krótki, dlatego ciągle rozbudowujemy i system alarmowania, i system ostrzegania.
2: W Lublinie właśnie rozstrzygnięto przetarg na dostarczenie ponad 300 syren. Mają być zintegrowane z całym systemem, tak by można je było włączyć jednym guzikiem z poziomu wojewody czy straży pożarnej. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski dodaje, że do końca roku w regionie powinno być już prawie 1000 syren.
4: Natomiast liczę się z tym, że będą miejsca, gdzie będą braki, ale na pewno tych miejsc będzie dużo, dużo mniej niż jeszcze dzisiaj czy pół roku temu.
2: A w weekend w całej Polsce zaplanowany jest krajowy trening reagowania na sygnały alarmowe.
1: 4 mecze, 4 zwycięstwa. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały w Stambule z Niemkami 3-0 i odniosły kolejne zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. Drużyna trenera Stefano Lavarniego już wcześniej zapewniła sobie awans do 1/8. Jutro ostatni mecz grupowy z Turcją. Tymczasem aż półtorej godziny trwał jeden set w meczu siatkarzy Włochy-Niemcy w Reggio Calabria. Niemcy wygrali seta 66-64. Na całe spotkanie trwało 3,5 godziny. Ostatecznie lepsi byli Włosi. To był mecz towarzyski przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy. Jutro wróci prawdziwie letnia pogoda. Na zachodzie i południu termometry pokażą nawet 30 stopni, w centrum powyżej 25. Na Mazurach i Podlasiu odrobinę chłodniej, 22-23. Wieczorem miejscami pojawią się deszcz i burze.
5: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.
6: Przemysław Kargul, zapraszam na audioportret, czyli poszukiwanie człowieka w człowieku.
7: Dzisiaj w audioportrecie, proszę Państwa, nie może być tematu innego jak szkoła, bo ta ostatnia niedziela i pierwszy dzwonek w polskich szkołach, no może nie pierwszy, bo jeszcze wtorek pierwszego jest. Niemniej jest to temat arcyważny i potrzebny. Dzisiaj rozmawiam z osobą powszechnie znaną w kręgach nauczycielskich, zwłaszcza w Chełmie, ale w całym województwie lubelskim jest Pani doskonale znana, bo Pani Ewa Suchań jest prezesem Lubelskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Nie pomyliłem się.
8: Okręg Lubelskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. No,
7: pierwsza
8: przestawiona.
7: Czeski błąd. Pani prezes, Hitchcock, mistrz suspensu, zaczynał zawsze od takich delikatnych rzeczy, żeby budować napięcie. My zaczniemy z wysokiego C. Czy polska szkoła potrafi jeszcze uczyć myślenia, czy już tylko jasnowidztwa, żeby uczeń trafił w arkusz oceny i algorytm, który sprawia, że ocenia się testy, egzaminy, sprawdziany?
8: Bardzo trudne pytanie i bardzo złożone. I powiem szczerze, że zaskoczył mnie Pan bardzo tym pytaniem, dlatego że tam dzisiaj trudno jest mówić o normalnej polskiej szkole, gdyż przeszliśmy tyle reform, że ja już tak naprawdę nie wiem, o której szkole rozmawiamy. Ja osobiście, jak 20 lat temu, bo akurat ten rok jest tak jakby moim podsumowaniem 20-letniej pracy w oddziale w Chełm, bo w okręgu jestem drugi rok, więc powiem uczciwie, że ja już się sama pogubiłam w tych reformach, w tych zmianach. I szkoła no nie jest tą szkołą, którą ja opuszczałam 20 lat temu. 10 lat temu weszłam na chwilkę do szkoły na 2 miesiące, żeby po prostu zobaczyć, jak jest. I ja zostałam oddelegowana do pracy w związkach zawodowych, gdzie jeszcze nie byłam wypalona zawodowo. Po prostu zaczęłam tęsknić trochę za szkołą, za dziećmi, za tym, co robiłam. I powiem z taką czystą przyjemnością, chciałam wrócić do szkoły na chwilę, po to, żeby zobaczyć, jak wygląda praca w szkole. Może trochę się zmęczyć jeszcze pod tablicą, bo jeszcze nie byłam zmęczona. I miało to być trwać około pół roku, nawet rok, bo tak rozmawiałam z panią dyrektor, że tak to będzie wyglądało. Szczerze, wytrzymałam 2 miesiące.

0: I natychmiast uciekłam do pracy związkowej, bo po pierwsze, no, łączenie tych dwóch jakby funkcji spowodowało, że to była bardzo trudna praca, ale tak uczciwie, wracając do Pana pytania, ja nie znałam takiej szkoły. Ja po prostu naprawdę, co mi koleżanki, koledzy mówili, że ja jakby po 10 latach ta szkoła się całkowicie zmieniła. Ona nie jest już przyjazna nauczycielowi, ona nie jest już przyjazna nawet uczniom. To trzeba dzisiaj sobie powiedzieć jasno, że te zmiany, które każda ekipa rządząca wprowadza, bo wie lepiej, bo kiedyś chodziła do szkoły, powoduje, że tak naprawdę nauczyciele w jakiś sposób starają się to wszystko ułożyć, złożyć, a uczniowie w jakiś sposób w tym lawirują. O, tak to bym się nazwała. Cyfryzacja, która nas, można powiedzieć, dopadła, bo nas dopadła, powoduje również, że ta młodzież jest zupełnie inna, te dzieci są zupełnie inne. Rodzice, którzy pracują na dwóch, trzech etatach, bo teraz tak się niestety porobiło, zdalne nauczanie, zdalna praca, powoduje, że ci uczniowie są zupełnie nieprzygotowani do życia w tym świecie, który w tej chwili jest. Ja jestem naprawdę, powiem szczerze, przerażona tym, co zobaczyłam wtedy 10 lat temu i teraz tym, co widzę, bo to tak naprawdę nie zmieniło się na lepiej, zmieniło się na gorzej.
1: Kiedy ja chodziłem do szkoły podstawowej kilka dekad temu, domeną nauczycieli matematyki było to, że oni jako pierwsza, ta grupa zawodowa, wchodzili do nauczania przedmiotów związanych z informatyką, bo to informatyka wtedy się dopiero w szkołach pojawiała jako przedmiot obowiązkowy. Wydawać by się mogło, że jest to zupełnie naturalne, no bo matematyka, informatyka, bardzo pokrewne ze sobą dziedziny, bo nie można być dobrym informatykiem, nie będąc też przynajmniej średnim matematykiem. To był standard swoistego rodzaju, bo brakowało nauczycieli typowo pod uczenie informatyki. I to był swoistego rodzaju standard, taki dualizm nauczyciela. A dzisiaj nie jest standard, jest standardem właściwie to, że nauczyciel matematyki uczy też przyrody, biologii, wychowania w rodzinie, muzyki, plastyki, a i znam przypadek, że nauczyciel matematyki uczy też religii. Czy to świadczy o tym, że w Polsce nie ma ludzi, którzy chcą pójść do szkoły i uczyć? Czy świadczy to wręcz przeciwnie o tym, że mamy tak doskonałych nauczycieli, którym za mało jest jeden przedmiot i oni mają aż tak wielką chęć do nauki, że robią sobie 10, 11, 12 studiów podyplomowych?
0: No, prawda jest brutalna. I trudna również do jakby takiego wrzucenia wszystkich do jednego worka. Tak to może nazwijmy. Dlatego, że poniekąd trochę ma Pan racji z jednej strony, typu, że mamy doskonałą kadrę pedagogiczną, ale z drugiej strony jest to też prawda, że brakuje nauczycieli. I po prostu wpycha się każdego nauczyciela do wszystkiego, co można. A nauczyciel będzie robił kolejne studia podyplomowe, bo będzie się zabezpieczał przed utratą pracy. Czyli można powiedzieć, mamy dobrą kadrę, ale i mamy też taką kadrę, która no, umie wszystko. Washington się nie sprawdził. Nie wiem, czy tu w tym przypadku, co Pan powiedział, nauczyciel matematyki, muzyk. Powiem tak, ja bym się tutaj już od razu, jak Pan opowiadał, się uśmiechnęłam, bo to jakoś mi się to nie do końca łączy. Plastyk, muzyk, no może mieć zdolności plastyczne, muzyczne, oczywiście, pewnie, że tak. Ale czy on zrobi studia podyplomowe z tego kierunku? No myślę, że też tak, ale bo inaczej by nie uczył. Ale czy to jest dobre połączenie? Myślę, że nie. Dlatego, że no niestety dzisiejsza szkoła, to co powiedziałam, jest nieprzyjazna uczniom, dlatego, że często do tej szkoły trafiają ludzie przypadkowi. Sorry, to jest moja grupa zawodowa, ale muszę o tym powiedzieć. Dzisiaj ta postępująca degradacja naszego zawodu powoduje, że trafiają do naszego zawodu przypadkowi ludzie. Ja osobiście puszczam na Facebooku takie swoje przemyślenia, jakieś tam swoje wyliczenia, puszczamy to wszystko i okazuje się, że od co najmniej 10 lat pobory, które tak bardzo powoli rosną, a średnia krajowa, czy najniższa krajowa rośnie szybciej, to powoduje, że nauczyciele, którzy trafiają do tego zawodu, oni zarabiają mniej niż najniższa krajowa. Ktoś powie, że no nie można. Można. Okazuje się, że w nauczycielstwie można, bo w tym momencie samorządy muszą jakby dopłacać do takiego nauczyciela. Bo proszę pamiętać, że nauczyciel, który rozpoczyna pracę, nie ma stażu. Przy całej szacunku do wszystkich, którzy pracują w szkole, bo mamy i obsługę, i mamy administrację. Ale przepraszam bardzo, jeżeli obsługa zaczyna więcej zarabiać od nauczyciela, to ja naprawdę każdą pracę szanuję, ale nie może być takiej sytuacji, że nauczyciele, młodzi, z którymi się spotykam, zaczynają ze mną spotkanie od łez w oczach i mówią, że nie mają możliwości jakby pogodzenia sobie życia prywatnego z zawodowym, dlatego że oprócz tego, że nauczyciel pracuje i zarabia najniższą krajową i też nie do końca, mówię, z reguły dostaje dodatek, taki dodatkowo, żeby zarabiał tej najniższą krajową, to mówią, że po prostu no nie mają innego wyjścia, muszą gdzieś dorabiać i tak naprawdę ich w ogóle nie ma. Więc mówienie na przykład, że nauczyciele bardzo dużo zarabiają, bo przekraczają jakiś próg, to ja dzisiaj o tym mówię, że to nie jest prawda. Nauczyciele nie przekraczają drugiego progu, przekraczają tak wtedy, kiedy wezmą na siebie dwa etaty. Ale to ja przepraszam bardzo. Jeżeli i w innych zawodach ktoś idzie, robi nadgodziny, to też dostaje za to pieniążki. To nie jest tak, że nauczyciel pracuje i dostaje takie pobory wysokie, bo przekracza drugi próg. On przekracza drugi próg tylko wtedy, kiedy dostaje dodatkowe godziny. I teraz od razu może to będzie taka właściwa informacja, którą bym chciała, żeby dotarła do wszystkich rodziców, do całego społeczeństwa. To nie jest nauczyciel. Nauczyciel nie chce pracować na dwóch etatach, bo nikt nie chce pracować na dwóch etatach, ale nauczycieli zaczyna brakować. Ja pamiętam jeszcze 5 lat temu, kiedy rozmawiałam z organem prowadzącym i mówiłam im, że trzeba szanować polskiego, chełmskiego nauczyciela, dlatego że ich za chwilę nie będzie. Powiem szczerze, już sama jestem w takim wieku, gdzie za 7 lat zakończę emeryturę, ale moje koleżanki są w bardzo podobnym wieku. Ja jestem już tym rocznikiem, który był ostatnim rocznikiem tak zwanego studium nauczycielskiego, a potem wszyscy poszliśmy na studia. I tak śmiem twierdzić, że za 7 lat będzie zapaść, bo tak mniej więcej się orientuję, jak to wygląda w całym województwie lubelskim i to jest prawda, jak my mówimy, ostatni gasi światło. Ja odchodząc na emeryturę i jeszcze 5 lat, 3-4 lata, tak od 3 do 5 lat, jeszcze będzie kadra, która już będzie zdziesiątkowana, bo my odejdziemy na emeryturę, nikt nie będzie chciał pracować w szkołach przy takich zmianach i przy takiej ilości obowiązku. Tak na dobrą sprawę zostanie kadra 30%. Jeżeli dzisiaj nie dajemy rady obstawić wszystko, to ja się pytam, co będzie za te 7 lat, pozostanie kadry 30%. Nikt się na tym nie zastanawia, nikt o tym nie myśli. Byłam osobiście, bo jestem również członkiem prezydium Zarządu Głównego w Warszawie, byliśmy u pani minister, sama osobiście mówiłam, że jest mi bardzo przykro, kiedy ja muszę swoim młodym koleżankom tłumaczyć, że to, że oni tak słabo zarabiają, mi jest po prostu też bardzo przykro. Jest mi z tego powodu przykro, smutno i nie wiem nawet, jak im popatrzeć w oczy i powiedzieć, słuchajcie, będzie lepiej. Bo z tego wynika, że chyba no nie będzie, bo to, co zostało nam obiecane i niedotrzymane zostało słowo, więc jesteśmy po prostu rozgoryczeni. No i wyjeżdżamy, tak? Wyjeżdżamy 31 sierpnia, wyjeżdżamy na manifestację. Z samego Kręgu Lubelskiego jedzie 300 osób, 5 autokarów i 1 bus.
1: 36 tysięcy, o ile dobrze zapamiętałem, 36 tysięcy wakatów w polskiej edukacji. I dziwić to może osoby, które słyszą, że jest coraz mniej dzieci, że trzeba zamykać szkoły, bo w klasie jest 2-3 osoby, a tu się nagle okazuje, że przy tej spadającej liczbie dzieci mamy 36 tysięcy wakatów nauczycielskich. Z czego te liczby mogą wynikać? Bo no ja rozumiem, że w Chełmie praca w szkole może się wydawać jakimś takim pewnym, oczywiście w pewnych granicach, zatrudnieniem. Ale jeżeli spojrzymy na miasta wojewódzkie, na duże miasta, to tam praca w szkole jest traktowana już jako chyba kara, a nie realizacja jakichś założeń zawodowych.
0: Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o duże miasta, to tam jest ogromny deficyt. Mniejsze miasta, gminy, tego deficytu jeszcze aż tak nie widać, aczkolwiek są zawody w tej chwili, które są już po prostu poszukiwane. Psycholog, pedagog, logopeda, w tej chwili matematycy,

0: Ja się na przykład nie dziwię dobrze wykształconemu matematykowi, czyli nauczycielowi, bo my naprawdę jesteśmy dobrze wykształceni, bo nie tylko mamy studia ukończone z tytułem magistra, ale również kończymy różnego rodzaju studia podyplomowe, mechatronika i tak dalej, więc tego jest naprawdę dużo. I taki nauczyciel jest jakby podbierany przez inne firmy zewnętrzne. Nauczyciel jest chętnie brany do innych firm prywatnych, dlatego że jest doskonałym pracownikiem. Bo jest wykształcony, umie pracować, ma te umiejętności komunikacyjne, więc jest też z reguły mobilny już.
1: I pracuje w środowisku silnie stresującym.
0: Dokładnie tak. I ucieka po prostu od dzieci, bo pójdzie do normalnej pracy, gdzie zarobi, przepraszam, 3 razy więcej, i nie musi mieć nadgodzin, bo zrobi 8 godzin i tyle. To nie jest prawda, że ktoś powiedział, że my mamy od godziny 8 tam do 10 czy 11 pracujemy. Tylko nikt nie zapytał, ile nauczyciel dodatkowo zostaje jeszcze po tej godzinie, tej 12, że spotyka się z rodzicami, że musi się dokształcić, że musi zostać na radę pedagogiczną. Tych zajęć jest naprawdę dużo. Ale wchodzi do normalnego zakładu pracy, to ma od do i tyle. Nie zabiera, nie dźwiga siat. Z klasówkami, ze sprawdzianami i nie przynosi następnego dnia i siedzi wieczorem i to sprawdza. Ja wiem, że to ludzie wszyscy rozumieją, wiedzą, tylko bardzo się przykro czyta te wpisy, które no nic nie robicie, macie korepetycje. Jest to naprawdę bardzo krzywdzące. I stąd właśnie bierze się ten deficyt, bo nikt nie chce być obwiniane za to, albo tłumaczyć się, że nie jest wielbłądem, że właśnie akurat korepetycji nie udziela, a korepetycje kto, przepraszam bardzo, nakręca, a nie czasem rodzice? No dlaczego winić nauczyciela, kiedy rodzic sam szuka i prosi nauczyciela, żeby z jego dzieckiem popracować? A dlaczego jego dziecko nie potrafi wynieść wiedzy z lekcji? Bo nie uważa, bo nie chce uważać, bo wie, że mama i tato mu wykupią korepetycje, więc on będzie siedział i będzie przeszkadzał na lekcji. Ile mamy takich przypadków? Wiele.
1: Jest całe mnóstwo. Zostawiamy Państwa z krótką przerwą muzyczną, a później wrócimy do pytań naprawdę filozoficznych.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737. Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Giganci programowania Helm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.giganciprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
3: Piwo Hazy APA z browaru Kozak zdobyło złoty medal w kategorii piw w stylu American Pale Ale podczas Chmielaków 2026. Aż cztery piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
4: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
5: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
11: Wracamy do dalszej części rozmowy z panią prezes EWE. Słuchaj, pokolenie moich rodziców, naszych rodziców czy dziadków, kiedy rozmawiało się o szkole, zawsze z wielkim pietyzmem, ogromnym szacunkiem, mimo że minęło kilkadziesiąt lat od kiedy opuścili szkołę, mówili o swoich nauczycielach per pan profesor, pani profesor. I jako nastolatek się zawsze dziwiłem, dlaczego mówił profesor do kogoś, kto jest zaledwie magistrem. Dzisiaj chyba kilka siwych włosów na skroni sprawia, że też o swoich nauczycielach mówię dzisiaj, spotykając się z kolegami czy rozmawiając z dziećmi, per pan profesor, pani profesor, bo po latach zrozumiałem, że to byli ludzie, którzy ukształtowali taką nieforemną kulkę gliny w to, kim dzisiaj jestem. Czy dzisiaj zawód nauczyciela to jest?

0: jeszcze ta misja, niezwykła praca etatowa, tylko misja, czy to już jest po prostu dziedzina zawodowa jak każda inna?
1: Chciałabym wierzyć, że to jeszcze jest misja. To, co powiedziałam wcześniej, to chyba w jakiś sposób tłumaczy, dlatego to, co powiedziałam, że chciałabym wierzyć, że to jest misja, bo nasz zawód jest misją. Faktycznie jest misją i powołaniem do tego, co robimy, bo przecież kształtujemy małe umysły. Zaczynamy od 3 lat, kiedy dzieci idą do przedszkola, potem przez cały szereg lat, które dzieci spotykają na swojej drodze nauczyciela. To jest kształtowanie ludzkich umysłów, emocji, wiedzy. Tak naprawdę my tego człowieka jakby lepimy, to co Pan powiedział. Dokładnie tak się z tym zgadzam, bo ja zawsze tłumaczyłam, że w klasach 1-3 to te dzieci się tak lepi jak takie plastelinki. One są takie fantastyczne, zresztą w przedszkolu również też. One czasami wręcz wolą panią w szkole, w przedszkolu niż własnych rodziców. Sorry, przepraszam Was rodzice, ale tak czasami mi to tak widziałam, chociażby ja kiedyś...
0: Jak pani powie, to jest święte, tak?
1: Tak, tak, bo pani powiedziała i tak jest święte. Zresztą rodzice myślę, że się w tej chwili uśmiechają, bo wielu na pewno to widziało. Natomiast z biegiem czasu ten nauczyciel jakby w oczach traci. A dlaczego? Ano to dlatego, że nasz system tak też w jakiś sposób kształtuje. Te programy, które są zbyt mocno naładowane, tak nazwijmy to kolokwialnie, gdzie my musimy być takimi wyrobnikami w pewnym momencie, no bo jak nie zrobimy tego i tamtego tematu, to te dzieciaki potem mają problem zdać w klasie 8 ten pierwszy egzamin, potem mamy szkołę średnią, też egzaminy, więc stajemy się, nas ten system robi z nas takich wyrobników, osoby, które od domu muszą jakby być takimi osobami, które stoją i pilnują i tak, żeby to wszystko zostało podopinane, sprawdzone, bo jeżeli czegoś nie omówimy, załóżmy jakiś nauczyciel z języka polskiego nie omówi lektury, a ta lektura się pojawia, załóżmy na egzaminie, to kto jest winien? Wiadomo, mamy od razu już winnego, więc tutaj ten nauczyciel ma już po prostu inne zadania, jakby inne trudności. A jeżeli chodzi o ten szacunek, to powiem bardzo wprost, że niestety ten szacunek nam zabrali politycy. Mówiąc o nauczycielach bardzo brzydkie rzeczy, bardzo niepochlebnie się wypowiadając, jak na przykład była ostatnia był strajk, który mieliśmy bardzo długi i on był naprawdę jakby pokazaniem, że takim ostatnim dzwonkiem dla nas, że tutaj my też jesteśmy, my zaznaczaliśmy, że też jesteśmy, że nam się nie podoba to, co robi z nami, robią rządzący. Ja naprawdę nie należę do żadnej partii politycznej, jestem daleka od polityki, ale nie zgadzam się jako nauczyciel, nie zgadzam się jako prezes związku z tym, że podejmowane są decyzje bez nauczycieli. Ten resort edukacji zawsze dostaje ktoś jako łup polityczny, bo się ktoś zna na szkole, powtórzę jeszcze raz, tylko dlatego, że chodził kiedyś do szkoły albo miał dzieci w szkole. My już mamy jako nauczyciele tego dość, po prostu. Chcemy fachowców, z którymi się rozmawia, którzy nie tylko udają, że wiedzą, oni po prostu muszą mieć wiedzę i jakąś praktykę, bo bez tego nie ma normalnych reform, nie ma normalnej pracy. Więc tutaj, jeżeli chodzi o ten szacunek, to nam ten szacunek zabrali politycy, po prostu. Uzurpując sobie prawo do wszechwładztwa takiego, że wszystko wiedzą lepiej, że my tutaj już w ogóle nic nie mamy do powiedzenia. Więc nie tak, nie w tym kierunku i nie tak to powinno wyglądać.
0: Nie wiem, czy uda się Pani odpowiedzieć na to pytanie, ale ono jest bardzo ważne. Gdzie jest prawda? Sama Pani przed chwilą powiedziała o tych przeładowanych programach. Rodzice mówią to samo, a uczniowie to zawsze mówili, że program jest przeładowany i uczą się rzeczy niepotrzebnych. Ale kiedy z programu próbuje się wyrzucić jedną czy drugą lekturę albo jeden czy drugi dział matematyki, to wtedy internet aż gotuje się do czerwoności, bo wszyscy mówią, że to wyrzućmy już całkowicie program i w ogóle nie uczmy tych dzieci, bo po co? Skoro wyrzucamy taką czy inną lekturę, zostawmy to.

0: Jest więc ta prawda. Najpierw mówimy, że jest przeładowane. Kiedy się próbuje odchudzić ten program, to jest opór, że jednak nie, zostawmy, no bo przecież nie wolno ograniczać wiedzy, którą się przekazuje dzieciom. Między młotem i kowadłem.
1: No niestety, mamy fachowców wielu, a zwłaszcza internet buduje taką jakby polemikę albo takie właśnie to, co pan powiedział, takie przeświadczenie, że tutaj nie wiadomo, kto ma rację. Bo jest grupa, która będzie robiła hejt w jedną stronę. Jest druga grupa, która będzie robiła hejt w drugą stronę. I tak osoba, która nie jest zorientowana, to powiem panu, się po prostu gubi. Ona się po prostu gubi. No bo jedna grupa będzie broniła, nie wiem, Gombrowicza, druga będzie broniła Mickiewicza, a inni zupełnie jeszcze będzie stawiała na nowoczesne książki, nowoczesnych i współczesnych.
0: O Harry Potterem była też głośna sprawa.
1: No dokładnie, ale tak uczciwie, mój syn, nie mogłam go jakby zmusić do czytania lektury, trudno było z nim rozmawiać, ale podsuwając, bo no, jestem nauczycielem z krwi i kości, więc wiem, że ta książka jest potrzebna, więc ale Harry'ego Pottera chętnie przeczytał. I proszę wierzyć, że na maturze dostał ten temat, nie wiem, to takie chyba dla niego taka gwiazdka z nieba, że dostał temat swobodny i mógł sobie napisać o Harrym Potterze. Także ja też to rozumiem, bo ja też jestem matką i tą rolę, którą rodzice mają, która jest bardzo ważną rolę, ale również i nauczyciele, więc no, mówię, to zależy, która grupa się wypowiada. Są tacy, którzy będą, mówię, bronili tych starych historii, będą mówić również o naszych korzeniach, co jest też bardzo ważne, bo tutaj nie można tego powiedzieć. No, naród musi mieć swoje korzenie, musimy wiedzieć, gdzie jesteśmy i skąd wyszliśmy. A z drugiej strony, no, też dobrze by było, gdybyśmy znali i współczesnych autorów. Więc tu trzeba by jednak mimo wszystko, moje zdanie jest takie, posłuchać, ale naprawdę dobrych fachowców. Nie polityków, nie tych, którzy będą hejtować wszystkich i wszystko, tylko tych, którzy się naprawdę na tym znają.
0: Kiedy robiłem studia z przygotowania pedagogicznego, mieliśmy zajęcia z panem profesorem. Szacunek dla tytułu. I kiedy na jednych z zajęć była mowa o tym, jak pracować z młodym człowiekiem. Słyszałem teorie typu jak najmniej bodźców negatywnych, jak najmniej oceniania, żeby mówić, że wszystko jest ok, ale mogłoby być jeszcze lepiej. To się bardzo mocno kłóciło z moim doświadczeniem jako ucznia, bo ze mną się nikt nie ceregielił. Jeżeli nie miałem pracy domowej, była bania, koniec tematu. Ewentualnie mogłem to poprawić. Czy nie jest trochę tak, że dzisiaj ci, którzy mówią o tym, jak wychowywać młodzież, nie do końca wychowywali tą młodzież i są świetnymi teoretykami, ale nie mają kontaktu z rzeczywistością? Bo patrząc nawet na kilka tygodni temu jechałem autobusem, chociaż nigdy, zawsze staram się nie jeździć autobusami, ale w tym wypadku byłem do tego zmuszony. I widziałem młodych ludzi, bardzo młodych ludzi, którzy zachowywali się w sposób, który w moim, gdy ja byłem w ich wieku, zakończyłby się tym, żebym został wyrzucony z tego autobusu przez starszych. Czy dzisiaj to takie pobłażanie we wszystkim młodemu człowiekowi, bo mam wrażenie, że tak właśnie to wygląda, nie prowadzi do tego, że ten młody człowiek nie ma szacunku do nauczyciela, do policjanta, do księdza, do rodzica, do dziadka, do osoby starszej, w ogóle nie ma szacunku do niczego?
1: Ja tutaj, jak pan zaczął opowiadać o tym przykładzie, od razu mi się jakby nasunęła sytuacja z pracami domowymi. Bo jeżeli uczniowie zaczynają rządzić polską szkołą i politycy zmieniają jakby zasady funkcjonowania od wieków szkoły i nikt się nie zastanowi nad tym, jakie mogą być tego konsekwencje, no to mieliśmy konsekwencje pracy domowej, że tak na dobrą sprawę rodzice wręcz przychodzili i żądali od nauczycieli, żeby zadawali pracę domową, bo zobaczyli, co się dzieje z ich dziećmi. Całe szczęście, że my jeszcze w Polsce mamy dobre społeczeństwo, mądre społeczeństwo, mądrych rodziców. No, nie można powiedzieć w 100%, bo przecież nie ma, to byłaby utopia. Natomiast jeżeli chodzi o

o taką sytuację, gdzie my po prostu robimy to, wykonujemy jako już w tej chwili jako nauczyciele, jako rzemieślnicy, no bo tak to trzeba nazwać. Kolejna reforma powoduje, że musimy coś wykonać. Czyli nie mieliśmy, mówiliśmy, że nieodrabianie prac domowych, nie zadawanie prac domowych jest błędem, ale co mieliśmy powiedzieć? Co mogliśmy zrobić? Zostało to nam narzucone i dzisiaj wyniki są zatrważające. I pytanie, czy da się te lata odbudować? Śmiem twierdzić, że nie. Tylko nikt o tym nie pomyślał, że jeszcze mieliśmy parę lat temu COVID. Nauczanie zdalne, do któregośmy byli nieprzygotowani, które było bardzo trudne i na czyich barkach to zostało zrobione? No przecież na nauczycieli. Przecież nikt tym nauczycielom, jakby nie mieli laptopów, nie mieli swoich komputerów, kto by przeprowadził te zdalne nauczania? Nikt. I tak naprawdę wszystkie szkoły, no wszyscy stanęliśmy pod takim, no mieliśmy trudność, tak? Pod takim znakiem zapytania, co dalej. Nikt się nie przejmował, nikt polskim nauczycielem, nikt się nie przejmował, czy nauczyciel, bo nawet takie sytuacje były, że no kto by się najczęściej zarażał? No nauczyciel, bo on wchodzi do klasy i dzieciaki między sobą przenosili te wirusy. I nikt nie pomyślał o tym, że nauczyciel, który zachorował na COVID, to tak naprawdę eliminował z pracy również swojego małżonka, swoją mamę, swojego tatę. Nikt o tym nie pomyślał. Nikt nie myślał wtedy o polskim nauczycielu. Dzisiaj też nikt nie myśli o polskim nauczycielu, że wprowadza się kolejne zmiany. Kto to ma wprowadzić? No nauczyciel. Kto za to odpowiada? No nauczyciel. A jakie będą konsekwencje? No przecież my, również nauczyciele, to będziemy w jakiś sposób mieli z tym problem. Bo jeżeli nie nauczymy odpowiednio i dobrze w klasach 1-8, to dziecko pójdzie, uczeń pójdzie do szkoły średniej, a później ze szkoły średniej pójdzie na studia. A wszyscy pracodawcy potem mówią, Boże Święty, co to za edukacja, kiedy dzieci nie potrafią przyjmować krytyki, bo nie potrafią, bo to, co pan powiedział, że na początku było to w nauczaniu początkowym wprowadzone, że no nie stawiamy ocen, tylko słoneczka, uśmiechy, chmurki, to tak przerabialiśmy to. Dalej potem nie wolno wszystko tylko takie bardzo pozytywne. A gdzie się, zapytam, ten młody człowiek nauczy, że jak źle robi, to jest źle. To nie znaczy, że trzeba to tak ubrać w piękne słowa, żeby on nie uraził się, bo potem spotyka się zupełnie z inną rzeczywistością. Potem będziemy mieli depresję w zakładzie pracy, bo tam będzie może praca na akord, może będzie kierownik, który nie będzie taki sympatyczny. Uczniowie powinni się wszystkiego nauczyć w szkole i również tych takich personalnych czy takich... brakuje mi tutaj słowa, takich zachowań, które nauczą go życia po prostu wśród rówieśników, bo jest raz jest dobrze, raz jest źle. No nie można powiedzieć, że świat jest cudowny, bo świat cudowny nie jest. No po prostu nie jest. To jest taki apel, może apel do wszystkich polityków, którzy zarządzają tym krajem, bo raz jedna opcja polityczna, raz druga, żeby zrozumieli, że my jesteśmy naprawdę zmęczeni. Zmęczeni ciągłymi zmianami, że można coś zrobić bardzo szybko, dobrze, a tego się nie robi. Chociażby wycieczki słynne, chociażby nadgodziny, chociażby umowy o pracę. To wszystko można zrobić szybko. Komisje dyscyplinarne, to jest nasza kula u nogi. I nikt się nie pochyla nad tym. Każdy ucieka od problemu. Każdy mówi, że karta was chroni. Karta nauczyciela nie chroni. Pewnie mamy przywileje, a która grupa zawodowa nie ma tych przywilejów? Każdy ma. Każda grupa zawodowa ma swój przywilej. Nauczyciele też go mają. Ale nie może być tak, że mówi się, że nauczyciela nie można zwolnić. To ja dzisiaj pytam, czy mamy chociaż jeden przypadek, gdzie nauczyciel wchodzi do pustej klasy? On uczy pustą, nie wiem, powietrze? Nie uczy. Więc każdego nauczyciela da się zwolnić. Jak nie ma dzieci, to nie ma nauczyciela. I my to wiemy. Tylko niestety politycy, ani to społeczeństwo, które bardzo często nie jest odporne na banialuki, o tak to powiem, ekip rządzących, którzy...

0: najpierw idą do władzy, opowiadają, ile oni to nauczycielom dadzą, jakie oni są fantastyczni i wspaniali i tylko nas wybierajcie i my będziemy z wami. Potem się okazuje, szara rzeczywistość, dowiadujemy się, ale was jest dużo. Sorry, no jest nas dużo. I nic na to nie poradzimy. Dopóki jest w tym społeczeństwie, są dzieci, są podatnicy, to i ci politycy też są. A to, że jest coraz mniej tych dzieci, no to my też, jest nas coraz mniej. Ale proszę uważać, to co powiedziałam, 10 lat i zapaść w zawodzie nauczyciela.
1: Reklama.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
7: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
8: Piwo Pils z browaru Kozak zdobyło brązowy medal w kategorii piw jasnych w stylu Pils podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.
10: I wracamy do dalszej części rozmowy z panią prezes Ewą Suchań. Pozdrawiam mojego pana profesora od fizyki. To był człowiek, który na pierwszej lekcji fizyki powiedział, żebyśmy książkę do fizyki przygotowaną przez MEN zostawili na półce w domu, bo ona absolutnie nie będzie nam do niczego potrzebna. Jestem dumnym posiadaczem całej oceny dostatecznej u pana profesora, ale ocena dostateczna u pana profesora to były 2 lata na Politechnice bimbania, bo to, co się robiło na Politechnice, my już dawno przerobiliśmy w szkole średniej. Był to w 100% autorski program nauczania. Oczywiście podstawa programowa była realizowana, bo musi być. Ale to był człowiek, który potrafił uczyć fizyki niekonwencjonalnie i w sposób, który wypuszczał w świat ludzi rozumiejących fizykę, lepiej bądź gorzej, bo wiadomo, że nie każdy musi być fizykiem. Jednak robił to w bardzo indywidualny sposób. To jest jeden przykład nauczyciela. I drugi przykład nauczyciela, też osobiście znamy się już kupę lat, jest moim kolegą. Jest to nauczyciel, który przychodzi do szkoły, bierze stertę dokumentów przygotowaną przez swoich poprzedników i idzie do klasy. Zero zaangażowania, zero jakichś dodatkowych rzeczy, które

0: daje od siebie. Mamy dwa przykłady nauczycieli. Środowisko jest liczne, bo jest, to co już było powiedziane, ale są ludzie na jednym i na drugim biegunie. Czy jest jakiś pomysł w związku, żeby weryfikować tych, którzy wchodzą do zawodu albo już w nim są? Bo niektóre korporacje mają swoje jakieś sądy koleżeńskie, że ci, którzy są średni w tym, co robią, to im się proponuje jakieś inne miejsce pracy, zajmij się czymkolwiek innym, a nie tym, co wykonujesz teraz. Bo zły nauczyciel to kilkaset ludzi, którzy tracą szacunek do systemu edukacji.
1: Tak, to prawda. Więc przykro mi się robi, kiedy słyszę, że mówimy o złym nauczycielu. Bo tak naprawdę, powiem szczerze, że nasze środowisko robi mimo wszystko trochę taką wewnętrzną weryfikację. My jesteśmy trudnym środowiskiem, jeżeli chodzi o nauczycieli, bo no każdy z nas lubi wiedzieć wszystko. No tak umówmy się o nauczycielach, my wszystko wiemy lepiej. A najlepiej to już we własnym jakby kierunku, bo akurat się kształcimy jakby w danej profesji, tak? Z danego przedmiotu czy z tego, co robimy. Ale my też się sami weryfikujemy, naprawdę, więc to nie jest tak, że na przykład pozwalamy na, nie wiem, jakość naszych koleżanek, kolegów, bo my bardzo dużo robimy różnego rodzaju ankiet, robimy na przykład takie podsumowanie pół roku, rok, więc przecież nauczyciele, którzy trafiają do zawodu i to jest właśnie nasz problem, że ci, którzy trafiają do zawodu, nie wszyscy się do tego zawodu nadają, to co Pan powiedział. I tutaj jest to jest tak zwany nauczyciel początkujący, początkowy, tak, żeby to lepiej zrozumieć. I tutaj rola dyrektora, żeby jak widzi, że nauczyciel się do tego nie nadaje, no człowiek nie nadaje się na nauczyciela, pani Zosia nie nadaje się na nauczycielkę, bo nie radzi sobie z klasą, nie ma tych umiejętności takich, no bo to trzeba się, taka jest prawda, no trzeba się urodzić nauczycielem. To jest zawód, tak jak powiedziałam, z powołaniem, z misją i mam nadzieję, że do końca tak będzie. Więc jeżeli pani Zosia się nie nadaje, no to no niestety będzie musiała odejść, poszukać sobie innej pracy, bo się po prostu do tego zawodu nie nadaje, bo niestety to weryfikuje. No uczelnie powinny wyższe również weryfikować na przykład, kiedy przychodzą na praktyki i wtedy się wystawia oceny. No więc tutaj my staramy się mimo wszystko jako sami nauczyciele się weryfikować, ale druga strona medalu jest taka, jak brakuje nauczycieli, to dyrektor nie ma wyjścia. Proszę wierzyć, że w tej chwili no, bierze się każdego, kto się rusza i na drzewo nie ucieka. A nauczyciele już po prostu uciekają na to drzewo. Oni nie chcą już być tym nauczycielem. Nikt, uczciwie mówiąc, naprawdę poważnie myślący o dobrych zarobkach, nie trafia do zawodu nauczyciela. Kiedyś to był zawód prestiżowy. Ktoś, jak powiedział, że jest nauczycielem matematyki, no to coś znaczyło. A dzisiaj każdy się patrzy z politowaniem i od razu myśli, aha, no nauczyciel matematyki to na pewno dorabia drugie tyle na korepetycjach. No bo tak się dzisiaj myśli niestety o nauczycielu. Kto to zrobił? Politycy. Ten hejt, który się wylał w pewnym momencie, mnie przeraził, mnie naprawdę przeraził. Więc dlatego ja może tak bardzo do tego wracam, bo to bardzośmy wszyscy nauczyciele odchorowali. Bo naprawdę nie zasłużyliśmy sobie na taką negatywną ocenę, jeżeli chodzi o zawód nauczyciela. Czy będzie lepiej, czy jakoś to się uda wszystko poukładać? Nie uda się poukładać. Jeżeli Pan zapytał, chyba dobrze zrozumiałam, co Związek Zawodowy, czyli my jako Związek Nauczycielstwa Polskiego, czy my mamy jakiś pomysł? Tak, oczywiście. Walczymy od pięciu, sześciu lat o to, żeby powiązać zarobki nauczyciela z tą średnią krajową. Dlaczego ja dzisiaj mam się martwić, czy dana grupa, i często sobie mówimy, o ci nas nie lubią, to będzie gorzej, jak wygrają wybory. Ci nas lubią, to może będzie lepiej, bo kiedyś nam dali więcej. Więc nam naprawdę jest to niepotrzebne. Zawód nauczyciela powinien być poza jakąkolwiek opcją polityczną. My nie możemy dostawać poborów wyższych, czy tam podwyższych.

0: Wspomnijmy na chwilę o pani prezes. Mhm. Skupmy się na małej Ewie. To była świadoma decyzja kilkunastoletniej dziewczyny, która kończyła szkołę średnią, zdała maturę i powiedziała, dobra, idę w kierunku nauczycielstwa. Czy to już była mała Ewcia, która siedziała sobie w swoim pokoiku, ustawiała lalki, misie i bawiła się w nauczycielkę?
1: Zawsze chciałam być nauczycielką. No właśnie, zawsze chciałam być nauczycielką i bawiłam się właśnie w szkołę. Nawet potrafiłam swoje koleżanki, kolegów młodszych takich, którzy gdzieś tam byli na podwórku, prowadzić im jakieś lekcje. Zawsze chciałam być nauczycielką. I to, co pan powiedział swoim nauczycielu od fizyki, który napisał, jakby kazał tą książkę schować, ja też jestem, byłam, bo już nie jestem takim nauczycielem. Ja również pisałam własne programy autorskie i prowadziłam klasy autorskimi programami, bo realizuje się podstawę programową, a nie książki. Więc ja też potrafiłam książkę schować i robić po prostu po swojemu. I zawsze, tak jak powiedziałam, ja byłam niewypalona jeszcze, jak odeszłam do pracy, do związków zawodowych, ale zawsze chciałam być nauczycielem. Jestem dumna z tego, że jestem nauczycielem, aczkolwiek mam świadomość, że ten dzisiaj zawód jest zawodem niszowym, może tak bym to powiedziała, może będzie lepiej, ale może na pewno niepopularnym. Na pewno nie jest popularnym zawodem, nikt już nie chce być nauczycielem. Już minęły te czasy, kiedy każdy chciał być nauczycielem, kiedy ktoś, kto miał jakiś pomysł na siebie, jakiś zapał, jakąś misję, chęć pomocy komuś, to szedł na nauczyciela. Powiem tak, może znowu tak osobiście, mam syna starszego, który już skończył Akademię Muzyczną i ma doskonale, ja to śmieję się, że wyssał z mlekiem ode mnie taką pasję do pracy w szkole z dziećmi. I szczerze, on naprawdę widziała w nim tą umiejętność z rozmowy z dziećmi, umiejętność rozmowy z uczniami, bo po prostu zatrudnił się w firmie Yamaha i prowadził takie zajęcia. Ale jak usłyszał, ile nauczyciele zarabiają, bo dostał propozycję w szkole muzycznej w Łodzi, mógł sobie dojeżdżać do innej jeszcze, ale powiedział, nie mamo, ja nie będę biedował przez tyle lat, ile mi zajmie bycia nauczycielem dyplomowanym. Mówię, no około 10. W dobrych, że tak powiem...
0: Relacje z dyrekcji.
1: Tak, nawet czy tam dokładnie tak. I jak on mi powiedział, że 10 lat, mówi, mamo, to jest po prostu no, niebywałe. Naprawdę tak jest? I mówię, tak jest. I poszedł do korporacji, jest informatykiem. Ale szkoda takich talentów. Po prostu szkoda takich talentów. Nasi nauczyciele, którzy mają umiejętności, mają zdolności, uciekają z tego zawodu tylko dlatego, że nie chcą być biednymi ludźmi. Bo dzisiaj nauczyciel to niestety jest biedny człowiek.
0: Nas mogą słuchać 17-latkowie, którzy w tym roku będą pisać w przyszłym roku będą pisać maturę. Może ktoś się z nich zastanawia, czy jednak warto. Bo też ustawiał mi się laleczki i bawił się w nauczycielkę nauczyciela.
1: To odpowiem, że warto.
0: Warto jednak.
1: Dlatego, że to jest, no z tym się po prostu człowiek rodzi. Jeżeli nie będzie tego pielęgnować, czym się urodził, z jakim talentem, no to co nasze życie jest warte? Uważam, że trzeba po prostu, mimo wszystko wierzę w normalność w Polsce, wierzę w to, że w końcu ktoś pójdzie po rozum do głowy i otworzy te drzwi w polskiej oświacie, w polskiej edukacji i zastanowi się, co oni tak faktycznie robią, w jakim momencie stawiają nas, nauczycieli, w którym momencie ktoś powie dość nieszanowania polskiego nauczyciela, dość opluwania nas w bardzo brzydki sposób, bo te hejty, jak się dowiedzieliśmy, one były na zamówienie. Naprawdę, wtedy, jak strajkowaliśmy miesiąc, kiedy nie dostaliśmy poborów, proszę pamiętać, że wtedy i mąż, i żona również byli nauczycielami i tak naprawdę prawie stanęła cała Polska. I nauczyciele nie dostali miesięcznych, dwumiesięcznych poborów. I dowiadujemy się, że jesteśmy byle jacy, że tylko na korepetycjach pracujemy, że specjalnie uczymy chyba źle, żeby dorobić. No nie, no tak się po prostu nie da pracować. Naprawdę się tak nie da pracować, więc to, co już oczywiście apel był, już drugiego apelu nie będzie, ale jeżeli ktoś z młodych ludzi widzi jakieś powołanie w sobie, czuje to powołanie, niech się nie obawia, bo ja wierzę w tą

0: normalność mimo wszystko na tym świecie, że jednak się to wszystko odwróci, że będziemy może za chwilę, może daj Boże za rok, za chwilę, żebyśmy byli dumni z tego, że jesteśmy nauczycielami.
1: A ja tylko powiem, że już za kilka dni będzie taki obrazek, kiedy będzie stała pani albo pan. Wokół będą małe uśmiechnięte gąbki, które będą biegły, żeby się przytulić, uściskać i powitać swoją panią albo swojego pana w nowym roku szkolnym, bo jednak dzieciaki lubią nauczycieli, a jeżeli nawet nie lubią, bo są wymagający, to za 5 czy 10 lat będą na ulicy się nisko kłaniać i dziękować za te wymagania, bo to kształtuje osobowość.
0: To prawda. Powiem panu osobiście, że no mam wielką satysfakcję, bo na przykład jak na Facebooku coś nieraz zostawię, to moi uczniowie się odzywają i to jest na zasadzie, pamięta mnie pani? No pamiętam, na przykład Dagmarę Szewczuk, bardzo fantastyczną osobę, dzisiaj doskonały fotograf, znany w całej Polsce, więc wiele osób, takiego Eryka Kawerskiego, który rzucał przez salę workiem, bo był znudzony, a to był dla mnie sygnał, nie dlatego, nie to, żeby, że dziecko jest niegrzeczne, to był dla mnie sygnał, że dziecko się nudzi. I naprawdę tacy jesteśmy. My jesteśmy nauczyciele z krwi i kości. My kochamy dzieci, kochamy to, co robimy, tylko niech dadzą nam szansę na robienia tego, na własną, że tak powiem, no bo to jest nasza odpowiedzialność, tak? Bo to jest nasza odpowiedzialność. My realizujemy program, ale jak to zrobimy, jak nauczymy, nas się też kształtuje w też oczywiście na uczelniach. Też wiem, jak to trzeba zrobić, ale prosimy o to, żeby dać nam szansę zrobić tego, co potrafimy zrobić najlepiej.
1: I tu piękną
0: puentą
1: zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie z panią Ewą Suchań, prezes Lubelskiego Okręgu.
0: Okręgu Lubelskiego
1: Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lublinie. Tak to trzeba dodać, bo urzędowa nazwa na tabliczce jest dopiskiem w Lublinie, ale w Chełmie również.
0: Na Lubelskiej
1: możemy panią spotkać.
0: W Chełmie 20 lat. W tym roku 20 lat pracy w związkach zawodowych. Bardzo dużo, ale zawsze, codziennie jestem zaskakiwana. Także naprawdę się nie nudzę.
1: Dziękuję pani za spotkanie, za rozmowę, a państwu mówię do usłyszenia.
2: To był Audioportret. Kolejny za tydzień o tej samej porze. Przemysław Kargul, dziękuję i zapraszam.
3: Rosja nie zaatakuje państw NATO, oświadczył Donald Trump. Radosław Piesiewicz przed prokuratorem w sprawie afery Zonda Krypto. Piłkarskie Euro kobiet w Polsce niezagrożone. UEFA zawiesiła protest. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja nie zaatakuje terytorium NATO, zadeklarował dziś prezydent USA Donald Trump. Powołał się na swoje rozmowy z Władimirem Putinem. Miałem z nim dobre rozmowy, mówi Trump. On nie będzie atakować terytorium NATO. Trump nie rozwinął jednak tej wypowiedzi. Pytany o doniesienia, że dyrektor CIA John Ratcliffe ostrzegł Rosję przed takim atakiem, Trump odmówił komentarza. Tymczasem Pentagon szykuje zmiany dotyczące amerykańskich wojsk w Europie. Do 6 listopada mają powstać 4 warianty ich przyszłego rozmieszczenia. Europejscy sojusznicy spodziewają się ograniczenia amerykańskiej obecności na kontynencie. Waszyngton zapewnia jednak, że pozostaje zaangażowany w NATO. Oczywiście sytuacja w Europie pozostaje kluczowym interesem Stanów Zjednoczonych, zadeklarował Elbridge Colby, który jest aktualnie jednym z najważniejszych strategów u boku Trumpa. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz jest przesłuchiwany przez prokuratora. Został dziś zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto. Piesiewicz już wcześniej wzbudzał kontrowersje, mówi czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
4: Radosław Piesiewicz ma bardzo wątpliwy status, jeżeli chodzi o jego interesy w Polskim Związku Koszykówki. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób byli traktowani olimpijczycy w PKOL-u instrumentalnie, jak nadużywano wizerunku. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób zarządzał PKOL-em i w jaki sposób zrobił sobie z tego taki prywatny folwark, butik do załatwiania własnych interesów.
3: Zonda Krypto do czasu wybuchu afery była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Toczy się wobec tej firmy śledztwo w sprawie prania pieniędzy i wielomilionowych oszustw. Ponad 100 milionów złotych zabezpieczyli prokuratorzy na poczet przyszłych odszkodowań dla klientów giełdy Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że to kwota zbliżona do tej, która pojawiła się w roszczeniach składanych w śledztwie przez poszkodowanych. W Polsce dokonano już około 250 transkrypcji aktów małżeństw zawartych za granicą przez osoby tej samej płci. Tak mówią dane kampanii przeciw homofobii. Kolejne pary są w trakcie tej procedury. Od tygodnia można to załatwić w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce. A jak to wygląda w praktyce, sprawdzał w Łodzi Bartosz Kądziołka.
5: Wniosków było jak dotąd 15, 8 już rozpatrzono.

0: Tokarczyka, mówi Jacek Tokarczyk z magistratu.
1: Łódź, a tym samym urzędy stanu cywilnego w mieście respektują obowiązujące przepisy prawa i zgodnie z nimi rozpatrują wszystkie wpływające wnioski. W żadnej ze spraw nie wydano decyzji odmawiającej dokonania transkrypcji.
0: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą niemal niczym nie różni się od innych, mówi Mateusz Gmach z Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi.
2: Trzeba przedłożyć oryginał dokumentu potwierdzający zdarzenie zagraniczne oraz tłumaczenie dokonane na język polski. Dopisujemy do tego wniosek, uiszczamy opłatę skarbową zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej i tyle.
0: Wnioski w różnych sprawach USC w Łodzi rozpatruje w kolejności zgłoszeń, a ponieważ jest ich dużo, na transkrypcję można czekać nawet 2 miesiące.
3: UEFA nie zbojkotuje wrześniowych Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20 w Polsce. Europejska Federacja zawiesiła protest po tym, jak FIFA wycofała kontrowersyjny projekt związany z komercjalizacją mundiali. Dzięki temu turniej odbędzie się zgodnie z planem w Katowicach, Sosnowcu, Bielsku Białej i Łodzi. Początek w sobotę 5 września. Jutro wróci letni upał na zachodzie i południu kraju, nawet 30 stopni. W centrum od 25 do 28. Na północnym wschodzie trochę chłodniej, około 22. Słonecznie, ale po południu z zachodu będą przybywać chmury. Wieczorem możliwy deszcz, a gdzieniegdzie możliwe nawet burze.
4: Bon Ton Radio.

reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.

0: development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black

0: parą. Centrum Korepetycji zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
1: Piwo Hazy APA z browaru Kozak zdobyło złoty medal w kategorii piw w stylu American Pale Ale podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama.
4: Bong

0: Reklama.
1: Piwo Pils z browaru Kozak zdobyło brązowy medal w kategorii piw jasnych w stylu Pils podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
3: Ponton Radio. I wszystko gra.

0: setki ofiar, ponad 1000 zaginionych po lawinie w Himalajach. Rafał Brzoska kontra internetowi giganci, rusza walka z fałszywymi reklamami. Polski nastolatek wyróżniony w Sztokholmie za działalność społeczną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Około 300 osób zginęło w lawinie po pęknięciu lodowca w Himalajach. Ofiar zapewne jest dużo więcej, bo zaginęło 1300 osób. Potok błota zalał całe wioski u podnóża gór w Nepalu i Tybecie. Powodem odrywania się części lodowców są coraz wyższe temperatury w Himalajach, mówią klimatolodzy. Dużą rolę w tym wypadku mogły odegrać także trwające tam ulewne deszcze. Profesor z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Bogdan Chojnicki.
1: Sierpień to jest ten okres monsunowy, a miejsce, w którym się wydarzyła ta tragedia, to jest miejsce, gdzie opady są średnio 3, może 4-krotnie większe niż w Polsce. Dodatkowa porcja masy w postaci wody mogła właśnie być tym momentem, który przechylił cały system w kierunku uszkodzenia.
0: Ekspert dodaje, że w wyniku zmian klimatu coraz częściej będzie dochodzić do podobnych sytuacji i podobnych tragedii. Rafał Brzoska wypowiada wojnę fałszywym reklamom w internecie. Biznesmen chce uruchomić system nazwany Scam Watch, który pozwoli zgłaszać treści wykorzystujące wizerunek znanych osób bez ich zgody. Dzięki sztucznej inteligencji narzędzie będzie wykrywać fabryki takich reklam, a nie tylko pojedyncze przypadki, mówi Rafał Brzoska.
2: Będziemy ewidencjonować skamerskie reklamy, by udostępniać je następnie wszystkim, którzy będą chcieli na przykład wystąpić z pozwem przeciwko Mecie.
0: Według biznesmena Meta, właściciel m.in. Facebooka i Instagrama, może zarabiać na reklamowych oszustwach nawet 20 milionów złotych dziennie. Zbyt długie korzystanie z portali społecznościowych sprzyja depresji. Naukowcy ustalili, że osoby spędzające w social mediach co najmniej 2,5 godziny dziennie częściej zgłaszają takie objawy. Badanie trwało 11 lat, objęło ponad 180 tysięcy osób w różnym wieku. 17-latek z Polski z prestiżową nagrodą za działalność społeczną, Mateusz Dobrowolski z Legnicy, odebrał w Sztokholmie wyróżnienie Young Courage Award, przyznawaną najbardziej zaangażowanym młodym ludziom świata. Wyróżniono go za walkę o prawa człowieka, ochronę środowiska i działalność społeczną. Iga Świątek, Maja Chwalińska, a także czworo naszych pozostałych tenisistów i tenisistek poznało rywali w pierwszej rundzie US Open. Z kim przyjdzie się mierzyć naszym w tym ostatnim wielkoszlemowym turnieju w tym roku, opowie teraz Przemysław Pozowski.

0: Polek w pierwszej rundzie czeka Chinka Shi Wang, to jest obecnie 82. rakieta świata, ale była już w pierwszej 50, natomiast Świątek ma z nią korzystny bilans 2-0. Pozostałe nasze zawodniczki trafiły różnie, moja chwalińska zagra z Taylor Townsend, Amerykanka jest bardzo utytułowaną deblistką, natomiast w singlu gra dość przeciętnie. Magda French ma za to wyzwanie, czeka na nią młoda i 14 obecnie w rankingu Iwa Jowicz. Magda Linec jeszcze czeka, zagra z kwalifikantką, natomiast jeżeli chodzi o turniej mężczyzn, no to na drodze Huberta Hurkacza staje bardzo doświadczony Bośniak Damir Dżumhur, natomiast Kamil Majchrzak wylosował Serba Hamada Medjedowicza. Z nim mierzył się podczas Rolanda Garrosa w ubiegłym roku i wysoko przegrał, ale jest od niego wyżej klasyfikowany.
1: US Open zaczyna się w najbliższą niedzielę. Jutro wróci lato, a miejscami nawet upał. Najcieplej na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Najcieplej gorąco, 30 stopni. W centrum powyżej 25 i tylko na północnym. Wschodzie trochę chłodniej, około 22. Bardzo dużo słońca, ale z zachodu przypłyną do nas deszczowe chmury.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.
1: J-Lo.